0: Kasztelu pomiędzy zdroje, to jest monopol, czworo, a nie troje. Olodaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci refreny.

Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

Może mam trochę problemów, wiem. Może wszystkiego się czepiam, wiem. Ale nie dam sobie wejść na głowę. I to nie tak, że ciągle coś źle robię. Ja potrzebuję luzu, ej. A twój luz cały stoi w kurzu. Dlaczego każda prośba jest jak echo?

0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Gosia Źródlew, kolejnik. Dzień dobry, czas rozpocząć wtorek. Za oknami jeszcze trochę ciemno, bo kochani, jesień w kalendarzu już zdecydowanie, no a to oznacza, że słońce śpi trochę dłużej, a jak trochę ciemno, to te warunki do jazdy, no dalekie od idealnych. Pamiętajmy też o odblaskach, one naprawdę przyspieszą.
0: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
2: Jest 6, zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Rewanżu za porażkę w barażach o Mundial nie było. Polscy piłkarze przegrali z reprezentacją Szwecji 1-3 w meczu Ligi Narodów. To spotkanie obserwował reporter SK Michał Skolimowski. Michale, jest porażka, no ale były też momenty dobrej gry.
3: Były, ale zdecydowanie więcej było błędów w obronie. Szwedzi szybko wyszli na prowadzenie już w 8 minucie. Potem próbowali pójść za ciosem. Polacy to przetrwali, przebudzili się i zaczęli zagrażać bramce rywali. Krótko przed przerwą piłkę do siatki z 5 metra wpakował Szymański. To dało nadzieję na drugą połowę, ta jednak należała do Szwedów. Najpierw krótko rozegrany rzut rożny, techniczny strzał i wyjście na prowadzenie. Kropkę nad i, podobnie jak w marcu w barażach, postawił niepilnowany Jokeres. 3-1 dla Szwecji, biało-czerwoni na razie bez zwycięstwa w tej edycji Ligi Narodów.
2: Na kolejny mecz już w piątek w Warszawie z Rumunią, a późnym wieczorem zakończył się sztab kryzysowy zwołany przez wojewodę lubelskiego. Alarm we wschodniej Polsce odzywał się wczoraj aż 5-krotnie. W pobliżu przejścia granicznego w Doruchusku uderzył rosyjski dron. Wszystkie służby na Lubelszczyźnie tej nocy były w stanie podwyższonej gotowości.
4: Wszystkie procedury zadziałały zgodnie z przewidywaniami.
2: Mówił wojewoda lubelski Krzysztof Komorski, a z powodu podwyższonego poziomu zagrożenia ewakuowano m.in. wspomniane przejście graniczne w Dorochusku. A blisko 700 zarzutów usłyszało dwóch diagnostów, którzy podbijali przeglądy techniczne bez sprawdzania stanu pojazdów. Działali w okolicach Radomia, dostali zakaz m.in. opuszczania kraju, zakaz wykonywania zawodu. Obu grozi do 8 lat więzienia.
0: SK Ostrzeszów News.
1: Wasia Źródlewsko-Lejnik, będzie remont schodów do ostrzeszowskiego ratusza. Najpierw miasto musi znaleźć wykonawcę, bo za pierwszym razem się nie udało, a...
5: Planujemy w tym roku to jeszcze wykonać.
1: Mówi Daniel Wieczorek z urzędu w Ostrzeszowie, a miasto ma na ten cel ponad 80 tysięcy złotych. Mobilny punkt ewangelizacyjny, czyli tak zwane miejsce słowa, powstanie przy Sanktuarium Bożego Ciała w Nowych Skalmierzycach. Zakładając specjalne okulary, będzie można stać się uczestnikiem wydarzeń sprzed 2000 lat. Pokazy mobilne będą również w innych miejscach diecezji kaliskiej.
0: Jankes, Kama i Wiktor w Radiu SK.
6: Jest i on, dzień dobry. Jest i on, czyli wtorek, a nie ty.
7: No wszyscy my, my.
8: Coś ty taki zaskoczony, no.
7: Coś tak.
6: Wtorek tak samo nas zaskoczył w kalendarzu, jak wczorajszy wynik meczu Polska-Szwecja.
8: Już nie przypominaj, to było wczoraj. Teraz w wielu domach trwa prawdziwa walka. Walka z budzikiem.
7: No właśnie, skoro już nie śpię, więc to jestem w radiu. Dokończcie to, no, proszę dokończyć, no.
6: Skoro nie śpię i tutaj trzy kropeczki do uzupełnienia.
8: Janki, ty powinieneś powiedzieć, że skoro już nie śpisz, to stawiasz wszystkim espresso, bo dzisiaj jest dzień kawy, wiesz?
7: Przerobi!
9: Na sojowym.
7: Espresso tylko czarne.
8: 664-4402 lub eskowy messenger. Łapcie za telefon. Ta ikonka mikrofonu. No i skoro już nie śpicie, to...
10: Szwedzi. Do szwedzkiego stołu nie usiądę.

0: Jak wjechała kawka. Pysznie, pysznie, pysznie. Kama, jak chcesz, to twoje dopiero się robi, więc
1: jak
0: możesz z mojej.
1: Napij się ode mnie.
0: Tak, dokładnie.
2: Cudownie, bardzo dziękuję. Dziękuję, dziękuję. To ja może w takim razie sprawdzę, co na Eskowym Messengerze. Mhm. Bo dzisiaj padło pytanie, skoro już nie śpicie, to co?
3: Cześć, Eska, skoro nie śpię, to jadę.
0: To jeszcze pytanie, gdzie? Zaglądamy na linię numer 2.
4: Skoro nie śpię, to pracuję. Kocham swoją pracę. Pozdrawiam Radio Eska i dla mnie też jedno espresso poproszę.
5: Proszę bardzo, robi się, szefie, nawet podwójne będzie.
0: Dobrze, jak to mówią w Messengerze, do 3 razy sztuka.
6: Skoro nie śpię, to jadę do pracy. Jak to mówią, ból chwilowy, chwała wieczna.
0: To ładne. Tyle lat żyjemy, nie znaliśmy tego, prawda?
2: Nie, ale brzmi co najmniej jak mój następny tatuaż.
0: To teraz wy, skoro nie śpię...

0: Zdecydowanie, bo weszła ona.
1: Rozmnażamy się w studiu, rzeczywiście. No, pani Jadzia dołącza do nas. Dzień dobry. Eminem.
2: Poranne prasowanie.
1: Nie kaha, tylko Jadzia. Dzień dobry, witamy.
3: Dzień dobry.
1: Po kawce już?
2: Już.
1: Oglądałaś w ogóle jakikolwiek odcinek nowej edycji Tańca z Gwiazdami, bo to chyba jest 79. edycja?
2: Nie.
1: Nie oglądałam.
0: A powinnaś.
2: To znaczy czasami tam
1: jednym
2: coś
1: okiem.
2: Spojrzę.
1: Tak włączę i od razu zasypiam.
3: Ja tam słyszałam, że ktoś tam się, stresują się bardzo, tak? Jest. Wszyscy.
1: Aktorka Iza Kuna. W ogóle to jest
0: super
1: świetna
0: aktorka,
1: kobieta.
2: No, bardzo ją lubię.
3: Bardzo lubimy panią Izę.
1: I tak
3: oczywiście.
1: Jak w Tańcu z Gwiazdami są osoby nieznane i znane, to ta jest właśnie z tych znanych.
0: Bardziej nawet znana niż tancerz, z którym tańczy.
1: Tak.
0: No ale właśnie ona przyznała, że dla niej najbardziej stresującą rzeczą w życiu jest udział w Tańcu z Gwiazdami. No. Wy nie wiecie nawet, ile mnie to kosztuje, powiedziała.
1: Takim samym.
0: Nie.
1: Dokładnie tak.
3: Wiedziałem, że Iza Kuna z wiedźmą.
2: To był kany głos.
1: No więc słuchajcie, skoro
3: bo tak, okay,
1: tak wielkie aktorki i osoby potrafią się stresować występem w Tańcu z Gwiazdami, to Jadziula, kiedy ty się w życiu i czym najbardziej zestresowałaś? Pamiętasz taki moment?
2: No, pamiętam, jak trzeci raz musiałam pisać...
3: Co?
2: Maturę z matematyki.
3: Ale udało się w końcu?
1: Brawo! 10! No to dawaj jakiś trik jeszcze. Dla każdego, kto stanie w życiu przed wielkim stresem. Jaki jest taki trik, metoda na to, żeby poradzić sobie z napływającą falą stresu?
2: Trzeba przy sobie nosić piersiówkę.
4: Poranne prasowanie. Tylko w Radiu SK.
0: Żeby była jasność, na maturę bardziej polecam cyrkiel, linijka, te sprawy.
1: Ale nosi.
2: Ale nosi.
1: Nie używasz.
2: Ja nie mówię, że zawsze nosi.
3: Pozdrowienia dla ZOO. Wszystkie ZOO, które nas słuchają, to tak.

0: tylko 5 minut do godziny 7.
1: Słuchaj, sprawa jest. Gdybyś chciała dzisiaj pójść się wykąpać, no, w sensie nad morze pojechać, aha, to masz zakaz pomiędzy rowami a Jarosławcem.
0: Aha, czyli w rowach nie wolno.
1: Nie, ale kawałek dalej kąpać już możesz, także spokojnie.
2: Jankes, Kama i Wiktor. W Radiu SK.
0: Rozumiem, że więcej szczegółów u Marcina Prockiego.
3: Oczywiście, Marcin właśnie kończy pić kawkę, widziałem.
1: I nakłada kąpielówki. Mhm.

0: Reklama.
1: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Teraz z rabatem do 10 tysięcy złotych.
2: Zapraszamy do salonu Citroen Sztukowski w Kaliszu przy ulicy Wrocławskiej 27-29.
3: Masz na dachu eternit? To może być azbest, materiał zagrażający zdrowiu. Nie demontuj go sam. Usuwanie azbestu powierz wykwalifikowanej firmie. Jego obecność zgłoś w swojej gminie. Sprawdź, czy możesz otrzymać dofinansowanie na bezpieczne usunięcie i unieszkodliwienie. Pamiętaj, azbest musi zostać usunięty do 2032 roku. Wielkopolska bez azbestu.
4: Sfinansowano ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
5: Emilia, coś czuję, że zaraz wszyscy zaczną wyprzedawać roczniki.
6: Pewnie tak, tylko że u nas to dzieje się już dziś.
5: Trwa przedsprzedaż rocznika 2027 z gwarantowaną niezmienną ceną.
6: Czyli mogę zamówić nowe Volvo, skonfigurować je dokładnie tak jak chcę?
5: Oczywiście. Na przykład nowe Volvo XC60 możesz mieć za 1200 zł miesięcznie.
6: Przedsprzedaż rocznika 2027 już dziś w Volvo Grupa Lis w Kaliszu. Zapraszamy. Emilia Kruk
5: i Jakub Cichorek. Salon Volvo Grupa Lis, ulica Wrocławska 2 w Kaliszu.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
11: Ostrzeszów powoli budzi się do wtorku, co widać już m.in. na drogach, bo ten ruch robi się coraz bardziej intensywny i tak będzie przynajmniej do godziny 7. I od rana apeluję, by jechać bezpiecznie i na siebie uważać. Jeśli chodzi o pogodę, to poranek chłodny, ale potem będzie ciepło i słonecznie.
10: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
12: 6.30, zaczyna Męska News, Marcin Procki. Zapraszam, a na początek nowe informacje z Kościerzyny. Ruszyło śledztwo w sprawie potrącenia 3-latka. Chłopiec zginął na prywatnej posesji potrącony przez staczający się samochód. W sprawie nikt nie został zatrzymany, a ojca pokrzywdzonego przesłuchano w charakterze świadka. Plaże między Rowami a Rusinowem zamknięte. Wśród nich są także te w Ustce i Jarosławcu. A to po tym, jak morze wyrzuciło na brzeg czarne grudki o zapachu ropy i smaru.
13: Do czasu uzyskania wyników badań laboratoryjnych nie jest możliwe jednoznacznie określenie, czy substancja może stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi lub środowiska.
12: Mówi Dagmara Charlotte z Urzędu Morskiego w Słupsku. Dziś ruszy sprzątanie plaż, a jednocześnie ruszyło wyjaśnianie, skąd substancja może pochodzić.
14: Na program zaprasza sponsor Międzynarodowe Targi Poznańskie, organizator targów Budma.
15: SK Sport News.
12: Szwecja ponownie lepsza. W drugim meczu Ligi Narodów polscy piłkarze przegrali z nią na wyjeździe 1-3. Jedynego gola po składnej akcji biało-czerwonych strzelił Sebastian Szymański. Po pierwszej obiecującej połowie, zakończonej remisem po 1, liczyliśmy, że Polacy w drugiej pójdą za ciosem. Po przerwie to jednak gospodarze przejęli inicjatywę i wpakowali nam 2 gole. W drugim meczu naszej grupy Bośnia i Hercegowina 4-2 wygrała z Rumunią.
14: Sponsorem programu były Międzynarodowe Targi Poznańskie, organizator Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury Budma.
16: Jankes, Kama i Wiktor. W Radiu SK.
17: Hej, dzień dobry, witam raz jeszcze we wtorek, 29 września, 6.32 już.
18: Ojej, skoro nie śpię, to powinnam pójść odebrać paczkę, bo dzisiaj jest ostatni dzień. Ojej. Żebym mogła ją odebrać, bo odeślą ją. Ojej.
17: Skoro nie śpisz, to odbierz Messengera lepiej.
18: Uwaga, halo.
19: Skoro nie śpię, to znaczy, że wszyscy wokół mnie też nie mogą spać. A i dla mnie też by się przydało espresso, ale podwójne, a najlepiej potrójne.
17: Jakbym mojego ojca słyszał. Ja wstaję, to niech cały dom wstaje.
20: Jakie to ma być espresso dla słuchaczki? Potrójne?
17: Dawaj poczwórne.
20: Pewnie.

0: Tej Impala chyba skrada się do kuchni, Jankę, po twoją kawę, tak.
1: Właśnie chciałbym wam pokazać, bo widzę, już wiem, o czym będziemy rozmawiać. Pokazuję wam mój plecak.
2: Ja ci powiem tak, znamy się nie od dziś, w twoim plecaku jest wszystko, więc mogę powiedzieć śmiało, że twój plecak może być plecakiem ewakuacyjnym.
1: Ale to patrzcie, co wyciągał, uwaga, jest.
2: Jest skarpetka.
3: Skarpetka się przyda.
1: Uwaga, gdyby mi mojej zabrakło, którą mam na głowie, co mam?
2: Masz drugą czapkę.
1: Awaryjną czapkę. Mhm.
2: Bardzo dobrze.
1: Uwaga, i patrzcie na to, co mam.
2: Jedna parówka. W otwartym opakowaniu dodam.
1: Uwaga, co jeszcze?
2: Wiemy o tym dlatego, że Poczta Polska sprzedaje plecaki ewakuacyjne.
3: Tak, idziesz na pocztę wysłać list, a tam plecak ewakuacyjny.
1: A mają tam pomidory? Bo mam pomidora znalazłem w moim plecaku jeszcze.
2: Pamiętajmy, plecak ewakuacyjny miałby być w domu na potrzebę takiego szybkiego opuszczenia domu z niezbędnymi rzeczami.
3: Słuchajcie, wiemy, co w plecaku ewakuacyjnym ma Jankę. Poznajemy za chwilę kolejne szczegóły. Ja mogę zgadywać bez żadnych podpowiedzi, co jest w plecaku ewakuacyjnym sprzedawanym przez Pocztę Polską.
1: Dawaj, co jest?
3: Przepisy siostry Anastazji. Kalendarz z papieżem.
2: Cukierki,
3: pszczółki z nadzieniem waniliowym.
1: Tak, dokładnie.
3: I krzyżówki. I dwa długopisy.
4: Reklama. Nerdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
5: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie bike. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
6: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
7: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od bike w cenie karnetu na siłownię.
5: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? Zapraszamy do salonów bike. Reko Kaźmierczak, Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 6A. Bike. Wybór staje się prosty.
8: Mama!
9: Cześć, kochanie.
10: Co chcecie na obiad?
11: Demoulage pire!
12: Pierogi z serem!
13: Makaron carbonara!
14: Fasolka po brytońsku.
10: Kochani, to nie jest restauracja.
14: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
10: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
15: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste. Dania gotowe z Biedronki.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: 18,47,12.
16: Co liczysz?
17: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
16: To ja też chcę! 24,39.
18: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: I po reklamie.
6: Esko.

0: Okej, 6:49, 11 minut do godziny 7.
1: All right. Happy birthday
2: to you. Michał, Michał.
3: Eska budzi w urodziny.
0: Michał 37L, witamy!
1: To jest jedno z fajniejszych zgłoszeń w ostatnim czasie, bo jest krótkie, jest konkretne.
0: Na Michał, siebie.
1: Tak jest.
0: Siebie zgłosił.
1: Napisali tak. 29 września kończę 37 urodziny, obudźcie moje stare kości. Koniec zgłoszenia.
0: O, przypilnuj tego zasięgu, coś tam pozmieniałeś. Uwaga, uwaga, telefon przy uchu najlepiej, żebyśmy się dobrze słyszeli.
4: Michałku. Dobrze, teraz jest okej?
1: Okay? No i tak.
5: Jak byś chciał, żeby obudzić twoje stare kości?
1: Najlepiej, żebyś słuchaj nas przez telefon i odsuń się od radia. Wtedy będziemy rozmawiali ze sobą w tym samym czasie.
4: Dobrze, jest okej.
5: W kwestii kości to mi się tylko przypomina, kości zostały rzucone.
1: Tak. No, jak na imprezie się dobrze bawisz, to też kości zostały rzucone pod ścianę.
4: Tak, tak, dokładnie.
0: A która kość jest u ciebie najbardziej taka, wiesz, doskwierająca? Czy to może być kość ogonowa?
4: Nie, wiecie co? Raczej... Górna część.
0: Górna część.
5: Kość górna, no niedynica. Niczego nie rozumiesz.
4: Kość górna.
0: Czy ma na myśli głowę?
1: To jest ta, na której głowa się trzyma.
0: Czyli prawdopodobnie kręgosłup.
4: Dokładnie.
0: Bo jakby co, to możemy wymasować twoje stare kości i całą resztę i będzie okej. Okay. Nie wiemy,
4: nie
0: co
4: ma
0: się
4: problemu.
0: Zabrać.
4: Czyli od góry. Zgłaszam się.
0: Z góry jedziemy na dół.
1: To my skamą kości, a ty całą resztę.
4: Dobra.
0: Czyli ja stówę. Dobra, urodzinowa stówa. A was?
4: Dziękuję.
5: No i oprócz tego, że wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, to wszystkiego
4: dziękuję
5: najlepszego
4: bardzo
5: z okazji imienin, bo to dzisiaj Michała.
1: No, to jest tak zwane kombo.
4: Tak, dokładnie. Mamy w tym samym dniu imieniny i urodziny.
1: Dobra. Jak żyć? To jeszcze na koniec powiedz, jak bardzo podobał ci się wczorajszy mecz Polaków ze Szwecją.
0: Z okazji twoich urodzin. No, no.
4: Powiem tak. Było parę udanych akcji.
1: Czyli dwie.
4: Nie ukrywajmy.
0: Para to dwa. Jak to na urodzinach się zdarza?
4: Ale po 21:30 niestety musiałem i spać, żeby rano wstać.
5: Spoko, nic dobrze. Nie przegapiłeś.
0: Michał 3-1, niech żyje nam.
4: Dziękuję.

Nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram

0: To flow v Radiu SK, 5 minút, nie znamená godzina 7. Jest mocnej sa energia, ja už po druhý kávce.
1: No dzisiaj jest dzień kawy, więc można by powiedzieć, że szturcha podwójnie.
0: A, dzisiaj dzień kawy?
2: I tak zwane sławne pytanie, ej, widać po mnie?
0: No gdzie?
1: Ale w związku z tym, że dzisiaj jest dzień kawy, to wyślijcie na naskowym messengerze swój numer telefonu oraz no takie zdjęcie z energią, jeżeli chcielibyście się zgłosić do zabawy 5 słów, 5 stów.
2: Tak jest, to zdjęcie tylko po to, żeby zwrócić uwagę naszego wydawcy, Pawła. Numer telefonu po to, żebyśmy oddzwonili, bo dostaniecie 5 słów, 5 skojarzeń trzeba będzie rzucić i zgarnąć 500 zł.
0: Mam propozycję, jeśli macie pomysł na zdjęcie, można stanąć przy liczniku prądowym w domu i zrobić sobie selfie z licznikiem.
2: No i proszę, pierwszy kandydat do gry.
0: Proszę. 5 słów,
2: 5 stów. Energetyczne zdjęcie, numer telefonu, a wszystko w naszym messengerze. Zaraz gramy.
3: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
4: Na przykład pralka Haier Slim 9 kg. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 9,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
8: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
7: Od poniedziałku do środy papryka czerwona kilogram tylko 5,99, a winogrona jasne jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
10: Nie, a powinnam?
9: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
10: I możesz z nich korzystać?
9: Jasne, w każdej chwili.
10: To i ja się zapiszę.
9: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
11: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojepk.pl i sprawdź, jak zacząć.
12: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
13: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
12: A, no to w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
15: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
18: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
17: To w ogóle możliwe?
18: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
19: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Ruch, jaki jest na drogach, każdy widzi o tej porze, w wielu miejscach może być gęsto. Cierpliwości i bezpiecznej drogi wszystkim życzę. Jeśli chodzi o pogodę, to na termometrach mamy 11 stopni, a potem tych stopni ma być o 10 więcej. Szykuje się kolejny ładny jesienny.
0: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
2: Minęła siódma, to czas na Euska News. Marcin Procki, zapraszam. Musimy wziąć się za granie, przyznali po meczu biało-czerwoni. Polska wciąż bez zwycięstwa w Lidze Narodów. To nie był udany rewanż za porażkę w barażach do Mundialu. Przegraliśmy na wyjeździe ze Szwecją 1-3. Jedynego gola dla Polski zdobył Sebastian Szymański. Rozczarowania po meczu nie krył selekcjoner Jan Urban.
3: Ja wiem, że chcielibyśmy wszyscy zdecydowanie więcej, ja też. Może na dzień dzisiejszy? Jednak mimo wszystko Szwecja jest od nas silniejsza i przegraliśmy spotkanie.
2: A Polacy po dwóch meczach mają jeden punkt i są na trzecim miejscu w grupie. Przyznał się do winy i złożył obszerne wyjaśnienia. 13-latek, który planował atak w szkole, został przesłuchany, a zatrzymali go policjanci z Wąbrzeźna w Kujawsko-Pomorskim, mówi Monika Chlebicz z Kujawsko-Pomorskiej Policji.
4: To od decyzji sądu do spraw nieletnich zależy, czy chłopiec wróci do domu, czy też pozostanie w jakiejś placówce, na przykład w policyjnej izbie dziecka.
2: A policjanci przeszukali mieszkanie, w którym przebywał razem z ojcem, zabezpieczono tasak, a także znaleziony w plecaku bagnet. Nastolatek udzielał się na internetowych forach o treściach faszystowskich i tak policjanci wpadli na jego trop. A ceny paliw biją kolejne rekordy, a będzie jeszcze drożej. Już w tym tygodniu diesel może dojść do 9,30 zł za litr. Szczegóły zna Mateusz Gołębiewski.
5: Eksperci alarmują, że litr oleju napędowego może kosztować nawet 9,29 zł. Za benzynę 95 zapłacimy według prognozy do 8,09 zł. To nie jedyne paliwo, które drożeje.
6: Jeśli chodzi natomiast o autogaz, tutaj na poziomie 3,14 zł średnio.
5: Mówi Jakub Bogucki z portalu epetrol.pl. Na ceny wpływa niepewność na Bliskim Wschodzie i ponowny wzrost notowań ropy.
2: A kierowcy szukają oszczędności, dlatego wzmożony ruch notują warsztaty zajmujące się montażem instalacji LPG.
0: SK Ostrzeszów News.
1: Na świecie kolejnik. Onkologia w Krotoszynie zawieszona od 1 października do końca roku. Nie ma lekarzy, oddział nie może pomagać. Kłopoty trwają już od kilku miesięcy. Przed wakacjami oddział zmienił tryb pracy z całodobowego na ambulatoryjny, ale i to nie pomogło. Można spełnić marzenie o lataniu. 24 października w Aeroklubie Ostrowskim ruszą kolejne kursy teoretyczne do licencji pilota samolotowego, do samolotów małych i turystycznych oraz pilota szybowcowego. Najpierw będzie teoria, za kilka tygodni pierwsze loty i egzamin. Zapisy ruszyły.
7: Jankes. Kama i Wiktor.
8: Jankes, Kama i Wiktor.
7: W Radiu SK.
9: Skoro nie śpimy, mówimy wam dzień dobry, witamy raz jeszcze we wtorek. Ha, końcówka września, 29.
10: A wy co robicie, skoro nie śpicie?
9: No chyba ktoś, Kama, się odważył, skoro się obudził. Słuchaj tego.
11: Skoro już nie śpię, to chciałbym zaprosić Kamę na kawę. Kama, co ty na to?
9: A czekaj, na kawę czy na kamień? Na kamień z napisem LOT.
10: Państwa, na wstępie ustalmy, myślimy, kto płaci, a potem poproszę w takim razie o pismo w trzech egzemplarzach z dołączonym zdjęciem, wyciągiem konta bankowego.
9: Potem
10: pocztą odpowiemy i Owizo przyjdzie.
9: Popsuła. Jak na dobrym weselu. Od pięknego słuchacza dla pięknej prowadzącej. Pucio!

0: Esugebu.
1: Pięć stów.
0: Zabieramy się za pięć stów, no i łączymy się z Karoliną, naszą słuchaczką. Dzień dobry.
2: Halo. Dzień dobry.
0: Fajna Karolina czy nie fajna?
3: Ja myślę, że fajna. Ja bym dał nawet 15 na 10, bo właśnie widzę przerobione zdjęcie Karoliny. Energetyczne, tak jak chcieliśmy.
0: Karolinka, fajna czy nie fajna? Fajna, tak?
2: No taka fajna.
0: No. To było pytanie retoryczne.
3: Fajna. Te ludzie sami o sobie mówili, czy są fajni, czy nie. To oczywiście, że jestem fajny.
4: Słuchajcie, no zabieramy się na naszą zabawę. Pięć słów, pięć stów. Karolina, masz szansę wygrać całkiem fajny hajs we wtorek rano. Tylko najpierw na dzień dobry powiedz nam, z kim byś chciała grać. I bardzo prosimy, żebyś odsunęła się od radia albo ewentualnie go zciszyła.
0: Zrób głośnie radio, już nikt nic nie będzie słyszał.
2: Już.
3: Słuchaj radia w telefonie, tak jest.
4: No więc pytanie. Jankes, Wiktor, z kim byś chciała zagrać?
0: Ikama, nie uciekaj. Wybierz sobie.
2: Trudne pytanie, Wiktor.
4: No to poznajcie się.
3: Karolina, powiedz w 20 sekund coś ważnego, co muszę o tobie zapamiętać, zanim wyjdę ze studia. Okej, to jest bardzo ważne.
4: No wiemy już, że jest fajna.
0: Aha, wiemy, jak że jest... trzeba, to milczę.
3: Spod Wrocławia i wiemy, że... Co jeszcze wiemy?
2: Że jeżdżę na rowerze.
3: O.
4: Super, czyli dziewczyna ma fajne łydki, czyli robi coś, czego ty, Wiktor, nie robisz.
0: To jest. Czy to jest rower taki, wiesz, jednoślad czy wodny?
2: Jednoślad.
0: No dobra, to czyli pedałki.
4: Naprawdę rower wodny też robi jeden ślad.
0: To prawda. No. Nie no, dwa ślady, mam dwie płozy.
4: Wiktor, spadła stąd. My za momencik, Karolinko, damy ci pięć słów. Do każdego słowa będziesz musiała dać no, swoje własne skojarzenie. Ponieważ Wiktor to prosty chłopak, to im prościej, tym lepiej, prawda?
0: Tak, no, i dobra. Jeśli Wiktor pokryje się z twoimi propozycjami, to wtedy, no, za każde pokrycie właściwe mamy stówkę. A do wzięcia nawet pięć stów. Dobra, lećmy.
4: Miarka.
2: Matematyka.
0: Okej. Dobra, zapisujemy.
4: Pianka.
2: Gąbka.
0: Dobra, zapisane. Lećmy dalej. Odlot.
2: Samolot,
0: to no, fajne skojarzenie, no, bardzo fajne.
5: Na inna.
4: Ściółka.
2: Las,
0: trzy, tak, L-A-S. No i ostatnie słowo, pineska.
2: Tablica.
4: No i super. Mamy w takim razie twoje pięć słów, dzwonimy do ciebie dosłownie za dwie piosenki i wtedy sprawdzimy, ile z tych słów odgadnie Wiktor.
2: Super, okej. Okay.

0: Podgląduje.
1: No widzę, że podgląda, no. Co więcej, no. Też podsłuchuje, no.
0: Dobra, lecimy dalej.
1: Z nami Karolina, która dosłownie chwilę temu dostała od nas słowa, do których powiedziała swoje własne przemyślenia.
0: Do słów miarka,
1: matematyka,
0: pianka,
1: gąbka,
0: odlot,
1: samolot,
0: ściółka,
1: las,
0: pineska,
1: tablica.
0: No i
1: teraz Wiktor Brzozowski będzie próbował odgadnąć te wszystkie skojarzenia. No miejmy nadzieję, że się uda.
2: Jestem naładowany energią.
1: Karolina, jesteś z nami?
3: Jestem.
1: Weź go kopnij w tyłek na szczęście.
0: Ała! Proszę bardzo! Po przyjemnościach, okej. Okay. Zabieramy się za 5 słów. To samo skojarzenie, co Karolina daje stówkę, więc do wzięcia nawet 5 stówek. Ja obstawiam dzisiaj 4 stówy.
2: Lećmy, róbmy to.
1: Miarka.
2: Oe. Nie ma prostszych jakichś?
1: No to jest proste.
2: Proste?
1: Ale Karolina dała trudne.
2: Tak. Ja mogę zadawać pytania, na które ty możesz odpowiedzieć tylko tak lub nie, więc pytam się, czy to chodzi o przedmiot w szkole?
3: Tak.
1: Język polski!
2: Uwaga!
4: Się przebrałam.
2: Mój wyraz to chemia.
0: No Jezuś Maria, jak możesz...
1: Matematyka!
2: No jak matematyka?
1: No, miarka! A co tam jest?
2: Miarką? Przecież masz... miarka na chemii się mierzy, odmierza te...
1: A masz tylko... napisane tam H2O, czy masz napisane 1, 2, 3?
0: Ty tylko o piciu byś
2: to
0: mówił.
2: To jest linijka.
0: Dobra.
1: Ej, tam weź.
0: Ale... No, byłeś blisko.
1: Miarka. Teraz będzie lepiej. Pianka.
0: Przepraszam bardzo. Troszkę mnie tutaj.
2: Czy...
0: Tak.
2: Każdy ojciec ma to w łazience, tak czy nie?
1: Nie znam, nie znam.
2: Ale
1: tylu,
2: pasuje.
1: Nie znam aż tylu ojców, żeby odpowiedzieć na to pytanie.
0: Dawaj, Wiktorek, strzelaj, no.
2: Pianka.
0: Co pianka?
2: To no, pianka,
0: to,
2: no.
0: Pianka. Pianka?
2: A mogę do wyrazu pianka powiedzieć swój pianka? Marshmallow, taka do jedzenia.
1: Nie. Co powiedziałaś, Karolina?
3: Gąbka.
2: Pianka to gąbka?
1: No.
0: Też do końca, ale co, ja tego nie... Ty kamoku masz?
2: Pianka, gąbka.
1: Tak, żeby Karolinie nie było smutno, tak odpowiem.
0: Pianka, gąbka, do końca tego też, no, to było trudne.
1: Skup się, teraz będzie łatwe.
2: Ja jestem cały czas skupiony.
1: Odlot.
0: Teraz będzie łatwe, ojej. Proszę pana.
2: No aż kusi, żeby powiedzieć odlot ściśle tajny, ale to nie jest moja odpowiedź.
1: No.
5: Miałem zaznaczać.
0: Tym bardziej, bo to polecę są dwa wyrazy, a my szukamy jednego.
2: Tak, polecę trochę prościej. No jak jest odlot, to czym? Samolotem, samolot.
0: Tak!
2: Wiesz,
0: ale słuchaj, że ty nie powiedziałeś łóżko, jestem zdziwiony.
2: Nie, mogłem powiedzieć matematyka. Dawaj!
0: O, kolejne słowo, uwaga! Ściółka. Ściółka.
1: To jest proste.
0: Kojarzysz?
1: To jest naprawdę
2: kojarzę.
1: Proste.
2: Nie wolno tam wchodzić, bo się zapali. Las.
1: Tak!
2: Dobrze!
1: I jest uwaga. Teraz gra o honor. Normalnie nie bądź jak Polska w trakcie meczu ze Szwecją.
2: Dobra.
1: Pineska.
2: Mhm. Pineska.
1: Mhm.
4: No, tak.
2: Pineskę się wpina, przypina.
1: Tak. Tak.
2: Czy to jest coś, do czego się ją wpina, przypina, tak czy nie?
3: Tak.
4: Głowa?
2: Taka korkowa tablica?
1: Bezkorkowa tablica, uznajemy! I tym samym...
6: Zgarniasz
1: 3 stówki!
0: 3 stówki dla was! Brawo Wiktor, brawo Karolina, brawo wy! Brawo słuchacze Radia SK, Karolcia, no gratulacje!
3: No dzięki!
1: Na co wydasz 300 zł?
0: Jak to na co? Na gąbkę!
3: Na gąbkę!
2: Karolina, miarka się przebrała.

0: To jest Counting Stars. No, Karolina robi Counting Kasa. 300 dzisiaj rozdane. Piękna sprawa.
1: Gratulacje oczywiście cały czas. Bo kiedyś było 500? Chyba jeszcze się nie udało, prawda?
0: Jeszcze chyba nie pobiliśmy tego rekordu, żeby
1: ale
0: było oczko.
1: To się wydarzy. To się w końcu wydarzy. To jest kwestia czasu.
0: Spojrzała. Poczekajcie, aż kiedyś mnie wybiorą.
1: Wybieramy Marcina Prockiego. Za chwilę będzie u nas z newsami.
0: Tak jest. Wybór jest prosty. Newsy.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Koniec wakacji. Ech. Dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Teraz z rabatem do 10 tysięcy złotych.
6: Zapraszamy do salonu Citroen Sztukowski w Kaliszu przy ulicy Wrocławskiej 27-29.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
9: Ósma na horyzoncie, a to oznacza większy ruch na drogach Ostrzeszowa i całego regionu. Uważajcie m.in. na Sikorskiego, na Krańcowej, na Zamkowej czy na ulicy Zielonej. A jeśli chodzi o pogodę, to dzień rozkręca się w przyjemnym kierunku. Dziś ma być ciepło i słoneczne.
8: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
10: 7.30, to jest SK News, Marcin Procki. Zapraszam. W środku była łatwopalna substancja. To informacje od służb w sprawie dwóch 5-litrowych butli, które znaleziono wczoraj przy skrzynce z przyłączem gazowym w Elblągu. Na dnie znajdowały się baterie, z których na zewnątrz wyprowadzone były kable. Butle zabezpieczono i przekazano do dalszych badań. Samolot amerykańskich linii pasażerskich lecący do Nowego Jorku lądował awaryjnie na lotnisku w stolicy Portugalii. To drugi taki przypadek w ciągu zaledwie jednej doby. Samolot wrócił znad Atlantyku na stołeczne lotnisko krótko po starcie, a miało to związek z wydanym alertem dotyczącym pojawienia się problemu w maszynie.
11: Na program zaprasza sponsor Międzynarodowe Targi Poznańskie, organizator targów Budma.
12: SK Sport News.
10: Szwecja 3, Polska 1. Bez punktów wracają Polacy z wyjazdowego meczu Ligi Narodów. Po golu Sebastiana Szymańskiego w końcówce pierwszej połowy liczyliśmy na lepszy rezultat. Nasza gra w ataku później jednak stanęła, a Szwedzi wykorzystali błędy Polaków w obronie.
13: My musieliśmy stworzyć naprawdę znakomitą akcję, żeby strzelić bramkę. Natomiast dzisiaj przeciwnik zdobywał je zbyt łatwo.
10: Oceniał selekcjoner Jan Urban, a po raz pierwszy w wyjściowym składzie znaleźli się Wiktor Nowak i Mateusz Żukowski. Robert Lewandowski wszedł dopiero na ostatnie minuty.
11: Sponsorem programu były Międzynarodowe Targi Poznańskie, organizator Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury Budma.
14: Jankes,
15: Kama
14: i Wiktor
15: w Radiu RTSK.
16: Dzień dobry, witamy. Gazetki szeleszczą i bardzo fajnie, 7.32.
17: No, ale szeleścicie również w SK-owym Messengerze.
16: Skoro wstałem, skoro nie śpię.
18: Skoro nie śpię, to znaczy, że przypominam mojemu mężowi, że jest najszczęśliwszym człowiekiem na świecie.
16: Dobrze, że nie przypomniałaś. Wiecie, kto jeszcze nie śpi?
17: No.
19: Diabeł nie śpi. Diabeł nie śpi i często przeszkadza w najlepszych przedsięwzięciach.

0: Tutaj SK, 27 minut i będzie z nami godzina 8. Wczoraj graliśmy ze Szwecją. No. 3-1 się skończyło.
1: Miałeś szwedzki stół w domu?
0: Nie, byłem na lalce, na premierze. Było cudownie. Przy okazji bardzo mocno polecam. Bardzo, bardzo, bardzo, bardzo. Wersja kinowa cudowna. Nie widziałem tej jeszcze streamingowej, ale kinowa jest wspaniała.
2: A propos Szwecji, to taka ciekawostka.
3: Kupowana pizza w Szwecji to pizza z kebabem?
1: Naprawdę?
0: To jest tego pięknego wywiadu zakochanych w sobie Filipa i...
2: Bianki. I płynnie tym akcentem przechodzimy, słuchajcie, do tematów kebabów.
1: No, bo czeska policja zatrzymała jadącą z Polski Skodę.
0: Kebaba?
1: Skodę Fabię.
0: I czy jeli w środku kebaby?
1: Trochę kebab tam jechał? Tak, wyprzedzasz tą historię, bo tak, auto było bez klimy, na uginających się resorach było po dach wypchane kulami mocy, czyli właśnie mięsem na kebaby.
0: Nie, tak. Ale próbuję sobie wyobrazić Fabię, która jedzie pełna mięcha.
1: Tak. Po czeskich drogach
0: i zatrzymali
1: auto.
0: Mięso?
2: Aha.
0: I co?
2: No i okazało się, że to jest właśnie sekret tego dobrego smaku w kebabie. Że najpierw co? Jeździsz Skodą po dziurach, mięso się ubija, kruszeje,
0: wytrzepuje
2: i lepiej smakuje.
0: I później na pytanie, jaki sosik? Zmieszany, no.
4: Autopromocja.
5: Wygląda na to, że SK znowu to zrobi.
6: Wspaniałe wspomnienia na pewno na całe życie.
7: Jest super, dzięki SK. Było cudownie, nie wracajmy.
8: Odlot ściśle tajny. Zgłoś się w SK-owej apce.
9: Słuchaj nas od rana.
10: I leci z SK-ą w nieznane!
11: Sponsorem programu jest właściciel sklepu Elektronik Ostrzeszów ze sprzętem AGD RTV do domu lub firmy. Elektronik Ostrzeszów. Sienkiewicza 5.
12: Autopromocja.
13: Reklama.
14: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
15: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
14: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
16: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Emilia, coś czuję, że zaraz wszyscy zaczną wyprzedawać roczniki.
19: Pewnie tak, tylko że u nas to dzieje się już dziś.
18: Trwa przedsprzedaż rocznika 2027 z gwarantowaną niezmienną ceną.
19: Czyli mogę zamówić nowe Volvo, skonfigurować je dokładnie tak jak chcę?
18: Oczywiście. Na przykład nowe Volvo XC60 możesz mieć za 1200 zł miesięcznie.
19: Przedsprzedaż rocznika 2027 już dziś w Volvo Grupa Lis w Kaliszu. Zapraszamy. Emilia Kruk
18: i Jakub Cichorek. Salon Volvo Grupa Lis, ulica Wrocławska 2 w Kaliszu.
7: I po reklamie.
4: I've been lost inside a million eyes. They don't see me, they don't know what it's like.

0: Avicii czeka na miłość, Waiting for Love, ale nie wiedzą, że tu za zakrętem czai się Kamil Nosel. Miłości nie będzie.
1: Oj, ale on to wszystko z miłości robi. Co więcej, nasi fantastyczni słuchacze zgłaszają swoich najbliższych też z powodu miłości.
0: A na koniec jest...
2: Zgadza się. I za chwilę zahaczymy o rok 966.
0: Chrzest przez K?
2: Chrzest Polski będzie, tak?
0: Przyniesie słuchaczka na rękach taką malutką Polskę, a Kamil będzie wkręcał.
3: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
4: Nosel wkręca. Nosel wkręca. Nosel wkręca w Radio SK.
5: Halo?
6: Czy ja do pani Aleksandry się dotelefonowałem weź tu w tę niedzielę?
5: Tak.
6: Diecezja kurialna po tej stronie, teściowa też, proszę pani. Ja telefonuję, bo tutaj nie mam jeszcze informacji odnośnie chrzestnego oraz wydanych zaświadczeń. Pani mi powie, co tam się dzieje.
5: W sensie ja mu wczoraj do mnie z kościoła dzwonili, ja miałam podejść i tak aktu urodzenia dostarczyć i danych chrzestnych, z tego co ja wiem.
6: No tak, ale ze strony chrzestnego ja nic nie mam.
5: Wie pan co, bo kancelaria u niego jest w takich godzinach, że on pracuje i teraz jeszcze u niego dzwoni się jedna osoba.
6: Dobra. Proszę pani, to może inaczej zróbmy. Ja bym dał pani listę osób, które jeszcze mogą się kwalifikować do chrztu, czyli do bycia chrzestnym. Pani by sobie ewentualnie wybrała i wtedy byśmy to ominęli tego, proszę pani, pana, chyba to jest pan Michał, tak?
5: Tak. Jak to byśmy ominęli?
6: No bo chrzest jest za chwilę. Ja nie zdążę wydruku, proszę pani, zrobić zaświadczenia dla pana chrzestnego.
5: Czyli pan Michał nie może być chrzestnym?
6: No już teraz, jak nie ma zaświadczenia, no to nie.
5: Tylko ja bym nie chciała kogoś obcego na chrzestnego, proszę
6: ale
5: pana.
6: Ale no to dlatego wcześniej dam pani listę, żeby pani mogła zobaczyć te osoby, ewentualnie wydzwonić te osoby i zapytać się cokolwiek o to.
5: No tak, ale co to za osoby? Przecież ja ich nie znam.
6: No ja też ich nie znam, proszę pani. Ale mam listę, które mają kwalifikacje do zaświadczenia do bycia chrzestnym.
5: Nie wiem, no nie mam pojęcia w tej sytuacji.
6: A to dawać pani listę tych potencjalnych chrzestnych, czy nie?
5: No a jeżeli nie, to co?
6: Bez chrzestnego, proszę pani, ksiądz nie da chrztu.
5: No to poproszę listę.
6: Dobra.
5: To pan mi wyśle to, czy...
6: Tak, ja pani wyślę, tylko podaj mi pani adres mailowy, ja to mailem wyślę, a i gdy pani
5: dobrze,
6: mogła dołączyć...
5: No. Wysłać to panu mailem, czy...
6: SMS-em, jakby tam pani.
5: SMS-em,
6: tylko jeszcze jedna
5: dobrze.
6: Rzecz. Gdyby pani mogła mi jeszcze ze swojej strony zaświadczenie RODO dać, to ja już będę miał komplet.
5: A to co to jest, zaświadczenie RODO?
6: RODO, że pani zna przepisy danych osobowych.
5: Ja... Nie. Dobra, mogę do pana zadzwonić niedługo?
6: Ale w czym problem, bo chyba już sprawę załatwiliśmy.
5: No właśnie nie do końca, bo ja nie wyobrażam sobie, że był ktoś obcy chrzestny mojego dziecka, proszę pana.
6: Proszę pani, to zapytamy Krzysztofa, co on na to.
7: Mówię, Krzysztof z tej strony. W Radiu SK jesteś wkręcona.
3: Nosel wkręca w Radiu SK.
0: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
3: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Nie wiedziałem, Wiktor, że jesteś aż takim wielkim fanem Sylwii Grzeszczak.
1: On zawsze jak ją słyszę, to robi och jak.
0: Och,
1: a potem się cieszy małymi rzeczami.
2: Miota mną wewnętrznie, jak ona pięknie śpiewa.
0: Przepraszam, bo sprawdziłem, że Olaf Koc już słucha. Wypuść to.
2: Ale co innego miłość do kobiety, co innego miłość do artystki.
3: Proszę Państwa, wystąpiła artystka na antenie Radia SK.
1: To za momencik niezły artysta u nas, czyli Marcin Procki, który będzie namawiał nas na to, że fajnie byłoby ruszyć swoje cztery litery i to najlepiej w cztery litery, czyli G, U, R, Y.
2: A, i to ostatnia szansa, żeby jeszcze w słońcu pójść w Tatry.
3: Polska górą! Polska górą!
4: Kama. Kama. I Wiktor.
5: Wiktor.
4: Radio SK.
5: Radio SK.
4: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
6: Wszystko, czego dziś chcę,
7: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak ptasie mleczko Wedel, 13,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku szynka bez kości kilogram, 9,99.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
10: Nie, a powinnam?
9: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
10: I możesz z nich korzystać?
9: Jasne, w każdej chwili.
10: To i ja się zapiszę.
9: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
11: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
12: Uwaga, łowcy naklejek Gangu Zaradniaków. Podwajamy wasze naklejki. Od poniedziałku 28 do środy 30 września za każde 67 zł wydane w Biedronce z kartą Moja Biedronka dostaniesz dwa razy więcej naklejek. Tak, dwa razy więcej. Dzięki temu możesz jeszcze szybciej zdobyć swojego ulubionego zaradniaka lub książkę. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie akcji Gang Zaradniaków w sklepie i na gangzaradniaków.pl. Gang Zaradniaków. Podwójne naklejki, podwójna frajda.
13: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
14: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkop.pl.
15: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
16: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
17: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
8: To będzie ostatnia reklama.
18: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
19: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: W szkołach i przedszkolach w Ostrzeszowej regionie może być jeszcze jakieś niewielkie zamieszanie, bo to naprawdę ostatni moment, by na ósmą się nie spóźnić. Tam zalecam szczególną ostrożność. Do tego dochodzą remonty. W samym Ostrzeszowie remontowana ulica Łąkowa, ale tutaj już podobno finisz.
0: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
2: Minęła ósma, to jest SK News, Marcin Procki. Zapraszam, reagowaliśmy adekwatnie do sytuacji. Procedury zadziałały, ocenia wojewoda lubelski. To po sztabie kryzysowym, który odbył się po atakach niedaleko naszej wschodniej granicy. W pobliżu przejścia granicznego w Dorohusku uderzył wczoraj rosyjski dron. Nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Alarm we wschodniej Polsce odzywał się wczoraj kilkukrotnie, a mieszkańcy czuli się zdezorientowani.
3: Jesteśmy tu od paru dni. Jest to nowość dla nas. Widzimy też po reakcjach ludzi, którzy nie robią sobie z tego nic.
4: Też nie do końca mnie przekonują.
5: Trzeba to kontrolować po prostu i to wszystko.
2: A wczoraj między innymi przerwane zostały obrady Rady Miasta Zamościa. Radni udali się do schronu. A główny inspektorat farmaceutyczny przekonuje, że mafia lekowa powoli staje się przeszłością. Proceder nielegalnego wywozu leków jest coraz rzadszy, a w ciągu ostatnich kilku lat zamknięto ponad 100 aptek prowadzących taką działalność. Przestępcy zaczynają jednak korzystać z innych metod.
6: Obrót w paczkach, przesyłkach pocztowych, 72% więcej przypadków rok do roku.
2: Podaje Robert Michalski z Ministerstwa Finansów. Leki sprzedawane są też nielegalnie w niektórych receptomatach. A w SK News teraz Tatry, bo w górach poprawiła się pogoda, co zachęca do ruszenia na szlak. W wyższych partiach zaskoczyć turystów może jednak śnieg.
7: Tutaj szczególnie niebezpieczne będą tereny trawiaste. Trawa, ziemia jest jeszcze nagrzana, ciepła, więc tworzy się tak zwana warstwa poślizgowa. Mogą schodzić lawiny, tak zwane suwy z ciężkiego śniegu.
2: Ostrzegał Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Z kolei na szlaku na przykład na rysy przyda się już pełny zimowy sprzęt.
0: SK Ostrzeszów News.
1: Dasiel Źródlewsko-Lejnik. Powiat ostrzeszowski walczy o rządowe pieniądze na drugi etap remontu ulicy Łąkowej oraz na remont drogi powiatowej Racławice-Kraszewice, mówi starosta Dariusz Świtoń.
8: Jeśli mówimy o etapie drugim ulicy Łąkowej, to jest w granicach 3,5 miliona złotych.
1: A drugi remont ma kosztować 1 400 000 złotych. Ponad 5 milionów złotych w przyszłym roku chce wydać Ostrzeszów na współpracę z lokalnymi organizacjami. Chodzi m.in. o sport, kulturę i pomoc seniorom. To na razie projekt. Uwagi do niego zgłaszać można do 9 października.
0: Jankes, Kama i Wiktor. Radio SK.
9: Hej, dzień dobry, witamy wtorek i 3 minutki po godzinie 8 i za chwilę zabieramy się za kasę. Będzie tysiak dla wszystkich, którzy liczą na dobre szkolne akcje.
10: No, ale najpierw oczywiście trzeba zgłosić się na sk.pl, tam wszystko znajdziecie, a potem to już tylko w swojej wyobraźni, tak? Szu.
9: Mamy dla was tysiaka, oczywiście zgłoszenie jak zwykle na sk.pl.
11: Jak ktoś spóźniony do pracy, to Justin Bieber dla niego. Sorry.

0: Misiu by nie wygrał konkursu, który w tym momencie trwa na Alasce, bo to jest konkurs na najgrubszego niedźwiedzia i można wybrać, który najładniej się utuczył przez lato.
1: To wspaniałe, ale ja patrzę rzeczywiście na te zdjęcia i widzę, że najbardziej utyte są te, które najwięcej gryzli.

0: No i pięknie, dojechaliśmy do 8.15. Przystanek?
1: Kursu jest właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
0: Przystanek na żądanie kasy. I bardzo dobrze.
2: Tak jest. Słuchajcie, no szkolne akcje się zaczęły już na całego, bo nie tylko wróciły podstawówki i licea, wrócili też studenci. Zaczęła się też poważna praca. Weszła tak zwana ciężka jesień w życie.
3: Ty tak optymistycznie z samego rana. Z nami Angelika, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: Dobry, witamy.
3: Ale Angelika bardzo optymistycznie. To jest dziewczyna, która ma niesamowite hobby, bo czym się ostatnio zajęłaś?
4: Ostatnio bardzo lubię grać na smartfonie na pianinie.
2: To jest ten sprzęt, który pomaga ci się zresetować po dniu pełnym zajęć? Właśnie smartfon?
4: Dokładnie tak. Okay. Bardzo to lubię. Chciałabym kiedyś grać na prawdziwym pianinie, no na razie musi mi wystarczyć smartfon, co prawda. No bo jednak pianino to duży wydatek, no i nie miałabym gdzie go pomieścić.
2: Jakby to moja babcia powiedziała, zobaczcie co za czasy, całe pianino zmieścili w telefonie.
0: No, znalazłem takie pianinko wirtualne tutaj.
5: Możecie uczyć
0: telefonie.
5: Się razem.
0: Piękne, super.
6: Jego, no rewelacja, dobra.
3: Angelika, no to my ci życzymy w takim razie dużego relaksu, tylko pytanie, od czego ty się musisz tak relaksować, dziewczyno?
4: Pracuję przy egzekucji administracyjnej, także no trochę stresuję.
3: Dobra.
4: Brzmi groźnie, ale nie jest.
3: No poczekaj. Aż
0: egzekucja.
2: Egzekucja, a potem pianino.
0: Ja kiedyś widziałem to w telewizji, no. Był taki film.
2: Egzekucja do dźwięków pianina.
0: Ostatni Mohikanin, tam były też te egzekucje.
3: Nie, w ogóle ja mam takie wrażenie, że słowo egzekucja to już w ogóle sprawia, że ja mam ciarki tak naprawdę na plecach i nie są one do końca przyjemne, więc żebyś faktycznie mogła się odstresować, to zgarniasz kartę podarunkową na 1000 zł do sklepów Media Expert i na mediaexpert.pl, na przykład na smartfon Motorola.
4: Wow! Super, cieszę się!
0: Wygrałaś sobie 100 lat, niech pięknie żyje nam. Gratulacje oczywiście na owację. A masz, dobra, nie będziemy pytać o to, żeby teraz zagrała coś, tak? Nie mamy czasu już?
2: No, Jankes, wystarczy, że ty nam zagrałeś. Całe wejście!
1: Sponsorem konkursu był właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.

0: Janki od samego rana cały czas przeżywa lalka to, lalka tamto. I nie chodzi o tą dmuchaną, chłopie, tylko o tą, co w kinach.
1: W twoim wieku jeszcze lalki ci w głowie?
2: Ojejgo, i to bardzo. Naprawdę od wczoraj jestem wzruszony, jak patrzyłem na tę lalkę. Lalka kinowa wersja, która jutro się pojawi w kinach. Wczoraj miała miejsce oficjalna, taka piękna.
1: A ty już byłeś, podglądałeś?
2: Byłem, widziałem w Teatrze Narodowej Opery. Proszę?
1: Popcorn dawali?
2: Nie były śliwki w czekoladzie, nie było popcornu. Naprawdę, ale bardzo mocno polecam. Naprawdę coś fantastycznego, serio.
0: Ty książkę byś przeczytał, a nie do kina chodził, naprawdę.
2: No to łatwiej trochę, nie?
1: Jak jest taka z obrazkami, to mi dajcie. Jankes.
3: Kama i Wiktor. Radio SK.
2: A wiecie, jak się kończy?
4: Audycja zawierała lokowanie produktu. W audycji lokowano znak towarowy Motorola.

0: Eska.
1: Eska.
0: Reklama.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
4: Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Teraz z rabatem do 10 tysięcy złotych.
6: Zapraszamy do salonu Citroen Sztukowski w Kaliszu przy ulicy Wrocławskiej 27-29.
7: To będzie ostatnia reklama. Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
8: Dobrze.
7: 15 zł.
8: Lepiej.
7: 20 zł.
8: Najlepiej. Na Orlenie?
7: Ciepło.
8: Z kuponami?
7: Cieplej.
8: W Orlen witaj.
9: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
0: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
10: Kierowcy właśnie szczególnie czujni w Smolnikach, gdzie jest remont drogi wojewódzkiej numer 450 i w ramach tych prac rozebrano most. A to oznacza zamknięcie fragmentu drogi. Ruch w obu kierunkach na tym fragmencie prowadzony jest tak zwanym bypassem. Tam zalecam szczególną czujność.
0: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
11: 8.30, zaczynamy z Kaniusz Marcin Procki. Zapraszam Podkarpacie. Pożegna dziś księdza Stanisława Zbojnowicza. W Grzęsce odbędzie się pogrzeb duchownego, który zmarł po ataku nożownika w opactwie w Jarosławiu. Do tragicznych wydarzeń doszło w czwartek rano. A Polska należy do unijnych liderów pod względem spadku spożycia alkoholu. W ubiegłym roku abstynentów przybywało szybciej tylko w dwóch krajach Unii. Do sporadycznego sięgania po kieliszek przyznaje się 44% badanych, a jak podaje dziś Puls Biznes, co 35% deklaruje abstynencję. A lot SpaceX zakończony sukcesem. Rakieta Starship po raz pierwszy osiągnęła orbitę i rozmieściła 26 satelitów Starlink. Z powodu problemów z jednym z silników lot skrócono, a po powrocie do atmosfery rakieta pomyślnie wodowała na Pacyfiku.
12: Jankes.
13: Kama.
12: I Wiktor.
13: W Radiu SK.
14: Mamy już ten fantastyczny dzień, który nie jest poniedziałkiem.
15: Wtorek, okres przejściowy pomiędzy jednym a drugim weekendem.
16: Fajne są to okresy przejściowe, prawda? Ładna pogoda jest, cudownie, zapraszamy.
15: A skoro już w tym okresie przejściowym wstaliście, to...
17: No cześć, skoro już nie śpię, a nie śpię długo, bo pracuję od trzeciej, jeżdżę i słucham waszych fantastycznych hitów. Jak rozdajecie już kawę, to dajcie też również ode mnie temu, komuś, kto układa wam listę.
16: A, damy.
15: Na Pawełka, dyrektora muzycznego.
16: Damy kawkę. To nagranie oczywiście, a do później.
18: No i co zaraz będzie?
15: Czekam, aż postawisz kropkę, dawaj, no, uwaga.
18: Długo byś mi się wypisał.

0: Lubię to, lubię playlistę Radia SK. 37 minut po 8.
1: Słuchajcie, jesteśmy znowu najlepsi.
2: Ojej, kocham nieustające pasmo sukcesu, no.
1: Może nie w meczu Polska-Szwecja, ale coraz mniej 30-latków w Europie ma swoje własne mieszkanie, ale uwaga, tutaj wjeżdżamy na białym koniu, cali na biało. Polska wyłamuje się z trendu. W naszym kraju własne mieszkanie posiada prawie 80% osób w wieku 30-39 lat. To jest coś, co jest ewenementem na tle Europy Zachodniej.
0: To się nazywa nasz polski kult betonu. Jak tylko masz coś odłożone, to w beton.
1: Beton.
2: No dobrze, no to skoro stać nas na własne mieszkania, to tym bardziej możemy sobie pozwolić na benzynę za dychę,
1: nie? O nie.
2: Proszę
1: mi nakapać całe mieszkanie benzyny.
2: Płać, bracz.
3: Reklama. Koniec wakacji. Ech. Dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Teraz z rabatem do 10 tysięcy złotych.
4: Zapraszamy do salonu Citroen Sztukowski w Kaliszu przy ulicy Wrocławskiej 27-29.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Wpadła gruszka do fartuszka!
7: A jak zbierzemy 100 kg gruszek albo jabłek?
6: To zawieziemy je do tłoczni soków!
8: Dar ogrodu. Tłoczymy soki z owoców i warzyw już od 100 kg. Przywieź nam swoje owoce lub kup od nas jabłka i odbierz gotowy sok w opakowaniach z kranikiem. W naszym sklepie mamy też inne soki. Pomidorowe, malinowe, całkowicie naturalne. Dar ogrodu. Tłocznia soków Brudzew, gmina Błaszki. Telefon 693 450 190.
9: I po reklamie.
10: Eska.

0: Hej, zacząłem tańczyć, bo wiem, o czym będziemy mówić. Ha! Ogonek się krepa, widać ogonek? Macham ogonekiem?
1: Szypniemy cię pasami w samolocie do fotela, ostatnio, nie będziesz tańczył.
0: Ostatnio jak leciliśmy na odlot Liechtensteinu, to ja wiem, co wy zrobiliście z moją buźką.
1: Tak, turbulencje były w środku w samolocie, a nie na zewnątrz.
2: Słuchajcie, zapraszamy was do tego, żebyście wskoczyli na Eskowego Instagrama. Tam jest rolka z naszego ostatniego odlotu Liechtensteinu.
0: Jeżeli
2: ktoś nie jest jeszcze przekonany, to jak to odpali, to na pewno się zapali, bo było ekstra.
0: To za małe słowo, kama ekstra.
2: Epicko, fantastycznie.
0: Można by naprawdę jeszcze dłużej. Zresztą przypomnijmy sobie, jak wręczyliśmy nagrodę Michałowi, naszemu słuchaczowi ostatnio, prawda?
2: Zabieramy was na pokład samolotu.
0: Yeah!
3: Super! Super się czuję, no po prostu nie wierzę.
2: Emocje wielkie jak na paralotni.
3: Jezu!
1: Michał do dzisiaj pisze na naszej WhatsAppowej grupie, gdzie jesteśmy z słuchaczami i cały czas podgrzewamy atmosferę. Najważniejsza informacja na teraz jest taka, że zbieranie nowej grupy wyjazdowej już się rozpoczęło.
2: No właśnie, zapraszamy do tego, żebyście wrzucali zdjęcia swoje oraz zdjęcia osób, z którymi byście potencjalnie chcieli polecieć z nami. Nadal nie wiadomo dokąd. Na tym polega całe, uwaga, słowo klucz, jajo. Na następnie.
0: Kiedyś, to słuchajcie, poznacie temat związany z tak zwanym jajkiem, ale to trzeba wejść do naszej grupy, pojawić się podczas kolejnego odlotu.
1: Wchodzicie do apki, zgłaszacie się na odlot Liechtensteinu. Wiemy, że już wkrótce, wiemy, że w październiku polecimy gdzieś, nie wiadomo gdzie, ale z kim, chcemy się dowiedzieć od was.
2: No właśnie, wskakujcie, dajcie znać, dajcie się wybrać, no i lećmy wszyscy razem w nieznane.
4: Ruszaj z nami w nieznane. Odlot Liechtensteinu.
0: Patrzcie, to moje. A zresztą.

0: 9 już za chwilę w kalendarzu. Zaraz obok Dnia Kawy schował się jeszcze Dzień Hipochondryka. I ani razu nie usłyszałem od Jankesa, że boli go kolano.
1: To ale byłem u lekarza i dał mi dobre leki.
0: A, już nie.
1: Słuchajcie, tak, rzeczywiście. No, ale no dobra. Nie o tym,
2: twoja
1: nie o moim
2: recepta
1: kolanku.
2: W ogóle nie potwierdza twojej hipochondrii. W ogóle.
1: Tak, za chwilę godzina 9, fajnie, że z nami byliście. I za chwilę ciąg dalszy nastąpi oczywiście.
0: Tak jest, za chwilę w końcu radio będzie radiem. No, się zacznie porządne granie i gadanie, a nie to, co ci tam na tym poranku.
2: A my idziemy na zebranie z szefem.
1: No to kto wie, może do usłyszenia jutro.
0: Miło było, to był ostatni program w Esce, który dzisiaj poprowadzili Jankes, Kama i Wiktor.
3: Jankes, Kama i Wiktor w Radiu Esce.
2: No do pierwszego jeszcze chwila, wyluzuj.
1: No właśnie.
4: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
5: Na przykład Motorola Edge 60 Pro. Pamięć 512 giga. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.

0: Co podziękować?
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
5: Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Jesienne voucherobranie w Biedronce. We wtorek 29 września zrób jednorazowe zakupy za 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, aż 35 zł. Wykorzystasz go w czwartek 1 października przy jednorazowych zakupach za minimum 199 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
11: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
12: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
15: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
16: I po reklamie.

0: Dziewiąta się do nas słonecznie uśmiecha, więc my uśmiechamy się do dzisiejszych solenizantów, a to m.in. Michał, Michalina, Dariusz i Rafał. Kłaniamy się nisko w porach w kalendarzu, to 29 dzień września, który przywitał nas chłodnym porankiem, ale potem będzie ciepło słonecznie.
1: 9 na zegarach, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Sprawa 13-latka będzie rozpatrywana w sądzie rodzinnym. Chodzi o zatrzymanego przez policjantów z Wąbrzęźna w Kujawsko-Pomorskiem. Chłopiec planował atak z użyciem bagnetu w swojej szkole. Wiemy, że przyznał się i złożył wyjaśnienia. O czym więcej reporterka SK Marta Łazarska.
2: Treść tych wyjaśnień nie jest na ten moment znana. Wiemy na pewno, że czynności przeprowadzone przez policję trwały przez cały poniedziałek. 13-latek na ten moment znajduje się w policyjnej izbie dziecka. Policja jeszcze wczoraj wieczorem dostarczyła do sądu rodzinnego materiały z wczorajszych czynności.
1: Obniżki na stacjach jeszcze nie teraz. Rekordowe ceny paliw na rynkach światowych utrzymają się jeszcze pewien czas, mówił premier w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych. Donald Tusk przypomniał też, że obecnie na podpis prezydenta czeka ustawa wprowadzająca podatek od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych.
3: I wtedy będziemy mogli wprowadzić znowu, tak jak kilka miesięcy temu, te ceny regulowane, a więc państwo będzie decydowało, a nie stacja benzynowa, o tym, że ceny są niższe o tyle, o ile my dołożymy pieniędzy z tych nadzwyczajnych zysków.
1: A to drugie podejście do wprowadzenia ustawy. Wcześniej prezydent skierował przepisy do Trybunału Konstytucyjnego. Turcja najczęściej wybierany przez Polaków kierunkiem zagranicznych wakacji organizowanych przez biura podróży. Na drugim miejscu w raporcie Polskiej Izby Turystycznej znalazła się Grecja, a na trzecim Bułgaria.
4: SK Ostrzeszów News.
0: Wasze źródle w kolejnik. Rozbudowa szpitala w Ostrzeszowie idzie pełną parą. Na pierwszym i drugim piętrze zamontowano już drzwi oraz urządzenia do wentylacji. Teraz trwa malowanie ścian, przebudowa klatki schodowej i wykańczanie podjazdów. Ta część ma być gotowa do końca roku. 1026 kasków trafiło do uczniów szkół podstawowych z południowej Wielkopolski, w tym z powiatu ostrzeszowskiego. Kaski otrzymali uczniowie, którzy w zeszłym roku szkolnym zdali egzamin na kartę rowerową. Włącznie w Wielkopolsce przekazano 6,5 tysiąca kasków, zapłaciło Ministerstwo Infrastruktury.
5: Znam takich, którzy świętują codziennie, ale dziś można świętować na dwa sposoby. Albo nie pijąc, albo pijąc więcej kawy. Tylko kawę miałam na myśli, bo dzisiaj dzień kawy jest w kalendarzu. 2 minuty po godzinie 9:00 na rozbudzenie Damiano David, The First Time w Radiu SK. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: Dobrze to brzmi na 18 minut, nawet 19 już. Po 9 w Radiu SK Kygo, Max Maknoun, Take Me Back. To właśnie gramy. To teraz gramy 30 sekund tylko dobrych informacji, bo może nikt nie prosił, ale być może każdy potrzebował. Jutro w całej Polsce odbędą się bezpłatne badania układu oddechowego. Akcja ma pomóc wcześniej wykrywać poważne choroby płuc i oskrzeli. Można szukać we własnych miastach. Ubrania i buty potaniały. W sierpniu ceny odzieży i obuwia spadły, o uwaga, 0,7% miesiąc do miesiąca. O tyle samo potaniała żywność, a w polskich szkołach w tym tygodniu ruszył tydzień budowania relacji i przeciwdziałania przemocy rówieśniczej. Dzieci mają uczyć się, jak reagować na przemoc, na wykluczenie i jak budować relacje oparte na szacunku i empatii. Niektórym dorosłym też by się przydało. Jutro wracamy z porcją dobrych informacji.
1: Autopromocja.
2: Jesienią najpierw naukowe obowiązki.
3: A potem przyjemności. Najlepiej z nowym sprzętem. Tablet, głośnik, smartfon, a może słuchawki. Co pomoże ci się zresetować po dniu pełnym zajęć? Daj znać na sk.pl. Słuchaj Eski od rana i zgarnij tysiaka na nowy sprzęt. Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład wedlowskie ptasie mleczko 340 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej 18,89. Najniższa cena z 30 dni 21,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl / ceny w dół.
2: Myślisz, że legalizacja studni to studnia bez dna formalności? Błąd! Do końca 2027 roku masz czas na legalizację studni bez opłaty. Wystarczy, że złożysz kompletny wniosek. Wody Polskie pomogą Ci na każdym etapie. Więcej informacji, w tym wzór wniosku, znajdziesz na stronie internetowej Wód Polskich.
3: Emilia, coś czuję, że zaraz wszyscy zaczną wyprzedawać roczniki.
4: Pewnie tak, tylko że u nas to dzieje się już dziś.
3: Trwa przedsprzedaż rocznika 2027 z gwarantowaną niezmienną ceną.
4: Czyli mogę zamówić nowe Volvo, skonfigurować je dokładnie tak jak chcę?
3: Oczywiście. Na przykład nowe Volvo XC60 możesz mieć za 1200 zł miesięcznie.
4: Przedsprzedaż rocznika 2027 już dziś w Volvo Grupa Lis w Kaliszu. Zapraszamy. Emilia Kruk
3: i Jakub Cichorek. Salon Volvo Grupa Lis, ulica Wrocławska 2 w Kaliszu.
5: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Bring the beat.

0: Serbuk, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, Nasze Miasto.pl i Radio SK.
1: I po reklamie.

Się jej to w ogóle nie trzeba przedstawiać, dlatego że znają cały świat. Swifties chyba zadowolony od piątku, dlatego że Taylor Swift wydała dodatkowe numery do płyty, która już się ukazała. Zrobiła niespodziankę fanom i tym sposobem dostaliśmy Patient Zero od Taylor Swift. Może się kojarzy na mnie najlepiej patrząc na rok 2020, ale przekaz tego kawałka jest nieco inny, więc gramy w Radiu SK.

SK Ostrzeszów. Let's get it started in here. And the bass keeps

0: Wydaje mi się, że Let's Get It Started to jest idealna piosenka na to, żeby wystartować gdzieś. Gdzieś w nieznane. A właśnie, a propos Black Eyed Peas za nami, a przed nami odlot ściśle tajny, do którego możecie dołączyć, dlatego że ekipa Poranka zabierze was na weekend. Dokąd? No sami chcieliby wiedzieć, bo oni nie wiedzą. Wy też nie wiecie, więc jest 1-1. Wystarczy, że się zgłosicie, pobierając aplikację Radio SK, a potem zgarniecie dwa miejsca w samolocie dla siebie i dla kogoś bliskiego i się pojawicie na lotnisku, a tam dopiero wszystko okaże się jasne. Ale wiemy z poprzednich edycji tej akcji, że naprawdę zabawa jest świetna. Odlot ściśle tajny, pobieracie aplikację i odlatujecie. Alex Warren, Ordinary, za chwilę wesce.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Misiu, chodź, zatańczymy na najpiękniejszej plaży świata. Madagaskar, wyspa nie z tej ziemi. Malezja, gdzie dżungla spotyka miasto.
3: Kolumbia, rytm, kolory. Kolumbiki tańczą w takt salsy.
2: Myślę o plażach przy zachodzie słońca, a ty?
3: Ja myślę tylko, żeby znaleźć się tam razem z tobą.
4: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce. Planet Tours, park handlowy Ostrzeszów Plaza.
5: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: Nowy Fiat 600 już czeka na Ciebie. Stylowy, nowoczesny i gotowy na każdą trasę. Teraz możesz go mieć od 74 900 zł z pożyczką 0% oraz promocyjnym ubezpieczeniem. Dodatkowo nawet do 8 lat gwarancji specjalnej, abyś cieszył się spokojną jazdą przez długi czas. Przyjedź do PHU Sztukowski. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600 i umów się na jazdę testową już dziś. Kalisz Wrocławska 27.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
7: I po reklamie.

0: Cichosza to ze specjalną dedykacją dla wszystkich tych szefów, którzy albo zadzwonili, albo napisali mail, albo na Teamsach wam to wrzucili, albo po prostu przyszli, mówiąc, że mają takie jedno dodatkowe zadanie. Cichosza, drodzy panowie i panie. 5 minut do 10, po 10 gramy kolejny hity w Radiu SK.
1: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego.

0: SK.
1: Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład pralka Haier Slim 9 kg. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
5: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie bike. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
8: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
7: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od bike w cenie karnetu na siłownię.
9: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka?
10: Zapraszamy do salonów bike. Reku Kaźmierczak, Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 6A. Bike. Wybór staje się prosty.
2: I po reklamie.
11: Przyjemne już słońce za oknami i tego słońca dziś u nas brakować nie będzie. I przyjemne wartości na termometrze, bo to okolice 14 stopni na plusie, a dziś tych stopni będzie ponad 20. Na barometrze ponad 1028 hektopaskali. Ciśnienie dziś ma się wahać.
12: Dziesiąta na zegarach, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Tragedia w Jaworznie. Nie żyje 69-latek, a w sprawie zatrzymane zostały 3 osoby. Do dramatu doszło w jednym z mieszkań na osiedlu Łubowiec.
13: Pomiędzy uczestnikami spotkania miało dojść do sprzeczki, w trakcie której 69-latek został ugodzony ostrym narzędziem, w wyniku czego zmarł.
12: Mówi Justyna Wiszowaty z policji w Jaworznie. Zatrzymani zostaną dziś doprowadzeni do prokuratury. Podejrzani są ci sami hakerzy. Sprawa kolejnego wycieku danych pacjentów z bazy prywatnej firmy zostanie włączona do trwającego już śledztwa. Ustalił to w prokuraturze nasz reporter, a chodzi o cyberatak na firmę Kubusoft. Szczegóły zna Mateusz Chłyston. Co dotychczas ustalili śledczy?
14: Według ustaleń Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości za atak i kradzież danych odpowiada ta sama grupa hakerów, która w sierpniu wykradła identyczne treści z baz firmy MyDoctor i która pozostaje nieuchwytna. Śledczy na razie nie mówią o skali tego wycieku. Z zaatakowanego oprogramowania korzysta także m.in. grupa Enelmed, która poinformowała, że wyciek może dotyczyć około 3% jej pacjentów.
12: No właśnie w tej chwili rusza generowanie warmińsko-mazurskich czeków turystycznych. To 300 zł dopłaty na jesienny wypad na Warmii i Mazury.
15: Dzięki temu mamy nadzieję, że ten sezon turystyczny nam się wydłuży i dzięki temu też baza turystyczna zwiększy swoje przychody.
12: Mówi wicemarszałek województwa Robert Turlej, a zapisy odbywają się na stronie czekwarmiamazury.pl.
0: SK Ostrzeszów. Sport.
11: Basia Żudlewsk-Olejnik. Na wyjeździe z MMTS-em Kwidzyn zmierzą się w niedzielę szczypiorniści Robót KPR Ostrowi. To 5. mecz nowego sezonu. Na razie Ostrowianie mają tylko jedno zwycięstwo na koncie. Są na 9. miejscu w tabeli, a ich przeciwnik jest o 2 oczka wyżej. Mecz w niedzielę o 15:00. Jak kciuki za KPR trzyma Radio SK. Natomiast w sobotę 3 października ligowe rozgrywki meczem na wyjeździe ze startem Lublin rozpoczną koszykarze Tasomik z Rosiek Stali Ostrów. Pierwsze domowe spotkanie rozegrają 12 w 3MK Arenie. Podejmować będą Górnik, Zamek Książ, Wałbrzych.
16: 2 minuty po godzinie 10. Keanu Silva, Shawn Mendes, Madonna, Margaret. To jest plan i oni są już z nami w pracy. Wy też prawdopodobnie jesteście, więc jesteśmy w tym wszyscy razem. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: dobrze to brzmi. Wasted Nearly na antenie Radio SK, 16 minut po godzinie 10. Nie wiem, czy to są dobre, czy złe informacje. Próbuję to przeanalizować, ale może mi w tym pomożecie. Okazuje się, że nasz organizm ma taką domyślną wagę, czyli to, ile mamy ważyć, do której zawsze będzie dążył. To jest zapisane niejako w naszych genach, tak przynajmniej twierdzą naukowcy, więc niezależnie od tego, czy będziemy od tej wagi szli w górę czy w dół, to jest jakaś wartość, z którą nasz organizm na wadze będzie czuł się najlepiej, nie mówię o głowie, tylko o ciele, i do której będzie z uporem maniaka dążył, niezależnie od tego, czy będziemy chudli, czy będziemy tyli. Dobra informacja, jakby nam się przybrało w górę. Zła, no bo to oznacza, że poniżej pewnej wartości, nawet gdybyśmy chcieli, wcale tak łatwo nie będzie można zejść, bo nasz organizm będzie kurczowo trzymał się tych konkretnych cyfr na naszej wadze. Z drugiej strony dobre to wytłumaczenie, dlaczego forma na lato znowu nie zrobiona. Radio
1: SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład Motorola Edge 60 Pro. Pamięć 512 giga. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie Wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
4: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
5: Elektryk? Pewnie drogi.
4: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
5: Co? Z serwisem i gwarancją?
4: I tylko 10% opłaty wstępnej.
5: Tylko gdzie jest haczyk?
4: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
5: Czekaj, 30 tysięcy?
4: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
6: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny, niższe nawet o 60%. I zakupy w 20 ratach 0%. RRSO 0%. A do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
7: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
8: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
9: Masz na dachu Eternit? To może być azbest, materiał zagrażający zdrowiu. Nie demontuj go sam. Usuwanie azbestu powierz wykwalifikowanej firmie. Jego obecność zgłoś w swojej gminie. Sprawdź, czy możesz otrzymać dofinansowanie na bezpieczne usunięcie i unieszkodliwienie. Pamiętaj, azbest musi zostać usunięty do 2032 roku. Wielkopolska bez azbestu.
10: Sfinansowano ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Emilia, coś czuję, że zaraz wszyscy zaczną wyprzedawać roczniki.
13: Pewnie tak, tylko że u nas to dzieje się już dziś.
12: Trwa przedsprzedaż rocznika 2027 z gwarantowaną niezmienną ceną.
13: Czyli mogę zamówić nowe Volvo, skonfigurować je dokładnie tak jak chcę?
12: Oczywiście. Na przykład nowe Volvo XC60 możesz mieć za 1200 zł miesięcznie.
13: Przedsprzedaż rocznika 2027 już dziś w Volvo Grupa Lis w Kaliszu. Zapraszamy. Emilia Kruk
12: i Jakub Cichorek. Salon Volvo Grupa Lis, ulica Wrocławska 2 w Kaliszu.
1: I po reklamie.
11: Peska.

0: Dajcie znać wszystkim tym, którzy mają wyciszony telefon, a jeżeli to wy macie zawsze wyciszony telefon, to zróbcie głośniej. Britney Spears, Womanizer. Za nami w Radiu SK 23 minuty do 11, dlatego że okazuje się, że telefon w trybie cichym to oznaka ludzi, którzy dbają o siebie. Niezależnie od tego, czy macie ten telefon wyciszony przez cały czas, czy tylko używacie trybu cichego, na przykład w momentach pracy albo potrzeby skupienia, to bardzo dobrze o was świadczy, dlatego że wyłączenie powiadomień w telefonie po pierwsze poprawia koncentrację, po drugie zwiększa obecność tu i teraz, po trzecie, uwaga, wspiera rozwój inteligencji emocjonalnej i nam go pozwala budować, a po czwarte w końcu obniża także poziom stresu. Ja mam tak na razie czego? Telefon wyciszony cały czas, bo jak przyjdzie jakaś awaria z pracy, to po prostu czasem lepiej nie słyszeć i nie wiedzieć. To tak a propos obniżania poziomu stresu. Polecam.
1: Radio SK. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Koniec wakacji. Ech. Dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Teraz z rabatem do 10 tysięcy złotych.
4: Zapraszamy do salonu Citroen Sztukowski w Kaliszu przy ulicy Wrocławskiej 27-29.
5: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
6: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
7: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
8: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
11: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
12: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
13: I zrobiła nam super pokój.
14: Mamo, dzięki!
15: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
16: I po reklamie.
17: Eska.

0: Deli Supreme, Supreme MJ Deli w Radiu SK 5 minut do 11. Skoro dzisiaj jest dzień kawy, to czekam na głosówki na SK-owym Messengerze od was z przepisami, ja muszę iść po kawę ewidentnie, z przepisami na waszą ulubioną kawę. Przepisy na waszą ulubioną kawę głosówką na SK-owy Messenger. Wysyłacie?
1: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego.

0: Reklama.
1: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a także Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 3 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 17,78 za dwupak.
2: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
3: Światłowód od Play.

0: za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera. Play.
1: Koniec wakacji. Ech. Dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Teraz z rabatem do 10 tysięcy złotych.
2: Zapraszamy do salonu Citroen Sztukowski w Kaliszu przy ulicy Wrocławskiej 27-29.
3: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
4: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
7: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
8: I po reklamie.
9: Okulary słoneczne obowiązkowe dla wszystkich, bo przedpołudnie bardzo słoneczne i tego słońca dziś brakować nie będzie. Ruch umiarkowany o tej porze, w miarę dobrze się jedzie, ale oczywiście są utrudnienia, między innymi na Krajowej 36 Ostrów. Proszę.
10: A na zegarach 11 to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Premier Donald Tusk liczy na podpis prezydenta pod przyjętą przez parlament ustawą o nadzwyczajnych zyskach koncernów paliwowych. Szef rządu odniósł się do sprawy w wystąpieniu przed trwającym właśnie posiedzeniem rządu. Pieniądze z tych zysków miałyby sfinansować kolejny program na wzór CPN i obniżyć nieco szybujące ceny na stacjach. Prezydent zaproponował tymczasem swój program pod nazwą PKN, czyli paliwa kosztują normalnie. Premier na sprawę patrzy krytycznie.
11: Upór ze strony Pałacu Prezydenckiego będzie kosztował ludzi kolejne tygodnie bardzo wysokich cen na stacjach benzynowych i bardzo bym chciał, żeby decyzje prezydenta jednak służyły ludziom, nie muszą służyć rządowi.
10: Mówił premier Donald Tusk, a decyzję prezydent ma podjąć jeszcze w tym tygodniu. Teraz pilne informacje z dróg. Do poważnego wypadku doszło na A4 w Małopolsce. Między węzłami Krachów, Balice a Kraków-Bielany w kierunku Katowic zderzyły się 4 samochody. Utrzymuje się tam 10-kilometrowy korek. A Hubert Hurkacz zagra dzisiaj w finale turnieju ATP w Chengdu. Zmierzy się w nim z Alejandro Davidowiczem Fokiną. Polski tenisista stanie przed szansą wywalczenia 9. tytułu w karierze. Hurkacz z Hiszpanem mierzył się wcześniej 6 razy, a 4 z tych pojedynków przegrał. Początek finału o 13.
12: SK Ostrzeszów News.
9: Nasz źródełskolejnik. Umiejętności potrzebne w pracy, których nie ma na zwykłych lekcjach. Zdobywa je 50 uczniów szkół zawodowych w Ostrzeszowie w ramach projektu Kompetencje Jutra.
13: Bardzo duży nacisk kładzie się na kompetencje tego kapitału ludzkiego.
9: Mówi Dominika Grzesiak-Sikora z Ostrzeszowskiego Starostwa, a projekt potrwa do czerwca przyszłego roku. Tymczasem Kobyla Góra podsumowała tegoroczny nabór do szkół, przedszkoli i żłobka. W 7 placówkach jest blisko 900 dzieci. Do szkół chodzi ponad 620 uczniów, a pozostałe dzieci są w przedszkolach i w żłobku.
14: 2 minuty po godzinie 11. Ważne przesłanie od Agnieszki teraz.
15: Każda kawa jest dobra, jak jest gorąca.
14: Życzę Wam dzisiaj gorącej kawy, choć wiem, że niejedna już wystygła w natłoku obowiązków. Dawid Podsiadło, sezon już teraz w Radiu SK. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

HB Ecstasy w Radiu SK. Pytałam o wasz przepis ulubiony na idealną kawę, bo dzisiaj jest Światowy Dzień Kawy, 17 minut po 11. Nie wiem, ile już filiżanek wam zeszło w ciągu tego dnia, ale czasami są takie dni, kiedy na jednej się nie kończy. Ktoś napisał, moja ulubiona to kawa kuloodporna, czyli kawa z łyżeczką

0: masła albo oleju kokosowego. Brzmi może nie najlepiej, ale podobno daje dużo dobrego dla zdrowia i czasami stosuje się ją przed treningami. Według badań to mężczyźni sięgają częściej. Stereotypowo oczywiście po czarną kawę, kobiety po kawę białą, ale generalnie jako Polacy raczej pijemy kawę na bazie mleka, ewentualnie mleko z dodatkiem kawy, bo te napoje mleczne tak zwane, czyli na przykład cappuccino, gdzieś królują. Proszę pamiętać, według Włochów po 13 cappuccino już niedopuszczalne i poproszenie o to w knajpie może być największym faux pas. Czasami poproszenie kogokolwiek o kawę może być największym faux pas, zwłaszcza jak jest w ferworze swojej własnej pracy i nie zdążył wypić nawet łyka.
1: Radio SK. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belper na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Winogrona Ciemny Luzem, cena przed obniżką 9,99. Teraz 40% taniej. 5,99 za kilogram. A awokado zielone z kuponem Lidl Plus. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.

0: Serlok, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Teraz z rabatem do 10 tysięcy złotych.
3: Zapraszamy do salonu Citroen Sztukowski w Kaliszu przy ulicy Wrocławskiej 27-29.
4: I po reklamie.
5: Eska.

0: Święta Bożego Narodzenia, Sylwester, przeżyjmy wszyscy pytania o to, co robimy. Nowy rok i od nowa cały ten kołowrotek i kalendarz nowy trzeba będzie kupić. Są tacy, którzy wciąż korzystają z kalendarzy papierowych i to podobno dużo o nich mówi. Uwaga, to nie jest przejaw staroświeckości, lecz świadome dążenie do prostoty i skuteczności, jeżeli ktoś używa papierowych kalendarzy, dlatego że skoro zapisuje się w papierowym kalendarzu, to ma się poczucie większej sprawczości i, co ciekawe, wzrasta prawdopodobieństwo wykonania tych zadań, które sobie do kalendarza wpisaliśmy. O ile tylko dobrze przeliczycie siły na zamiary, bo kiedy prowadziłam papierowy kalendarz, to potrafiłam wpisać tam na jedną dobę zadania na jakiś tydzień i potem się dziwiłam, że nie idzie.
1: Autopromocja. Wygląda na to, że SK znowu to zrobi.
2: Wspaniałe wspomnienia na pewno na całe życie.
3: Jest super, dzięki SK. Było cudownie, nie wracajmy.
4: Odlot ściśle tajny. Zgłoś się w eskowej apce. Słuchaj nas od rana i leci z eską w nieznane!
5: Sponsorem programu jest właściciel sklepu Elektronik Ostrzeszów ze sprzętem AGD RTV do domu lub firmy. Elektronik Ostrzeszów. Sienkiewicza 5.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Nowy rok akademicki na wypasie?
9: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
10: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Gesen Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów. W specjalnej cenie 297 zł. Termos Gesen Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej. W specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Misiu, jestem na shoppingu. Co masz ochotę zjeść?
12: A co mamy do wyboru?
11: Sushi i ramen, aromatyczne curry, mochi, arepas, tropikalne soki i te deserki z marakui przy zachodzie słońca. To co wybierasz?
12: Ej, gdzie ty jesteś, skarbie?
11: Jestem w Planet Tours w parku handlowym Ostrzeszów Plaza. Mają egzotykę w takich cenach, że aż szkoda gotować w domu.
13: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce.
14: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
15: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
14: Od poniedziałku do środy pizza Feliciana tylko 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A kawa mielona Chibo 500 gramów jedynie 24,99. Kaufland.
16: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie?
17: Dobrze, Barcelona.
16: Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Canal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
18: Sprawdź streaming od Canal Plus.
19: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
20: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
21: Emilia, coś czuję, że zaraz wszyscy zaczną wyprzedawać roczniki.
22: Pewnie tak, tylko że u nas to dzieje się już dziś.
21: Trwa przedsprzedaż rocznika 2027 z gwarantowaną niezmienną ceną.
22: Czyli mogę zamówić nowe Volvo, skonfigurować je dokładnie tak jak chcę?
21: Oczywiście. Na przykład nowe Volvo XC60 możesz mieć za 1200 zł miesięcznie.
22: Przedsprzedaż rocznika 2027 już dziś w Volvo Grupa Lis w Kaliszu. Zapraszamy. Emilia Kruk
21: i Jakub Cichorek. Salon Volvo Grupa Lis, ulica Wrocławska 2 w Kaliszu.
23: To będzie ostatnia reklama.
24: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
25: Lidl, to się opłaca.
26: I po reklamie.

0: Wróciła ta pani Tom Low, Talking Body w Radiu SK, 6 minut do godziny 12. Siedzi Rafał Adamczak na kanapie, ale jeszcze nie wstał. Nie wiem, nie zaczynasz dzisiaj programu? Poczekaj, mikrofon ci włączę, to się coś wypowiesz.
1: Na chwileczkę się ogarnię, ale jak już wywołałaś do tablicy, jestem gotowy, zwarty, będę działał.
0: Zapraszam, hitów dużo ma, premiery też chyba ma i nawet ma nagrody. Dzisiaj wjeżdża, prawie cały na biało. Czarnymi serduszkami, cokolwiek one nie oznaczają. Po 12 kolejne hity w Radiu SK gramy.
2: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
2: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego smartfona, kup smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max za 2399 zł. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
4: Nowy Fiat 600 już czeka na Ciebie. Stylowy, nowoczesny i gotowy na każdą trasę. Teraz możesz go mieć od 74 900 zł z pożyczką 0% oraz promocyjnym ubezpieczeniem. Dodatkowo nawet do 8 lat gwarancji specjalnej, abyś cieszył się spokojną jazdą przez długi czas. Przyjedź do PHU Sztukowski. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600 i umów się na jazdę testową już dziś. Kalisz, Wrocławska 27.
5: Noc zawodowców już 2 października. Przed nami 9. edycja, która w tym roku odbywa się pod hasłem Wielkopolska uczy jutra. Centrum Wsparcia Rzemiosła Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych w piątek, 2 października od godziny 17 do szkolnej hali sportowej Olimpia przy ulicy Rzemieślniczej 6 w Kaliszu. Czekają na Was konkursy, wyzwania, pokazy, eksperymenty i spotkania z zawodowcami. Będzie się działo. Noc zawodowców. Przyjdź i znajdź inspirację na przyszłość. Patronat nad wydarzeniem Noc Zawodowców objął marszałek województwa wielkopolskiego pan Marek Woźniak.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą 2. edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
8: I po reklamie.
9: Południe w Ostrzeszowie i w regionie z przyjemnym jesiennym słońcem i co ważne, tego słońca ma być sporo do końca tygodnia. Druga dobra wiadomość jest taka, że o tej porze w Ostrzeszowie ruch na drogach jest taki spokojny, umiarkowany i naprawdę sprawnie się jedzie.
10: Już prawie południe, Agata Chruściak, zapraszam. Opiekunka trafiła do szpitala, a 11 dzieci ma lekkie stłuczenia i obtarcia. Wypadek w Ossowcu, niedaleko Grodziska Mazowieckiego. Autokar, który wiózł uczniów podstawówki, wjechał w ciężarówkę przewożącą koparkę.
11: Autokar prawym przodem był wybity w samochód ciężarowy tuż za jego kabiną, na wysokości przewożonej na samochodzie ciężarowym koparki.
10: Relacjonuje Rafał Łyszkowski ze Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim. Droga w miejscu wypadku jest zablokowana, dzieci czekają teraz na transport powrotny do szkoły. Pożar w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Elblągu. Trzeba było ewakuować 30 podopiecznych.
12: W jednym z pokoi doszło do nagłego zapalenia się nieznanej substancji. Na miejscu trwają czynności policjantów, strażaków.
10: Mówi Krzysztof Nowacki z elbląskiej policji. Na szczęście nikt nie ucierpiał. Rozeszły się jak świeże bułeczki. Za nami pierwsza tura warmińsko-mazurskiego czeku turystycznego. W 3 minuty skończyły się bony dla osób pełnoletnich. Mówi Marlena Rogowska, wiceprezes warmińsko-mazurskiej regionalnej organizacji turystycznej.
13: I tutaj na czeki przeznaczyliśmy 442 500 zł i wygenerowanych zostało 1475 czeków.
10: A po niespełna 9 minutach skończyły się czeki dla seniorów. 300 zł można wykorzystać na co najmniej 2 kolejne noclegi w wybranym obiekcie, który bierze udział w akcji.
14: SK Ostrzeszów News.
9: Wasze Żudlewsk kolejnik. Ponad 5 milionów złotych dla lokalnych organizacji. Taki plan ma Ostrzeszów na przyszły rok. Chodzi m.in. o zajęcia sportowe, kulturę i pomoc seniorom. Do 9 października organizacje mogą zgłaszać swoje uwagi. Potem tematem zajmą się radni miasta i gminy. To już babie lato. Nad naszymi polami i lasami unoszą się charakterystyczne srebrne nitki.
15: Tworzone przez małe pająki, które właśnie dzięki temu przemieszczają się na nowe tereny.
9: Mówi leśnik Joanna Oleszyńska Niżniowska, a babie lato potrwa tak długo, jak będzie ciepło i słoneczne.
16: Wiecie, co lubię w swojej pracy? Że jak sprawiam Wam przyjemność, to i mi jest przyjemnie. Mało tego, wiem, że lubimy dokładnie to samo i mam na myśli hity na czasie. Temper City, Self-Aware. Tak zaczynamy tę popołudniową już godzinę i porę. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: Tak mam przy okazji tego kawałka Ochota na Weekend. Już teraz się uruchomiła ewentualnie ochota na więcej takiego dobrego klubowego grania. Między innymi od Armina Van Burena, to oczywiście SK Live Remix wam polecam. To są wydarzenia antenowe, które u nas w Esce startują, no tak, żeby weekend mocno poczuć i klubowo już w piątek od godziny 20 i także w nocy z soboty na niedzielę od północy. Wtedy SK Live Remix w Radiu Esca króluje. Gdybyście jednak nie mogli się doczekać, to polecam stację SK Live Remix w naszej eskowej apce. Możecie sobie odpalić, kiedy tylko chcecie. No ale jeżeli zostaniecie z nami tradycyjną tutaj formą radiową i hitami na czasie, to gwarantuję, że będzie miło, będzie lżej do fajrantu, będzie przyjemniej, a gdybyśmy ten nasz czas w pracy, ewentualnie przy wszystkich codziennych obowiązkach mieli, no nie wiem, do lotu samolotem porównać, to umówmy się, że w tym momencie już personel pokładowy kończy serwis i powoli nasz pokład jest przygotowywany do lądowania, prawda? Zresztą lądowanie to wiadomo jest moment, kiedy wychodzimy z pracy albo już zamykamy obowiązki zawodowe na dzisiaj. To co? To jesteśmy na to umówieni, tak? Ale na razie jeszcze lecimy, więc powoli zniżając się, jednak musimy do tego lotniska dociągnąć. Za chwileczkę Dawid Kwiatkowski i Margaret, później ci opowiem. Ach, piękna to piosenka.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu Eska. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na eska.pl albo w aplikacji.
4: Autopromocja. Reklama. Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam

0: Super pokój!
1: Mamo, dzięki!
2: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
3: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
0: Elektryk? Pewnie drogi.
3: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
0: Co? Z serwisem i gwarancją?
3: I tylko 10% opłaty wstępnej.
0: Tylko gdzie jest haczyk?
3: Nie ma, jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
0: Czekaj, 30 tysięcy?
3: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
4: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
5: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
4: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z polskiego kurczaka 6,49 za kilo, 5 kilo na osobę, a 10 jaj z chowu na wolnym wybiegu, kastąd takie dobre, 7,49 z Kaufland Kart Extra. 3 opakowania na osobę. Kaufland.
6: Myślisz, że legalizacja studni to studnia bez dna formalności? Błąd! Do końca 2027 roku masz czas na legalizację studni bez opłaty. Wystarczy, że złożysz kompletny wniosek. Wody Polskie pomogą Ci na każdym etapie. Więcej informacji, w tym wzór wniosku, znajdziesz na stronie internetowej Wód Polskich.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Mama! Cześć, kochanie!
9: Co chcecie na obiad?
10: Demoulas z pire!
11: Pierogi z serem!
12: Makaron carbonara!
13: Fasolka po brytońsku.
9: Kochani, to nie jest restauracja.
13: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
9: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
14: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste. Dania gotowe z Biedronki.
15: I po reklamie.

0: 12.30, to jest Seska, to są hity na czasie, Dua Lipa i Houdini. Tak, tak, wiem, bo tu się kurierzy dobijają i odzywają, że oni dzisiaj święto mają. Faktycznie dzisiaj dzień kuriera i przewoźnika i na pewno do tego tematu i do tematu, drodzy kurierzy i kurierki, do tematu waszego święta powrócimy, ale teraz...
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: A to jest co grać, bo nowości jest dużo, a na nowości miejsce na antenie eskowej jest zawsze. Teraz artystka, którą znacie doskonale z występu w szeregach Blackpink, czyli Rosie, tym razem daje nam numer New Trick i mamy tu więcej gitarowego grania, trochę inne brzmienie, bo sama Rosie przyznaje, że chciała tym razem zrobić coś mniej smutnego. Ja trochę podsłuchałem i mogę powiedzieć, że jej to się udało, bo zaraz się przekonacie i usłyszycie. Ciekawostką jest, że teledysk do New Trick w całości został nakręcony jednym z najnowszych smartfonów, który to niedawno miał swoją premierę. Takie rzeczy się dzieją technologiczne również w muzycznym świecie, świecie show biznesu. Ale jak brzmi New Trick? Od Rosie przekonacie się już teraz.

0: przeminął.
1: Może ktoś w pracy ma taki czas i chciałby, żeby nie przeminął. Ciekaw jestem. Sydney Polak i PZ z klasykiem Otwieram wino w Radiu SK. To są hity na czasie. Słuchajcie, drodzy kurierzy, drodzy kurierki, drogie kurierki. Czy w waszej historii, w waszej pracy zdarzyło się coś takiego, o co zostaliście poproszeni na przykład przez klienta i nie miało to związku ani z waszą pracą, ani z waszym fachem, ani z przesyłką, którą dostarczyliście? Na przykład, to jak pan tu jest, albo jak pani tu jest, to bardzo proszę... I tu postawię trzy kropki, a wy tę historię dokończcie. Czy macie w swojej pracy taką historię o jakieś zdarzenie, o które zostaliście poproszeni, dość nietypowe i niekoniecznie związane z waszym fachem? Czekam na głosówki na Messengerze Eskowym.
2: Reklama.
3: 18,47,12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
4: To ja też chcę.
3: 24,39.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
7: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
8: Narodowy Bank Polski posiada 648 ton złota. Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
9: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie Bike. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
12: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
13: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od Bike w cenie karnetu na siłownię.
11: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? Zapraszamy do salonów Bike. Reko Kaźmierczak, Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 6A. Bike. Wybór staje się prosty.
14: I po reklamie.

0: Bez końca.
1: Nasz dobry znajomy Oskar Cyms Bez końca w Radiu SK. To są hity na czasie. 5 minut zostało do godziny 13, a ja w myśl tej znanej zasady...
2: Ja jestem kobieta pracująca, żadnej pracy się nie boję.
1: Zapytają nie tylko kobiety, nie tylko nasze słuchaczki, ale i słuchaczy. Z głównym wskazaniem na kurierów, bo oni dzisiaj mają swoje święto. Czy wam się zdarzyło, że w pracy musieliście, albo zostaliście poproszeni o zrobienie czegoś innego, niż na przykład by się wydawało, że tylko dostarczenie przesyłki bądź paczki? Nie wiem, klient na przykład próbował was wykorzystać do tego, żeby psa wyprowadzić na spacer, albo jakieś inne zlecenie miał. Okazuje się, że Dawid, który kurierem nie jest, ale w swojej pracy miał pewną przygodę.
3: Kiedyś pracowałem na wsi w sklepie spożywczym. Jakaś starsza pani przyszła zapytać, czy mogę jej wkręcić żarówkę, i poszedłem i wkręciłem.
1: No i elegancko. I mam nadzieję, że jasność tam jest do dzisiaj.
4: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład pralka Haier Slim 9 kg. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz. A także wybrane cukierki czekoladowe na wagę tylko 3,39 za 100 gramów. Oferta ważna do 3 października.
5: Carrefour w sumie najlepszy jest.
6: 18,47, 12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
7: To ja też chcę. 24,39.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Emilia, coś czuję, że zaraz wszyscy zaczną wyprzedawać roczniki.
11: Pewnie tak, tylko że u nas to dzieje się już dziś.
10: Trwa przedsprzedaż rocznika 2027 z gwarantowaną niezmienną ceną.
11: Czyli mogę zamówić nowe Volvo, skonfigurować je dokładnie tak jak chcę?
10: Oczywiście. Na przykład nowe Volvo XC60 możesz mieć za 1200 zł miesięcznie.
11: Przedsprzedaż rocznika 2027 już dziś w Volvo Grupa Lis w Kaliszu. Zapraszamy. Emilia Kruk
10: i Jakub Cichorek. Salon Volvo Grupa Lis, ulica Wrocławska 2 w Kaliszu.
12: I po reklamie.
13: A teraz ważna informacja dla tych, którzy codziennie przemieszczają się po szkolnej w Rogaszycach. Od jutra do piątku włącznie, od 9 do 13 będą utrudnienia na szkolnej, bo tam będą działać panowie od rur wodociągowych. Ruch kierowany będzie przez ulicę Kolonia. Uważajmy tam. 13. Agata Chruściek, zapraszam. Atak w szkole na północy Słowacji. Uczeń ugodził nożem koleżankę i dwie nauczycielki. Jedna z nich zmarła, uczennica jest w stanie krytycznym. Prezydent Słowacji, Peter Pellegrini, złożył rodzinie ofiar kondolencje i nie ukrywa, że jest głęboko poruszony tymi wydarzeniami.
14: Są otraseni, że idzie o dalszy przypad.
13: Jestem wstrząśnięty faktem, że to kolejny atak ucznia na nauczycieli i rówieśników. Agresja i atmosfera nietolerancji panujące w naszym społeczeństwie, podsycane w dużej mierze przez media społecznościowe oraz niestety przez niektórych polityków, dosłownie zatruwają przestrzeń publiczną i wpływają na zachowania naszych dzieci w szkołach. A wiadomo, że napastnik jest uczniem 8 klasy. Kluczowe zmiany podatkowe. Rząd przyjął budżet na przyszły rok. Zmiany dotyczą ponad 3 milionów podatników i przyniosą im oszczędności sięgające blisko 4000 zł rocznie. Projekt zakłada podniesienie pierwszego progu ze 120 do 130 tysięcy zł. Wprowadzona ma zostać także nowa, pośrednia, 24% stawka.
15: Szukaliśmy sposobów jak najbardziej odpowiedzialnych i to jest na ten czas, to jest to, co jest możliwe.
13: Zaznacza premier Donald Tusk. Dodaje, że liczy na podpis prezydenta pod ustawą dotyczącą zmian w podatku PIT. Przyszłoroczny budżet to też ogromne wydatki na obronność. Sięgną niemal 200 miliardów złotych. Pobudza i poprawia koncentrację. Kawa, napój, bez którego wiele osób nie wyobraża sobie dnia, obchodzi dziś swoje święto.
16: Czasami jak jest taki gorszy dzień, to trzeba walnąć taką mocną kawkę.
17: Bardzo dużo piję kawy, bo potrzebuję rano porządnego kopa do pracy.
13: A sama czarna kawa jest niskokaloryczna. Filiżanka ma zaledwie 5 kalorii.
18: SK Ostrzeszów News.
13: Marcel Żulewsko-Olejnik. Nisze demograficzne nie wszędzie oznacza puste sale. W gminie Kraszewice chętnych do żłobka i przedszkola nie brakuje.
19: Nie jest tak, że nie ma na przykład połowy dzieci, połowy grupy.
13: Mówi wójt Marta Pijanka, a pojedyncze wolne miejsca są zajmowane jeszcze w ciągu roku. Ostrzeszów szuka kocich aniołów. Miasto zaprasza wolontariuszy do opieki nad wolno żyjącymi mruczkami.
20: Oni głównie zajmują się organizacją schronień dla tych kotów, czyli stawianiem budek, dokarmianiem, wymianą wody.
13: Mówi urzędnik Michał Kula, a miasto bierze na siebie koszty leczenia i sterylizacji zwierząt.
21: 3 minuty po godzinie 13 i tak z tym wtorkiem sobie radzimy świetnie, perfekcyjnie. Potem jeszcze tylko środa, czwartek, no i to na co czekamy, czyli piąteczek, a ten już ma zupełnie inną barwę, prawda? Rafał Adamczak, dzień dobry, witajcie. Maneskin, Babyset, tak zaczynamy muzycznie tę godzinę.

wielkie serce. Oprócz marzeń nie potrzeba jej nic więcej. Dopóki tutaj jesteśmy, nie jest sama. Jak już cię znają, to pokaż im Maja.

0: Wiem, doskonale wiemy, znamy takich i pozdrawiamy, którzy sobie urlopy w końcówce września i na początku października wykombinowali, teraz te bikini, tam różne inne stroje kąpielowe i takie lato, śpiewać mogą, ubierać mogą biegać na plaży, podobno przewagę mają taką, że jak wszyscy byli na wakacjach w lipcu, w sierpniu, trzeba było walczyć o leżaki i miejsce na plaży, teraz już tej walki nie ma, a temperatury w niektórych miejscach na świecie nadal bardzo, bardzo wysokie. To jest TSK, to są hity na czasie, Sylwia Grzeszczak i Mango za nami, zaraz będzie Ilanie Mieli Godin, Don't Want Your Love, tak wam zagram, 17 po pierwszej. I słuchajcie, my tak sobie pracujemy, robimy te wszystkie rzeczy, które zazwyczaj codziennie w tygodniu robimy, prawda? A w kosmosie dzieją się wielkie rzeczy. Starship, którego start wczoraj niektórzy z nas śledzili, zaliczył kolejny lot testowy. Były co prawda problemy z jednym z silników, ale nie przeszkodziło to w zakończeniu misji sukcesem. No i to jest chyba najciekawsze w tej historii, trochę też bliskie naszym sercom, prawda? Ile razy tak było, że jest w pracy jakiś projekt, jakieś przedsięwzięcie, mnóstwo osób i nagle coś idzie nie tak. Nagle gdzieś tam słabe ogniwa, jednak ciśniemy dalej. Sukces gwarantowany. No i wiadomo, i ta premia obiecana. Że co, że z tą premią to już nie była prawda? No co ja wam poradzę?
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład Motorola Edge 60 Pro. Pamięć 512 giga. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
4: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
5: Wszystko, czego dziś chcę,
6: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak ptasie mleczko Wedel, 13,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku szynka bez kości kilogram, 9,99.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie konserwy rybne Nixe. Drugi tańszy produkt.

0: Czy tylko ja tak mam, że binge watchuję w robocie?
1: Hot doga poproszę.
0: Nie każdy ogląda w pracy. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
2: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
3: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
4: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
5: Masz na dachu eternit? To może być azbest, materiał zagrażający zdrowiu. Nie demontuj go sam. Usuwanie azbestu powierz wykwalifikowanej firmie. Jego obecność zgłoś w swojej gminie. Sprawdź, czy możesz otrzymać dofinansowanie na bezpieczne usunięcie i unieszkodliwienie. Pamiętaj, azbest musi zostać usunięty do 2032 roku. Wielkopolska bez azbestu. Sfinansowano ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskie targiobronne.pl.
8: I po reklamie.

0: Gość, który zaczynał od rockowego grania, a skończył bardzo proszę, jak i to rewelacyjnie skończył w muzyce tanecznej i my to lubimy. Denzel, You Spin Me Round, to jest SK, to są hity na czasie. 23 minuty i będzie godzina 14. Co my wiemy o tych, którzy dzisiaj obchodzą urodziny? No, kalendarz mówi jasno, że osoby urodzone 29 września cechuje wysoka inteligencja, urok osobisty, silna charyzma, duże poczucie humoru. Według horoskopów urodzeniowych cechuje je także pewien konserwatyzm, szacunek dla tradycji, wrażliwość na piękno i sztukę. Dzień dobry, Wiktorio, czy ja mówię teraz o tobie?
1: Dzień dobry, po części tak.
0: No właśnie, bo ty z tego, co napisałaś w SMS-ie, masz dzisiaj właśnie urodziny, więc moja droga.
2: 100 lat, niech żyje, żyje
0: nam. To dla ciebie było.
1: Dziękuję bardzo.
0: Słuchaj, a wiesz, kto ze znanych ludzi urodził się też 29 września, dokładnie tak jak ty?
1: Tego nie wiem.
0: Na przykład jak Wałęsa, o, też ma dzisiaj urodziny. Słuchaj, w takim razie powiedz, jak ten twój dzień piękny, urodzinowy, bo taki powinien być, mija od samego rana. Co się wydarzyło i jak czujesz, co się jeszcze wydarzy u ciebie?
1: Dzisiaj akurat wolne.
0: Ale może to, słuchaj, może gdybyś dzisiaj była w pracy, to wiesz, by ci zasypał grad prezentów, życzeń, całusów i może jakichś słodkości. Czy może ty specjalnie się wymiksowałaś, żeby tych słodkości do pracy nie przynosić, tak szczerze?
1: Nie, no jutro się nadrobi.
0: A, jutro się nadrobi, okej. A co będzie po południu? Będzie jakieś świętowanie, czy przekładasz to na weekend?
1: Z rodziną.
0: Dobra, trzymam kciuki, żeby było fajnie. Teraz też, mam nadzieję, jest fajnie, bo od nas, od Eski, dostajesz cały worek eskowych prezentów. O, właśnie tam jest i torba eskowa, i butelka eskowa, i mam nadzieję, że ci się to przyda.
1: Super, dziękuję bardzo.
0: Wszystkiego dobrego jeszcze raz na urodziny od całej Eski. Pa!
1: Pa!
3: Radio SK. Autopromocja. Jesienią najpierw naukowe obowiązki, a potem przyjemności. Najlepiej z nowym sprzętem. Tablet, głośnik, smartfon, a może słuchawki. Co pomoże ci się zresetować po dniu pełnym zajęć? Daj znać na sk.pl. Słuchaj Eski od rana i zgarnij tysiaka na nowy sprzęt. Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl. Autopromocja.
4: Reklama.
5: Dużo dobrego.
4: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego.
5: Za mniej.
6: 18,47, 12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
7: To ja też chcę! 24, 39.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co? Jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann. Moja drogeria.
10: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
11: No ja. Właśnie otwieram firmę.
10: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
11: To tak się da?
10: No ba.
12: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
13: Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
14: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
15: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
5: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
16: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
17: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
18: To będzie ostatnia reklama. Bring the beat.

0: Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: I po reklamie.

0: pod ten fajny dzień, pod ten fajny wtorek, pod to wszystko fajne, co się być może u was dzieje, bo koniec miesiąca, to może i wypłata się zdarzyła. Nowość na naszej playliście eskowej i nowość od Miley Cyrus, Bass Persuades, już za nami. 4,5 minuty, będzie godzina 14, i o 14 najświeższe newsy, więc znowu sprawdzimy, co w kraju i na świecie, a potem będzie kolejna mega porcja waszych ulubionych hitów na czasie.
1: Sponsorem programu jest Stal Produkt Zamość, producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić
2: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio...
2: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
5: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
6: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
7: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
4: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
5: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
4: Czyli frosty kupiłeś?
5: Prościej się nie da.
6: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
7: Nowy Fiat 600 już czeka na ciebie. Stylowy, nowoczesny i gotowy na każdą trasę. Teraz możesz go mieć od 74 900 zł z pożyczką 0% oraz promocyjnym ubezpieczeniem. Dodatkowo nawet do 8 lat gwarancji specjalnej, abyś cieszył się spokojną jazdą przez długi czas. Przyjedź do PHU Sztukowski. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600 i umów się na jazdę testową już dziś. Kalisz Wrocławska 27.
8: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
9: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
10: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: 18,47,12.
13: Co liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
13: To ja też chcę. 24,39.
14: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży. Elektrowit 6-7.
17: Ruch robi się coraz bardziej intensywny, a to jeszcze nie godziny szczytu. Uważajmy na siebie i na drogowców, a ci działają m.in. w Ostrzeszowie na Łąkowej, a także w Smolnikach. I tutaj ważna informacja, tam został rozebrany most. Kawałek ulicy jest wyłączony z ruchu, są objazdy.
16: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
18: 14. Agata Chruściak, zapraszam. To nigdy nie powinno się wydarzyć, mówili mieszkańcy. Tłumy żegnały ofiarę nożownika z Jarosławia. Mieszkańcy wspominają księdza jako życzliwego człowieka.
19: Był bardzo dobrym człowiekiem, tych uchodźców poprzyjmował z Ukrainy.
20: Co się stało, to nie powinno się stać.
21: Na pewno jest ciężko przyjąć taką tragedię.
18: Do tragicznych wydarzeń doszło w czwartek rano. 31-letni Ihor M. wszedł na teren klasztoru i zaatakował nożem 5 osób, 4 mężczyzn i kobietę. Wpadli na Mazowszu i w Wielkopolsce kolejnych 11 osób zatrzymanych w śledztwie dotyczącym Collegium Humanum. To tam wystawiono fałszywe świadectwa ukończenia m.in. studiów MBA. Z najnowszych informacji wynika, że w sprawę zamieszanych jest jeszcze 26 innych polskich uczelni. Drogowskazy w Tatrach nieustannie niszczone przez turystów. Znaki, które wskazują szlak i czas przejścia, są malowane, zaklejane, a nawet kradzione, mówi Tomasz Zając z TPN-u.
22: Drogowskazy czasem są zalepione śniegiem. No i rzeczywiście turyści często dosyć brutalnie otrzepują kijkiem czy kanem, no i robią się dziury.
23: Każdy szlak zrobić, obiekt monitorowany, nawet bez kamery.
18: Dodawał jeden z turystów, a rocznie park wymienia około 100 drogowskazów.
24: SK Ostrzeszów News.
17: Wasia Źródlewsko-Olejnik. Wielkopolska uczy jutra. To hasło tegorocznej 9. Nocy Zawodowców w Kaliszu. Ta już w piątek 2 października.
25: Ponad 40 wystawców, w tym są to szkoły ponadpodstawowe, przedstawiciele biznesu.
17: Mówi organizatorka Agnieszka Wojciechowska. Początek w piątek o 17.00 poleca Radio SK. 2 godziny zumby dla dzieci i młodzieży, a potem zajęcia dla dorosłych. Tak w największym skrócie zapowiada się finał aktywnych weekendów na Orliku w Kobylej Górze. Akcja już w tę sobotę, 3 października o 11.00. Wstęp będzie wolny.
26: 2 minuty po godzinie 14.00. Bardzo romantycznie rozpoczniemy tę godzinę z hitami na czasie, taką fajną jesienną prośbą uczuciową od Zali. Tylko kochaj mnie. A potem będzie CNCO i Little Mix i Alex Warren. A ja nazywam się Rafał Adamczak. Dzień dobry.

0: To jest dobry numer, la la la. No i boy, Sam Smith w Radiu SK, gramy hity na czasie, 17 minut po godzinie 14. Po 13 rozmawiałem z Wiktorią, która okazała się świętującą dzisiaj urodziny, 29 września właśnie. Potem odezwały się kolejne osoby do mnie na Messengerze. Między innymi odezwała się Dominika.
1: Cześć Jaska, ja właśnie słuchałam sobie waszej audycji i chciałam powiedzieć, że ja też mam dzisiaj urodziny, podobnie jak moja przedmówczyni. I chciałam tylko dodać, że poza Lechem Wałęsą urodziny obchodziłby dzisiaj słynny Silvio Berlusconi, ten od Bunga Bunga. Więc dosyć ciekawe osoby obchodzą urodziny właśnie 29 września. I w sumie to tyle. A, rozpieściłam dzisiaj swoich współpracowników, a teraz właśnie siedzę nad garnkiem kawy, no bo święto jest podwójne. No, pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy, Dominiko, dla ciebie serdeczności urodzinowe. Ja świadomie o tym Berlusconi wcześniej nie wspominałem. A, dobra, zostawmy ten temat, ale faktycznie święto u Dominiki podwójne, no bo jak sami słyszeliście, to urodzinowa to dziewczyna, a także dzisiaj święto wszystkich kawosz. O tym też pamiętajcie, oczywiście paczka urodzinowo-prezentowa dla Dominiki od Eski. Będzie, żeby nie było. Za chwileczkę Andrea Bocelli, David Guetta, AJ, Megan Thee Stallion, takie bogate towarzystwo, czyli wiadomo, że będzie piłkarsko. Takie muzyczne wspomnienie tego rocznego mundialu, DNA More Than a Game. A jak już o piłce mowa, oglądaliście ten wczorajszy cyrk?
2: Radio SK. Reklama.
3: Nowy rok akademicki na wypasie?
4: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
5: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład szczoteczka soniczna Gecent Jensen w specjalnej cenie 97 zł. Waga łazienkowa Gecent Jensen w specjalnej cenie 57 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Misiu, chodź, zatańczymy na najpiękniejszej plaży świata. Madagaskar, wyspa nie z tej ziemi. Malezja, gdzie dżungla spotyka miasto.
7: Kolumbia, rytm, kolory. Kolumbiki tańczą w takt salsy.
6: Myślę o plażach przy zachodzie słońca, a ty?
7: Ja myślę tylko, żeby znaleźć się tam razem z tobą.
8: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce. Planet Tours, park handlowy Ostrzeszów Plaza.
9: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
10: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny, niższe nawet o 60%. I zakupy w 20 ratach 0%. RRSO 0%. A do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.

0: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy.
1: Dobrze.
0: 15 zł.
1: Lepiej.
0: 20 zł.
1: Najlepiej. Na Orlenie?
0: Ciepło.
1: Z kuponami?
0: Cieplej.
1: W Orlen witaj.
2: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
3: Emilia, coś czuję, że zaraz wszyscy zaczną wyprzedawać roczniki.
4: Pewnie tak, tylko że u nas to dzieje się już dziś.
3: Trwa przedsprzedaż rocznika 2027 z gwarantowaną niezmienną ceną.
4: Czyli mogę zamówić nowe Volvo, skonfigurować je dokładnie tak jak chcę?
3: Oczywiście. Na przykład nowe Volvo XC60 możesz mieć za 1200 zł miesięcznie.
4: Przedsprzedaż rocznika 2027 już dziś w Volvo Grupa Lis w Kaliszu. Zapraszamy. Emilia Kruk
3: i Jakub Cichorek. Salon Volvo Grupa Lis, ulica Wrocławska 2 w Kaliszu.
5: Noc zawodowców już 2 października. Przed nami 9. edycja, która w tym roku odbywa się pod hasłem Wielkopolska uczy jutra. Centrum Wsparcia Rzemiosła Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych w piątek, 2 października od godziny 17 do szkolnej hali sportowej Olimpia przy ulicy Rzemieślniczej 6 w Kaliszu. Czekają na Was konkursy, wyzwania, pokazy, eksperymenty i spotkania z zawodowcami. Będzie się działo. Noc zawodowców. Przyjdź i znajdź inspirację na przyszłość. Patronat nad wydarzeniem Noc Zawodowców objął marszałek województwa wielkopolskiego pan Marek Woźniak.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: 18,47,12.
6: Co liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
6: To ja też chcę. 24,39.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: I po reklamie.

0: Taka to właśnie stanowa Sanach w Radiu SK. U nas hity na czasie Cicho Sza. Tak nazywa się ten numer, który wam właśnie teraz zagrałem. Słuchajcie, u nas też Cicho Sza. Nikt nie puszcza pary z ust. Tak naprawdę wie tylko jedna osoba, jaki jest kierunek odlotu ściśle tajnego zabawy, do której was zapraszamy. A szczególnie zaprasza nasza poranna ekipa, czyli Jankes, Kama i Wiktor. To oni was zabiorą. Właśnie gdzie? Ha, to jest pytanie otwarte i tak naprawdę wszystko stanie się jasne, jak już wam się uda wygrać, jak już spotkacie się z nimi w umówionym miejscu na lotnisku i dopiero tam dowiecie się, gdzie lecicie. Mam nadzieję, że jesteście gotowi na takie wyzwanie, na taką dużą przygodę i na to, żeby oczywiście co nieco potem sobie wspomnień przywieźć z tej podróży, z tego lotu ściśle tajnego, chociaż o to trzeba powalczyć, bo to, co się tam dzieje, powoduje, że pamięć bywa ulotna, moi drodzy. Więcej nie powiem. Odlot ściśle tajny powraca, więc jeżeli jesteście gotowi, żeby z nami, z Eską i naszą poranną ekipą polecieć w miejsce i kierunek zupełnie niewiadomy i bardzo tajemniczy, no to po prostu się zgłaszajcie. Na sk.pl macie szczegóły, a zgłoszenia w naszej eskowej apce tylko i wyłącznie. Tam trzeba poklikać, tam trzeba się zgłosić, tam trzeba dać nam znać. I może już w najbliższy poniedziałek dołączycie do ekipy.
1: Reklama. Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
2: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego smartfona, kup smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max za 2399 zł. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
4: Phonix Ból Uszu Max.
3: Słucham?
4: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
3: Phonix Ból Uszu Max?
4: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
6: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
7: Oczywiście, że w Kauflandzie,
8: bo Kaufland jest fresh, fresh.
6: W poniedziałek polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka z Lady 14,99 za kilogram. Kaufland.
9: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
10: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
11: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
12: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
13: Dobrze.
12: 15 zł.
13: Lepiej.
12: 20 zł.
13: Najlepiej. Na Orlenie?
12: Ciepło.
13: Z kuponami?
12: Cieplej.
13: W Orlen witaj.
14: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
15: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
16: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
17: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Mama!
20: Cześć, kochanie.
19: Co chcecie na obiad?
21: Demoulas pire!
22: Pierogi z serem!
23: Makaron carbonara!
19: Fasolka po bretońsku.
20: Kochani, to nie jest restauracja.
19: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
20: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
21: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste. Dania gotowe z Biedronki.
22: I po reklamie.

0: I bardzo proszę, żebyście takie tempo właśnie, jakie wam tutaj podrzuciłem w All of My Love za sprawą Ibena i Easy Bizu, utrzymali w popołudnie. Wieczorem już można dzwonić, bo od tego jest wieczór, żebyśmy jednak troszkę wolniej działali. Za 6 minut będzie godzina 15 i za 6 minut u nas oni. SK w Radiu SK, czyli Sonita i Korościel, i to jest gwarancja, że popołudnie też będzie miało naprawdę super tempo.
1: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Wpadła gruszka do fartuszka!
6: A jak zbierzemy 100 kg gruszek albo jabłek?
5: To zawieziemy je do tłoczni soków!
7: Dar Ogrodu. Tłoczymy soki z owoców i warzyw już od 100 kg. Przywieź nam swoje owoce lub kup od nas jabłka i odbierz gotowy sok w opakowaniach z kranikiem. W naszym sklepie mamy też inne soki. Pomidorowe, malinowe, całkowicie naturalne. Dar Ogrodu. Tłocznia soków w Brudzew, gmina Błaszki. Telefon 693-450-190.
8: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
9: Elektryk? Pewnie drogi.
8: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
9: Co? Z serwisem i gwarancją?
8: I tylko 10% opłaty wstępnej.
9: Tylko gdzie jest haczyk?
8: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
9: Czekaj, 30 tysięcy?
8: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
10: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
11: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
12: Narodowy Bank Polski posiada 648 ton złota. Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
13: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
14: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: 18,47,12.
15: Co liczysz?
16: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
15: To ja też chcę! 24,39.
17: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży. Elektrowit 6-7.
20: No i zaczynamy popołudniowe stanie w korkach. Większy ruch między innymi na Krajowej 11, ale też na Wolności, na Strumykowej czy na Kościuszki i Sportowej. A jeśli chodzi o pogodę, to popołudnie mamy przyjemne i słoneczne i tak będzie do końca dnia.
19: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
21: Już prawie 15, Agata Chruściak, zapraszam. Prawie 275 miliardów na ochronę zdrowia, blisko 200 na obronność. Między innymi takie wydatki zakłada ostateczna wersja budżetu przyjęta przez rząd. Rada Ministrów przyjęła także szereg projektów ustaw dotyczących podatków.
22: Między innymi podwyższamy pierwszy próg do 130 tysięcy złotych, wprowadzamy stawkę pośrednią 24% do kwoty 150 tysięcy złotych.
21: Mówił minister finansów Andrzej Domański. Przyszłoroczne dochody państwa mają wynieść ponad 696 miliardów złotych. Deficyt około 280 miliardów. 40-latek z Gorzowa z zarzutami grozi mu dodatkowych 10 lat więzienia. Mundurowym udało się ustalić, że poszukiwany mężczyzna przebywa w jednym z mieszkań na terenie Gorzowa. Znaleziono przy nim broń czarnoprochową, wiatrówkę i kilka rodzajów narkotyków.
23: Policjanci zabezpieczyli niemal kilogram marihuany, amfetaminy, haszyszu i mefedronu.
21: Mówi Grzegorz Jaroszewicz z gorzowskiej policji. Zatrzymany trafił już do zakładu karnego. Złota polska jesień, taka jest teraz na południu kraju, nawet 23 stopnie i błękitne niebo.
0: Jak dla mnie taka pogoda mogłaby w Polsce panować przez cały okrągły rok. Depresja znika w mig.
1: Dla mnie jest bardziej letnio.
2: No warto tą witaminę D jeszcze póki się da ze słońca łapać.
21: Mówili nam mieszkańcy Katowic, a taka aura ma nam towarzyszyć do końca tygodnia.
18: SK Ostrzeszów.
24: Basia Żydlewsko-Lejnik. Dwa wnioski powiatu ostrzeszowskiego trafiły do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Powiat chce dostać dofinansowanie na drugi etap remontu ulicy Łąkowej oraz na remont odcinka drogi powiatowej z Racławic do Kraszewic. Remont Łąkowej to koszt około 3,5 miliona złotych. Remont tej drugiej drogi to ponad milion. Około 140 uczestników stanie jutro do rywalizacji na Stadionie Miejskim w Ostrzeszowie, gdzie odbędzie się powiatowa spartakiada osób niepełnosprawnych i osób starszych. W programie konkurencje lekkoatletyczne oraz rekreacyjno-sportowy, początek jutro o 10.
25: Sońca i Koroście.
26: Sońca i Koroście.
25: Czyli SK w Radiu SK.
27: 29 września, wtorek, 3 minuty po 15. Nie chcę się chwalić, Cinek, nie chcę ci przypominać, chociaż tak? Nie ukrywam, trochę mi przykro, bo ja mam cię imieniny, a ty jesteś tu już 15 minut i nic. Ani B, ani M, ani kukuryku. Smutna sprawa.
28: No
27: ogólnie.
28: Wiem, no bywa tak. Dawid Kwiatkowski, Margaret,
27: możesz,
28: później ci opowiem
27: jeszcze
28: raz.
27: Naprawić ten błąd.
28: Okej!
29: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto...

0: Ring my bell z Radio SK Age i Mata. I tę piosenkę chciałem zadedykować mojemu współprowadzącemu audycję Sańta Korościel, czyli SK, Michałowi Korościelowi, który, podobnie jak inni Michałowie, ma dzisiaj imieniny, Michale.
1: Ale dziękuję ci,
0: bardzo proszę.
1: Nie spodziewałem się.
0: Najlepsze życzenia od całego narodu polskiego.
1: Bardzo jest
0: polskiego
1: to miłe.
0: Radia SK.
1: Nie spodziewałem się takich serdecznych życzeń, Cinek. Bardzo dziękuję.
0: Bardzo proszę. A jak myślisz, czy słuchacze nagrywają na SK-owym Messengerze głosówki z życzeniami
1: dla
0: ciebie?
1: No na pewno. Posłuchajmy może z 12.
0: No niestety jeszcze nie nagrali.
1: A, czyli zaciął nam się Messenger. Kurczę, ale nie fart. Akurat w moje imieniny. Dasz wiarę?
0: Może gdybym zaproponował im jakieś nagrody, ale czy to wtedy będą szczere życzenia?
1: Nie będą szczere.
0: Nie, będą spóźnione i nieszczere.
1: Mamy awarię sprzętu. Nie, ale wiesz co, tak zupełnie serio. W pokoleniu naszych rodziców, moich, twoich, oni tam są po 70, to się obchodziły imieniny i były ważniejsze niż urodziny. A teraz mam wrażenie, w naszym pokoleniu 40-30-latków już nikt nie pamięta o imieninach, tylko urodziny są ważne. Imieniny odchodzą do lamusa. I wiesz, co jest najgorsze? No. Że prawdopodobnie zbankrutują producenci kalendarzy. Bo po co komu będą kalendarze, skoro nie będzie obchodziło nikogo, że 29 września jest Michała i Rafała.
0: Czy ty wiem, że jesteś smutny dzisiaj, bo zapomniałem o twoich imieninach, natomiast ja mam 11 listopada, więc moje imieniny wszyscy jadą do Warszawy maszerować i to jest jednak spore święto.
1: To jest super, a w Poznaniu jeszcze ci rogale pieką, bo wiedzą, że lubisz podjeść.

0: Take Me Back to Kygo w Radio SK. Proszę Państwa, mam 29 września i wiadomość trochę śmieszna, a trochę straszna. Czytam właśnie, że jest sezon polowań.
1: Na co?
0: Trwa sezon polowań na chyba wszystko. Na jelenie, daniele, sarny, dziki, borsuki, lisy, jenoty, szopy, pracze i norki amerykańskie.
1: Jenoty są w Polsce, występują?
0: Także lepiej w ogóle nie wchodzić do lasu, szczególnie jeżeli przypominasz troszeczkę na przykład jenota.
1: Ja troszkę przypominam jenota. Mam taką ksywkę nawet. Troszkę jenot. Taką mam ksywkę. Ale przypomina mi się a propos tego, żeby nie wchodzić do lasu. Kiedyś był taki popularny obrazek, latał po internecie.
0: Mem.
1: Może tak
0: fajnie, opowiedz mema, dawno nie było.
1: Donald Tusk był, nie? I było napisane tak. Dla jednych świetny przywódca narodu. Jedyna nadzieja dla Polski. Światło tego kraju. Aha. Dla drugich oszust, Niemiec, zwykły partacz. A dla myśliwego po prostu dzik.
2: Autopromocja. Wygląda na to, że SK znowu to zrobi.
3: Wspaniałe wspomnienia na pewno na całe życie.
4: Jest super, dzięki SK. Było cudownie, nie wracajmy.
5: Odlot ściśle tajny. Zgłoś się w SK-owej apce.
6: Słuchaj nas od rana.
7: I leci z SK-ą w nieznane!
8: Sponsorem programu jest właściciel sklepu Elektronik Ostrzeszów ze sprzętem AGD RTV do domu lub firmy. Elektronik Ostrzeszów. Sienkiewicza 5.
9: Autopromocja.
10: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
11: Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
12: Na przykład pralka Haier Slim 9 kg. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
13: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
14: Okej. Teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
15: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
16: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto

0: zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. Pekao, Twój Bank Polski.
1: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pekaobp.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie Bike. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
4: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
5: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od Bike w cenie karnetu na siłownię.
6: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka?
7: Zapraszamy do salonów Bike. Reko Kaźmierczak, Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 6A. Bike. Wybór staje się prosty.
8: I po reklamie.

0: Tu Radio SK. Słuchajcie, kochani, jest taka akcja, że wszystkie hity zaczynają się w SC. Jaki hit zacznie się dzisiaj? Jak myślisz, Cinku? Jak myślisz?
1: Nie wiem. Odsłonię karty.
0: Sprawdźmy zatem.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
3: To będzie nowa piosenka Roxy, proszę Państwa. Dawniej Roxy Węgiel, ale już się odchodzi od węgla, więc została Roxy. Piosenka nazywa się Jesień trwa bez końca.
0: Aha, to niedobrze akurat, bo ja nie lubię, jak jesień trwa bez końca.
3: Ale piosenka jest dobra, wiesz skąd wiem?
0: Nie wiem.
3: Sprawdziłem w internecie komentarze, żeby wiedzieć, co myśleć o tej piosence. I
0: no
3: są
0: i
3: wszystkie, wszystkie są miłe.
0: A przeczytaj chociaż jeden.
3: Z każdym numerem upewniam się, że wybrałem najlepiej, jak się da, idolkę.
0: Kevin Mgley, małżonek.
3: Zarąbista piosenka, ktoś napisał, też.
0: Aha,
3: Kevin.
0: Też Kevin, no.
3: Jest też trochę takich komentarzy, których nie mogę przeczytać na antenie.
0: Mieli opinie wiarygodnych dziennikarzy.
3: One nie są ładne i miłe, te komentarze, ale dotyczą, są komplementami dotyczącymi urody.
0: Ale jest
3: bezpośrednie.
0: Okej, a jest coś o mnie?
3: Nie ma.
0: No to w takim razie wszystkie hity zaczynają się w SC, kochani. Roxy, Jesień trwa bez końca, teraz.

0: to jest Radio Eszka, kochani.
1: Somebody's watching me, a teraz proszę Państwa o tym, co czują psy, gdy do nich mówimy. Bo naukowcy...
0: Skąd wiadomo, co czują psy, kiedy do nich mówimy?
1: Bo naukowcy zrobili badania z psami i dowiedzieli się, co czują. Otóż na początku, jak zaczynasz mówić do psa, no to wiadomo, że chodzi o ciepło głosu, barwę, o intonację, nie?
2: Tak,
1: czyli
2: tak.
1: Trochę jak do ciebie, nie? Jak mówisz tak, to jest miło.
2: I ja teraz też merdam ogonkiem.
1: Natomiast potem okazuje się, że jeżeli dużo rozmawiasz z psem, to on zaczyna odczytywać pewne sekwencje spółgłosek, nie? Dlatego inaczej zareaguje, jak powiesz mu spacer, a inaczej, jak powiesz mu buda, nie?
2: Bardzo ciekawe. A słyszałeś o psie Pawłowa kiedyś?
1: Tak, słyszałem o psie Pawłowa.
2: Pies Pawłowa mówi swojemu koledze, wiesz co, zauważyłem bardzo ciekawą prawidłowość. Za każdym razem, kiedy się ślinie, to Pawłow zaczyna coś notować.
3: Reklama. Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
3: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Marian, jakaś taka, wiesz, sedna się zrobiłam.
9: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z Nowego Ekspresu.
8: No, tego z Media Expert.
9: No tak.
10: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach, Media Expert, aplikacji i na mediaexpert.pl.
11: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
12: No ja. Właśnie otwieram firmę.
11: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
12: To tak się da?
11: No ba.
13: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
14: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
15: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
16: Nowy Fiat 600 już czeka na Ciebie. Stylowy, nowoczesny i gotowy na każdą trasę. Teraz możesz go mieć od 74 900 zł z pożyczką 0% oraz promocyjnym ubezpieczeniem. Dodatkowo nawet do 8 lat gwarancji specjalnej, abyś cieszył się spokojną jazdą przez długi czas. Przyjedź do PHU Sztukowski. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600 i umów się na jazdę testową już dziś. Kalisz, Wrocławska 27.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskie targi obronne.pl.
19: I po reklamie.

0: MJ Deli w Radiu SK. Nie wiem, czy dokładnie wsłuchujesz się w tekst, ale tam jest taki fragment: krzywa przegroda, muszę naprawić kinol. I ja mam ten problem. Ja wiem, o czym on śpiewa, ale z drugiej strony bardzo się cieszę, że ty akceptujesz mnie takim, jakim jestem.
1: A ja nie wiem tego, jeszcze pokaż.
0: Aha.
1: No, o, nie. Nie, muszę to jeszcze przemyśleć. SK Newsy za chwilę.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.

0: Reklama.
1: Nowy rok akademicki na wypasie?
2: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
1: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
2: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki w super cenach dla studentów w Media Expert.
3: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Teraz z rabatem do 10 tysięcy złotych.
5: Zapraszamy do salonu Citroen Sztukowski w Kaliszu przy ulicy Wrocławskiej 27-29.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
7: Lot zawodowców już 2 października. Przed nami 9. edycja, która w tym roku odbywa się pod hasłem Wielkopolska uczy jutra. Centrum Wsparcia Rzemiosła Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych w piątek, 2 października od godziny 17 do szkolnej hali sportowej Olimpia przy ulicy Rzemieślniczej 6 w Kaliszu. Czekają na Was konkursy, wyzwania, pokazy, eksperymenty i spotkania z zawodowcami. Będzie się działo. Noc zawodowców. Przyjdź i znajdź inspirację na przyszłość. Patronat nad wydarzeniem Noc Zawodowców objął marszałek województwa wielkopolskiego pan Marek Woźniak.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Czy byłaś już dzisiaj w Biedronce? Masło ekstra za 2,49 czeka na Ciebie.
10: Do środy z kartą Moja Biedronka. Masło ekstra z polskiej mleczarni 200 gramów. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę.
9: Spotkajmy się w Biedrze.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Elektrowit 6-7.
13: No i mamy popołudniowe godziny szczytu na drogach Ostrzeszowa i regionu, dlatego no cóż, trzeba trochę postać, ale na spokojnie, głośnie SK i przede wszystkim wyłączmy klimatyzację i otwórzmy okna w samochodach, bo mamy cały czas piękną, słoneczną, złotą noc.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Elektrowit 6-7.
14: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Najbliższy czas spędzi w ośrodku wychowawczym. Jest decyzja sądu w sprawie 13-latka z Wąbrzeźna, który planował atak w szkole. Udaremnili go policjanci, którzy weszli do jego domu, a w plecaku znaleźli bagnet. Marta Łazarska zajmuje się sprawą. Powiedz, czego dowiedziałaś się w sądzie rodzinnym?
15: Podczas dzisiejszego posiedzenia Wydziału Rodzinnego i Nieletnich zdecydowano, że nastolatek tymczasowo trafi do młodzieżowego ośrodka wychowawczego. Sąd nie udziela też szczegółowych informacji dotyczących tego, jak wyglądał przebieg wysłuchania, materiału, czy też wpisów, które nakierowały policję na jego trop.
14: Odpowiedź na rosyjskie sabotaże nie zawsze będzie jawna, mówi sekretarz NATO Mark Rutte podczas konferencji prasowej w Brukseli. W taki sposób szef Sojuszu Północnoatlantyckiego odpowiedział na pytanie o sabotażach przeprowadzonych w państwach NATO przez Rosję. Jak twierdzi, NATO ma do dyspozycji wszystkie niezbędne opcje reagowania, ale nie zawsze to będzie odpowiedź wet za wet. Dodał, że Sojusz wzmacnia obronę powietrzną i pracuje nad tańszymi sposobami zwalczania dronów. Polacy coraz częściej wybierają abstynencję. Dane Eurostatu pokazują, że Polska odnotowuje jeden z najwyraźniejszych w całej Unii Europejskiej spadków spożycia alkoholu.
16: Coraz rzadziej picie alkoholu stanowi podstawę do zawierania różnego rodzaju kontaktów towarzyskich i coraz rzadziej stanowi element kultury organizacyjnej pracy.
14: Komentuje Justyna Kotowska, specjalistka psychoterapii uzależnień. Raz w miesiącu po kieliszek sięga 17% badanych, 35% mówi o całkowitej abstynencji.
17: SK Ostrzeszów. Sport.
13: Zasia Źródlewsk-Olejnik. Na wyjeździe z MMTS-em Kwidzyn zmierzą się w niedzielę szczypiorniści Robót KP Ostrowi. To 5. mecz nowego sezonu. Na razie Ostrowianie mają tylko jedno zwycięstwo na koncie. Są na 9. miejscu w tabeli, a ich przeciwnik jest o 2 oczka wyżej. Mecz w niedzielę o 15:00. Jak kciuki za KPR trzyma Radio SK. Natomiast w sobotę 3 października ligowe rozgrywki meczem na wyjeździe ze startem Lublin rozpoczną koszykarze Tasomik z Rosiek Stali Ostrów. Pierwsze domowe spotkanie rozegrają 12 w 3MK Arenie. Podejmować będą Górnik, Zamek Książ, Wałbrzych.
17: Sońta i Kościel, czyli SK w Radiu SK.
18: Już 3 minuty po 16, a skoro tak, kochani, to sięgajcie do swoich Facebooków i zgłaszajcie się na naszym Messengerze, ponieważ będziemy grali w Państwa Miasta. To jest taka gra, że Cinek mówi, a powiedz jakieś warzywo na literę G, a wy mówicie gruszka, a my mówimy nie, bo to owoc i przegrywacie.
19: I odchodzicie z płaczem bez nagrody.
18: Nie, tak
19: fajna naprawdę zabawa, tak się zabawić.
18: Są nagrody, zgłaszajcie się na naszym Messengerze, wysyłajcie swoje numery, będziemy dzwonić.

0: To bola Lady Gaga i pewien gagatek.
1: To ja byłem, kochani. Gramy w Państwa Miasta. Państwa Miasta w Radiu SK. To się robi powoli tradycja w Radiu SK. Po 16 gramy w Państwa Miasta, gramy z Panią i z Panem. Pani to jest Pani Basia. Cześć Basiu.
2: Cześć, witam.
1: Po robocie już, Baśka, czy nie?
2: Właśnie po robocie.
1: A co robisz? Co robisz? Czym się zajmujesz?
2: Jestem nauczycielem.
1: A czego uczysz, Basiu?
2: Plastyki, techniki i paru innych rzeczy.
1: Ekstra, okay. Ekstra.
3: To spytaj mnie o coś.
2: Ale mogę, o co mogę zapytać?
1: O co pytasz uczniów?
2: Czym się charakteryzuje styl gotycki?
3: Nie wiem, nie mam pojęcia. Dobrze, lecimy dalej.
1: Lecimy dalej. Dobra, twoim rywalem jest Mateusz. Cześć, Mateusz.
4: Dzień dobry.
1: Mateuszu, czym ty się zajmujesz z kolei?
4: Robię ludziom dzień, bo rozwożę jedzonko.
1: Ale super. No to
3: fajnie,
1: dobra.
3: Fajnie.
1: Basia i Mateusz, dawaj zasady dla naszych graczy.
3: Moi drodzy, gracie w Państwa Miasta. Dzisiaj literka G jak punkt G.
1: Aha.
3: Na odpowiedź są 3 sekundy. Odpowiedzi nie mogą się powtarzać. Za dobrą odpowiedź jest punkt, za brak jest punkt dla przeciwnika. Wygrywa osoba, która pierwsza zdobędzie 3 punkty i odpowiadacie alfabetycznie, czyli najpierw Basia, a potem Mateusz. Gramy.
1: No to gramy.
3: No to zaczynamy od Basi. Literka G, kategoria. Można to schować do kieszeni.
2: Grzebień.
1: Grzebień, oczywiście, że tak. 1-0 dla Basi.
3: I kategoria dla Mateusza. Nie można tego schować do kieszeni.
4: Granat.
1: Czego?
3: Granat.
4: Granat.
1: Technicznie można.
3: Teoretycznie można.
4: No, ale bez zawleczki.
1: No właśnie, okej, dobra, zaliczamy.
3: To uznajemy, bez zawleczki nie można.
1: 1-1.
3: Ja miałem
1: odpowiedź goryl.
3: No, Giewont na przykład.
1: Giewont, goryl, tak. No.
3: Wracamy do Basi. Basiu, twoja kategoria. Coś czarnego.
2: Nie wiem.
1: Goryl
3: na przykład. Albo guma. Guma taka na przykład, opona.
1: 2-1 dla Mateusza.
3: Tak. Mateusz, jak się pewnie domyślasz, twoja kategoria, coś białego.
4: Garnitur.
1: Może być biały
3: garnitur.
1: Może być,
3: ale lepiej nie.
1: I w związku z tym Mateusz wygrywa.
3: Mateuszu, mamy dwa rodzaje nagród. To są butelki Radia SK i torby Radia SK. Możesz sobie wybrać, co wybierasz.
4: To butelki. A kaucyjne?
3: Tak, warte 50 groszy. Oddasz sobie, jesteś do przodu pół złotówki. Torba dla Basi. W takim razie dziękujemy Wam za grę i miłego popołudnia.
4: Dzięki.
1: Siema, pa. Państwa Miasta w Radiu SK.

0: Bardzo fajna jest ta piosenka, Wasted w Radiu SK. Co tam, Cinek, u ciebie w kalendarzu dzisiaj?
1: Mamy wtorek, 29 września i to jest dzień kawy, przy czym jest już 20 minut po godzinie 16, więc jeżeli ktoś nie może spać po kawie, to lepiej, żeby już tej kawy może nie pił z okazji tego święta, ponieważ mu się dzień kawy zmieni w noc kawy.
0: Tak, a wiesz, jaka jest ulubiona kawa motocyklistów?
1: Ciekawa.
0: Kawasaki!
2: Moim zdaniem inna.
3: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
4: Na przykład Motorola Edge 60 Pro. Pamięć 512 giga. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
6: Nie, a powinno?
5: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
6: I możesz z nich korzystać?
5: Jasne, w każdej chwili.
6: To i ja się zapiszę.
5: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
7: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
8: Masz na dachu Eternit? To może być azbest, materiał zagrażający zdrowiu. Nie demontuj go sam. Usuwanie azbestu powierz wykwalifikowanej firmie. Jego obecność zgłoś w swojej gminie. Sprawdź, czy możesz otrzymać dofinansowanie na bezpieczne usunięcie i unieszkodliwienie. Pamiętaj, azbest musi zostać usunięty do 2032 roku. Wielkopolska bez azbestu. Sfinansowano ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Emilia, coś czuję, że zaraz wszyscy zaczną wyprzedawać roczniki.
11: Pewnie tak, tylko że u nas to dzieje się już dziś.
10: Trwa przedsprzedaż rocznika 2027 z gwarantowaną niezmienną ceną.
11: Czyli mogę zamówić nowe Volvo, skonfigurować je dokładnie tak jak chcę?
10: Oczywiście. Na przykład nowe Volvo XC60 możesz mieć za 1200 zł miesięcznie.
11: Przedsprzedaż rocznika 2027 już dziś w Volvo Grupa Lis w Kaliszu. Zapraszamy. Emilia Kruk
10: i Jakub Cichorek. Salon Volvo Grupa Lis, ulica Wrocławska 2 w Kaliszu.
3: I po reklamie.

0: Daddy Cool, Bonnie M w Radiu SK. Proszę Państwa, sytuacja mrożąca krew w żyłach w Warszawie. Stołeczni policjanci otrzymali zgłoszenie. Aha. Słuchajcie, kochani, przyjedźcie szybko, bo kangur zawisł na ogrodzeniu i trzeba zwierzęciu pomóc, bo żyje, zawisło na ogrodzeniu. No i policjanci przyjechali i okazało się, że to nie jest kangur, tylko Daniel.
1: To wiesz co, jeżeli on zawisł na ogrodzeniu, to moim zdaniem jest łoś.
0: Może być łoś, ale pomogli mu, wiesz? Pomogli mu. Albo to mógł być też kangur Daniel, to mógł być Daniel, to mógł być łoś Daniel. W każdym razie policjanci nie łosie.
1: Łoś Maciek.
0: Policjanci okazali się naprawdę nie łosiami i pomogli temu zwierzu.

0: Diesel jest po 9,19. Widziałeś Cindek? Teraz pokazują dopiero w telewizji. A ja mam diesla.
1: A dobrze, ja mam benzynę.
0: Ty, a jak ja bym do diesla lał benzynę, to są jakieś realne ryzyka dla mojego silnika, nie, że tak zarymuje?
1: Nie, nie.
0: Nie ma,
1: ty
0: zupełnie?
1: Możesz spokojnie. Znaczy, słuchacze nie polecamy, natomiast ty masz taki samochód, że możesz lać normalnie, co chcesz.
0: A
1: tam.
0: No to w takim razie taniej będzie, taniej.
2: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
3: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
4: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
2: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
5: Autopromocja.
6: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny!
8: Misiu, jestem na shoppingu. Co masz ochotę zjeść?
9: A co mamy do wyboru?
8: Sushi i ramen, aromatyczne curry, mochi, arepas, tropikalne soki i te deserki z marakui przy zachodzie słońca. To co wybierasz?
9: Ej, gdzie ty jesteś, skarbie?
8: Jestem w Planet Tours w parku handlowym Ostrzeszów Plaza. Mają egzotykę w takich cenach, że aż szkoda gotować w domu.
9: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce.
10: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Teraz z rabatem do 10 tysięcy złotych.
11: Zapraszamy do salonu Citroen Sztukowski w Kaliszu przy ulicy Wrocławskiej 27-29.
12: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach. Teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
14: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.

0: Serbuk, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, Nasze Miasto.pl i Radio SK.
1: Cappuccino, kafe latte.
2: Co robisz?
1: Trenuję zamawianie kawy McCafe za piątkę. Już od środy każda mała i średnia kawa McCafe za 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
5: I po reklamie.

0: Poza tobą nic, to artystka o pseudonimie Livka, a Livka to jest krót od jej prawdziwego imienia. Jak ma na imię, jak myślisz?
1: Mariola.
0: Tak. Nie, żartuję, Livka. SK News za chwilę.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
2: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego smartfona, kup smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max za 2399 zł. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Wszystko, czego dziś chcę,
4: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak ptasie mleczko Wedel, 13,99 przy zakupie dwóch, a od wtorku szynka bez kości kilogram 9,99.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
7: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
8: Emilia, coś czuję, że zaraz wszyscy zaczną wyprzedawać roczniki.
9: Pewnie tak, tylko że u nas to dzieje się już dziś.
8: Trwa przedsprzedaż rocznika 2027 z gwarantowaną niezmienną ceną.
9: Czyli mogę zamówić nowe Volvo, skonfigurować je dokładnie tak jak chcę?
8: Oczywiście. Na przykład nowe Volvo XC60 możesz mieć za 1200 zł miesięcznie.
9: Przedsprzedaż rocznika 2027 już dziś w Volvo Grupa Lis w Kaliszu. Zapraszamy. Emilia Kruk
8: i Jakub Cichorek. Salon Volvo Grupa Lis, ulica Wrocławska 2 w Kaliszu.
10: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
13: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
12: A, no to w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
17: Ponad 20 stopni serio pokazują cały czas termometry w Ostrzeszowie i w regionie. I tak będzie praktycznie do końca dnia. Potem w nocy, wiadomo, temperatura trochę spadnie, by jutro znów urosnąć tak mniej więcej do 20 kresek. Padać nie powinno, cały czas dużo słońca.
16: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
18: 17. Agata Chruściak. Zapraszam na ławie oskarżonych wychowawca drużynowy i ratownik WOPR-u. Za zamkniętymi drzwiami ruszył proces w sprawie utonięcia nastoletniego harcerza w jeziorze Ośno. O szczegółach Michał Skolimowski.
19: Oskarżeni odpowiadają m.in. za nieumyślne doprowadzenie do śmierci chłopca poprzez utonięcie. Grozi im do 5 lat więzienia. Zdaniem śledczych 21-letni wychowawca drużynowy i 19-letni ratownik WOPR-u nie zapewnili harcerzowi odpowiedniej asekuracji. Nastolatek w nocy podejmował próbę. Ta polegała na przepłynięciu wpław jeziora w pełnym umundurowaniu oraz obuwiu na odcinku 500 metrów. W pewnym momencie chłopak zniknął pod wodą. Nad ranem wyłowiono jego ciało.
18: Na razie nie wrócą do placówki. To młodzież ewakuowana rano z ośrodka opiekuńczo-wychowawczego w Elblągu. To po tym, jak w jednym z pokoi doszło do gwałtownego pożaru. Po sprawdzeniu przez pirotechników znaleziono tam pochodne amfetaminy i dezodorant. I to mogło doprowadzić do pożaru, mówi Krzysztof Nowacki z policji w Elblągu.
20: Być może w połączeniu właśnie z tymi środkami odurzającymi zadziałało to jak jakiś materiał łatwopalny.
18: Ewakuowano kilkadziesiąt osób. Dobrze im poszło. Piłkarze Widzewa Łódź czytali bajki małym pacjentom w szpitalu Matki Polki. To w ogólnopolskim dniu głośnego czytania.
21: Na dywanie w pokoju śpi Bobik. Popiskuje przez sen i przebiera lampkami.
22: Czy to jest według was ciekawe, jak piłkarze czytają?
23: Bardziej piłkarze mnie zainteresowali, ale czytania też jest takie ciekawe czytanie.
24: Myślę, że warto szczególnie sobie zrobić z nimi zdjęcie, poznać ich.
18: A bajki czytali Marek Hanusek, Mariusz Fornalczyk i Szymon Czysz.
0: SK Ostrzeszów News.
18: Basia Źródlewsko-Lejnik. Ponad 620 uczniów w szkołach i blisko 250 dzieci w przedszkolach oraz żłobku. Kobyla Góra podsumowała tegoroczny nabór szkolny. Łącznie opieką i nauką objętych jest prawie 900 najmłodszych mieszkańców. Już ponad 50 wolontariuszy w Ostrzeszowie dba o wolno żyjące koty. To w ramach miejskiego programu społecznych opiekunów tych zwierząt.
1: Fajnie działają ludzie, jest bardzo dużo chętnych osób do pracy i robią naprawdę dużą robotę.
18: Mówi Michał Kula z urzędu, pomóc można w każdej chwili, wystarczy się zgłosić.
0: Sońta i Korościel, czyli SK w Radiu SK.
2: Dwie minuty po 17 jesteśmy w dobrych nastrojach, chociaż na pewno nie pan Teodor. Pan Teodor nagrał głosówkę na eskowym messengerze, że dzisiaj rano szedł ulicą Mickiewicza w filcowym kapeluszu z bordowym rondem i wiatr mu go zwiał. I
3: teraz jaki to kapelusz dokładnie?
2: Brązowy, filcowy.
3: Taki bardziej fedora, czy bardziej, nie wiem, trilby, czy może panama, albo może takie bardziej sombrero?
2: Nie rozumiem nic.
3: Okej.
2: Po prostu powiedział, że filcowy, brązowy z bordowym rondem.
3: Okej.
2: Gdyby ktoś widział taki kapelusz, proszę pomóc, nagrywać głosówki na eskowym messengerze. Za każdą najmniejszą wskazówkę będą nagrody.
3: Tak, eskowy będzie nam torba eskowa, między innymi brązowa, filcowa, z bordowym paskiem.
2: Czekamy na wasze głosówki.

0: To jeśli śpiewa Carla Fernandez w Radiu SK, prawie 12 minut po godzinie 17. Radio SK jest bardzo blisko swoich słuchaczy. Dzisiaj pomagamy naszym słuchaczom, a konkretnie słuchaczowi Teodorowi.
1: Teodorowi, tak.
0: Który dzisiaj rano na ulicy Mickiewicza zgubił kapelusz. Kapelusz zwiał mu wiatr z głowy. To tak, był kapelusz brązowy, filcowy.
1: Filcowy, no.
0: Z takim bakłażanowym rondem. Takim
1: bordowy bardziej, no.
0: Burgundowym troszeczkę.
1: Aha, aha.
0: No jeżeli ktoś coś wie, to prosimy o pomoc. Nagrywajcie głosówki na eskowym Messengerze.
2: Witam, dzisiaj w lokalnych wiadomościach mówili, że w rejonie Katowic leciał mały, niezidentyfikowany obiekt latający.
0: Aha.
2: Może by się w końcu tym zainteresować. Powiedzieli tylko, że leciał w kierunku Sosnowca, więc nie wiem, czy znajdziecie.
1: Panie Teodorze, no nie wiem, jest w kierunku Sosnowca, dlatego pana mamy nagrodę, no bo jednak naprowadził nas na pewien trop, prawda?
0: Tak.
1: Może temu panu, który tę głosówkę nagrał, wyślemy butelkę.
0: Oczywiście, wyślemy mu butelkę.
1: Tak.
0: Butelkę Radia SK, nie inną butelkę.
1: Oczywiście, a innych zachęcamy do dalszej pomocy Teodorowi. Nagrywajcie głosówki na naszym eskowym Messengerze, gdzie jest kapelusz filcowy, brązowy, tam bakłażanowy.

0: We Own It, czyli Burj Khalifa w Radiu SK. Witajcie, kochani, nie, tu Sońta i Koroście.
1: Wiz Khalifa.
0: A.
1: Two Chains. Burj to jest budynek, wiesz, w Dubaju.
0: Okej, przestań mędrkować, lepiej powiedz coś ciekawego, Cinek.
1: Mam bardzo ciekawą wiadomość z Wielkiej Brytanii. Tam grupa brytyjskich uczennic stworzyła internetową petycję, w której żądają wprowadzenia zakazu wykorzystywania mundurków szkolnych w filmach dla dorosłych.
0: Chcesz mi powiedzieć, Marcin, że w filmach dla dorosłych wykorzystuje się mundurki szkolne?
1: Tak, ale one chcą usunięcia tych mundurków i to jest, ja też poparł tą petycję, ale mi się wydaje, że twórcom filmów dla dorosłych o to właśnie chodzi. O usuwanie mundurków.
0: Właśnie, wiecie, dziewczyny, że jak oni pousuwają mundurki, to będą całkiem goli. Kto to widział? Film dla dorosłych z samymi gołymi. Dajcie spokój, przemyślcie lepiej to. Za chwilę będzie Zalia, tylko kochaj mnie i będą odwiedziny pani Jadzi, bo widzę, że już wtargnęła do naszego studia, ale zachowuje się bardzo kulturalnie. Pani Jadziu, proszę już mówić, bo już włączyłem mikrofon. Witamy panią bardzo serdecznie. Czy pani chodziła kiedyś... proszę bliżej mikrofonu. Czy pani chodziła kiedyś w mundurku szkolnym?
2: Ja nie, ale moje dziecko chodziło.
0: O.
2: To znaczy ja miałam nie mundurek, tylko fartuszku się chodziło.
0: A ma pani ten fartuszek jeszcze przy sobie?
2: Nie, ale mam zdjęcie takie.
0: O, to proszę pokazać.
2: Klasowe.
0: To ja zaraz puszczę dżingiel, a pani pokaże zdjęcie klasowe.
2: Dobrze. Klasowe, ty pracowe.
1: Ja wiem. Autopromocja.
3: Jesienią najpierw naukowe obowiązki. A potem przyjemności. Najlepiej z nowym sprzętem. Tablet, głośnik, smartfon, a może słuchawki. Co pomoże ci się zresetować po dniu pełnym zajęć? Daj znać na sk.pl. Słuchaj Eski od rana.
4: I zgarnij tysiaka na nowy sprzęt.
3: Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Mamy niskie ceny.
9: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
10: Elektryk? Pewnie drogi.
9: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
10: Co? Z serwisem i gwarancją?
9: I tylko 10% opłaty wstępnej.
10: Tylko gdzie jest haczyk?
9: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
10: Czekaj, 30 tysięcy?
9: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
11: Myślisz, że legalizacja studni to studnia bez dna formalności? Błąd! Do końca 2027 roku masz czas na legalizację studni bez opłaty. Wystarczy, że złożysz kompletny wniosek. Wody Polskie pomogą ci na każdym etapie. Więcej informacji, w tym wzór wniosku, znajdziesz na stronie internetowej Wód Polskich.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Nowy Fiat 600 już czeka na ciebie. Stylowy, nowoczesny i gotowy na każdą trasę. Teraz możesz go mieć od 74 900 zł z pożyczką 0% oraz promocyjnym ubezpieczeniem. Dodatkowo nawet do 8 lat gwarancji specjalnej, abyś cieszył się

0: spokojną jazdą przez długi czas. Przyjedź do PHU Sztukowski. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600 i umów się na jazdę testową już dziś. Kalisz Wrocławska 27.
1: I po reklamie.

0: Somber, my body isn't ready w Radiu SK. To jest audycja SK, jedziecie z pracy do domu, a my opowiadamy wam o rzeczach, o których nigdy nie słyszeliście albo słyszeliście. No nic, bo ja mam 42 lata i cały czas czegoś się dowiaduję.
1: Tak?
0: Bo czasami na przykład jak zamawiasz sobie picie w restauracji, to widzisz tam kostki lodu i czasami one są białe, a czasami są przezroczyste. I ja wiem dlaczego teraz już, wiesz?
1: Dlaczego?
0: Jeżeli zrobisz kostki lodu z wody z kranu, lejesz z kranu do lodu, do zamrażarki, to one są wtedy białe.
1: Aha.
0: A jeżeli robisz je z wody przegotowanej, to one są przezroczyste. Dasz wiarę?
1: Powiem ci, że zaskakująco dużo wiesz o robieniu lodu.

0: Radio.sk, audycja SK w Radio.sk. Sądź, Jajko Rościel, co za dzień dzisiaj jest?
1: Dzień? Dzisiaj jest ogólnopolski dzień głośnego czytania, także mogę ci coś przeczytać.
0: Nie, niekoniecznie, ale mieliśmy kiedyś z Cinkiem taki pomysł, niewykluczone, że go wdrożymy, żeby czytać stróżom nocnym i akcja nazywałaby się Cała Polska czyta cieciom.
1: Co wy na to?
2: Radio.sk, autopromocja.
3: Wygląda na to, że SK znowu to zrobi.
4: Wspaniałe wspomnienia na pewno na całe życie.
5: Jest super, dzięki SK. Było cudownie, nie wracajmy.
6: Odlot ściśle tajny. Zgłoś się w SK-owej apce. Słuchaj nas od rana.
7: I leci z SK w nieznane!
8: Sponsorem programu jest właściciel sklepu Elektronik Ostrzeszów ze sprzętem AGD RTV do domu lub firmy. Elektronik Ostrzeszów. Sienkiewicza 5.
9: Autopromocja.
10: Reklama.
11: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
12: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
11: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
13: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
15: Nie, a powinnam?
14: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
15: I możesz z nich korzystać?
14: Jasne, w każdej chwili.
15: To i ja się zapiszę.
14: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
16: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojepk.pl i sprawdź, jak zacząć.
17: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
18: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Emilia, coś czuję, że zaraz wszyscy zaczną wyprzedawać roczniki.
21: Pewnie tak, tylko że u nas to dzieje się już dziś.
20: Trwa przedsprzedaż rocznika 2027 z gwarantowaną niezmienną ceną.
21: Czyli mogę zamówić nowe Volvo, skonfigurować je dokładnie tak jak chcę?
20: Oczywiście. Na przykład nowe Volvo XC60 możesz mieć za 1200 zł miesięcznie.
21: Przedsprzedaż rocznika 2027 już dziś w Volvo Grupa Lis w Kaliszu. Zapraszamy. Emilia Kruk
20: i Jakub Cichorek. Salon Volvo Grupa Lis, ulica Wrocławska 2 w Kaliszu.
22: I po reklamie.

0: To Flow i Talking Body w Radiu SK. Będziemy z Cinkiem spadać. Ja przyszedł Michał. Michał, podkreślam, przyszedł Michał Hanczak. I ja też jestem Michał. I my mamy dzisiaj imieniny. Cinek, teraz... chcesz nam złożyć życzenia
1: tak,
0: jeszcze raz?
1: Jak się pewnie domyślacie, będą szczere w związku z tym wymuszeniem. Wszystkiego najlepszego, drogi
2: dzięki.
1: Michale.
2: Jeden w ogóle się nie spodziewałem.
1: Z okazji imienin.
2: Ale miło, że pamiętałeś.
1: Pamiętałem, jak widać.
2: Dziękujemy.
1: Proszę.
3: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład pralka Haier Slim 9 kg. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
4: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
5: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
6: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
7: Dobrze.
6: 15 zł.
7: Lepiej.
6: 20 zł.
7: Najlepiej. Na Orlenie?
6: Ciepło.
7: Z kuponami?
6: Cieplej.
7: W Orlen witaj!
8: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
9: Lot zawodowców już 2 października. Przed nami 9. edycja, która w tym roku odbywa się pod hasłem Wielkopolska uczy jutra. Centrum Wsparcia Rzemiosła Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych w piątek, 2 października od godziny 17 do szkolnej hali sportowej Olimpia przy ulicy Rzemieślniczej 6 w Kaliszu. Czekają na Was konkursy, wyzwania, pokazy, eksperymenty i spotkania z zawodowcami. Będzie się działo. Noc Zawodowców. Przyjdź i znajdź inspirację na przyszłość. Patronat nad wydarzeniem Noc Zawodowców objął marszałek województwa wielkopolskiego pan Marek Woźniak.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Koniec wakacji. Ech. Dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Teraz z rabatem do 10 tysięcy złotych.
12: Zapraszamy do salonu Citroen Sztukowski w Kaliszu przy ulicy Wrocławskiej 27-29.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
15: A teraz ważna informacja dla tych kierowców, którzy codziennie gdzieś tam krążą po szkolnej w Rogaszycach. Od jutra do piątku wyłącznie między 9 a 13 będą na tej ulicy utrudnienia, bo będą działać panowie od rur i będzie objazd przez ulicę Kolonii.
14: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
16: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Zarzuty po śmierci 5-latki z Lipna w Kujawsko-Pomorskim. Ojciec dziecka odpowie za nieumyślne spowodowanie śmierci córki. Dziewczynka została przygnieciona betonowym ogrodzeniem. Nie udało się jej uratować. Ojciec chciał zerwać orzechy podczas wspólnego spaceru. 44-latek miał ponad 3 promile alkoholu. Przemysław P. przyznał się do zarzutów, ale odmówił składania wyjaśnień. Wyciek substancji chemicznej w Złocieńcu w Zachodniopomorskim to na terenie jednostki wojskowej. Poszkodowany został pracownik firmy zewnętrznej. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.
17: Na program zaprasza sponsor Międzynarodowe Targi Poznańskie, organizator targów Budma.
18: SK Sport News.
16: Tym razem bez sukcesu Hubert Hurkacz przegrał z Alejandro Fokiną w finale turnieju ATP w Szendu. Choć w drugim secie miał aż 4 piłki setowe, nie był w stanie ich wykorzystać. Kolejna szansa w piątek, wtedy biało-czerwoni zagrają z Rumunią w Lidze Narodów. Wczoraj podopieczni Jana Urbana byli momentami bezradni. Ze Szwecją Polacy przegrali 1-3.
17: Sponsorem programu były Międzynarodowe Targi Poznańskie, organizator Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury Budma.
18: SK Ostrzeszów News.
15: Wasia Źródew z Kolejnik. Wielkopolska uczy jutra. To hasło tegorocznej 9. Nocy Zawodowców w Kaliszu. Ta już w piątek 2 października.
19: Ponad 40 wystawców, w tym są to szkoły ponadpodstawowe, przedstawiciele biznesu.
15: Mówi organizatorka Agnieszka Wojciechowska. Początek w piątek o 17:00 poleca Radio SK. 2 godziny zumby dla dzieci i młodzieży, a potem zajęcia dla dorosłych. Tak w największym skrócie zapowiada się finał aktywnych weekendów na Orliku w Kobylej Górze. Akcja już w tę sobotę, 3 października o 11:00. Wstęp będzie wolny.
0: Imprezka.
13: Imprezka.
0: Eska.
13: Eska.
11: Tak od godziny chodzę i mam wrażenie, że coś tak dziwnie mi pachnie. No i właśnie odkryłem, że przez ostatnią godzinę po zjedzeniu kanapki jestem cały w majonezie. Także to będzie naprawdę tłusty program. Koszula chyba do prania od razu. Hanczak, zapraszam. To może piosenka na złagodzenie nerwów, a ja idę się wyprać. Dawid Kwiatkowski i Margaret, później ci opowiem.
20: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to?

0: Trochę się czuję jak loser z tytułu tego właśnie hitu Tame Impali. Tak się ładnie dzisiaj wystroiłem i proszę bardzo, urąbany już majonezem. Majonez jednak jest szkodliwy. No zaprałem, zobaczymy. Swoją drogą w trakcie kilku tych hitów też odkryłem, że nie tylko koszulę upaprałem majonezem. Także to cały ja jestem. Mam nadzieję, że wy dzisiaj we wtorek nie daliście żadnej plamy. Sprawdźmy zresztą 664-402-302, czy tak właśnie jest, czy tak właśnie nie jest. Ja wam będę zadawał pytania, a wy będziecie odpowiadać słowami, które zaczynają się na pierwszą literę waszego imienia. Można dzwonić właśnie teraz 664-402-302. No i poniekąd oczywiście spodziewajcie się pytań, które będą powiązane z tematem, który mnie napadł przed chwilą. 664-402-302. Ja na pytanie, czym można się ubrudzić na pierwszą literę mojego imienia, czyli Michał, odpowiadam, że M jak majonezem, ale sprawdźmy, jak to z wami. Halo, dzień dobry.
1: Cześć.
0: Cześć, jak masz na imię?
1: Dorota.
0: Dorota, czym można się poplamić na pierwszą literę twojego imienia?
1: Domestosem.
0: Ojejku, ale to od razu wygryzie dziurę. To w sumie miałem zapytać, czym można odplamić potem ubranie, ale widzę, że ty już nie masz ubrania. Błagam, nie róbcie tego w domu. A Dorota, mam nadzieję, że nie używasz tego do plamienia swoich ubrań. Shakira, Whenever, Wherever, już teraz.

0: Z obroczką na palcu i mikrofonem w dłoni Damiano Dawid na antenie Radia SK w imprezie The First Time. Ale to nie będzie pierwszy raz, kiedy zabierzemy was w nieznane. Byliśmy już na Cyprze, byliśmy w Hiszpanii, gdzie teraz powędrują nasi słuchacze razem z naszą porankową ekipą. O tego nie wie nikt, ani oni, ani wy, ani ja. No i na tym polega cała zabawa, że wiemy kiedy, pod koniec października, wiemy, że na weekend, wiemy, że z naszą poranną ekipą, ale nie wiemy, dokąd was zabierzemy na ten weekend. Czy będzie ciepło, czy będzie zimno, czy będzie ładnie, czy będzie brzydko. Nie, no podejrzewam, że będzie przede wszystkim przygoda. Odlot ściśle tajny powraca, już można się zgłaszać, żeby z nami taki weekend spędzić. Gdzie? Dowiecie się na lotnisku. A zgłoszenia za darmo w naszej mobilnej apce.
1: Ruszaj z nami w nieznane. Odlot ściśle tajny.
2: Reklama.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
11: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Ochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, botki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
12: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
13: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
14: Emilia, coś czuję, że zaraz wszyscy zaczną wyprzedawać roczniki.
15: Pewnie tak, tylko że u nas to dzieje się już dziś.
14: Trwa przedsprzedaż rocznika 2027 z gwarantowaną niezmienną ceną.
15: Czyli mogę zamówić nowe Volvo, skonfigurować je dokładnie tak jak chcę?
14: Oczywiście. Na przykład nowe Volvo XC60 możesz mieć za 1200 zł miesięcznie.
15: Przedsprzedaż rocznika 2027 już dziś w Volvo Grupa Lis w Kaliszu. Zapraszamy. Emilia Kruk
14: i Jakub Cichorek. Salon Volvo Grupa Lis, ulica Wrocławska 2 w Kaliszu.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
18: I po reklamie.
19: Esko.

0: Lata mijają, a ten hit brzmi cały czas doskonale. Jak ten David Guetta to zrobił? Razem z Kid Karim, tutaj Memories na antenie Radia SK na 20 minut przed 19. Dzisiaj w kalendarzu nietypowych świąt mamy dzień hipochondryka, czyli to taka osoba, która no, szuka w sobie różnych problemów zdrowotnych, różnego typu chorób i się boi. I tak naprawdę to mam wrażenie, że poniekąd większość z nas po trochu przynajmniej jest hipochondrykami i może dzisiaj świętować. Na przykład część z was na pewno ma dzisiaj problemy z oczami i jakoś nie widzi siebie jutro w pracy, prawda? Kaśka Sochacka i szum nie w uszach, chociaż poniekąd w uszach też, za chwilę.
1: Reklama.
2: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
3: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
2: To w ogóle możliwe?
3: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
10: Świat

0: Faktury i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play. To będzie ostatnia reklama.
2: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
1: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
3: I po reklamie.

0: końca.
1: Bez końca to można by było dostawać wypłatę, ale żeby pracy nie było tak, że jest jej nieskończenie wiele, nie? To by było super. Oskar Sims, bez końca, przed godziną 19 na antenie Radia SK, ale jak ma się wypłatę, to można sobie potem kupić jakąś zabawkę. Tak, tak, okazuje się, że dorośli kupują sobie bardzo dużo zabawek, nawet jeżeli nie mają dzieci, kupują je dla siebie i o tym trochę po godzinie 19 pogadamy. Jestem bardzo ciekawy, czy ostatnio, drodzy dorośli, kupiliście sobie jakąś zabawkę i co to było. Można zostawić głosówkę i się pochwalić. Na Messengerze Radia SK.

0: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
3: Phonix Ból Uszu Max.
2: Słucham?
3: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
2: Phonix Ból Uszu Max?
3: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
5: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
6: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
7: Noc zawodowców już 2 października. Przed nami 9. edycja, która w tym roku odbywa się pod hasłem Wielkopolska uczy jutra. Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych w piątek, 2 października od godziny 17 do szkolnej hali sportowej Olimpia przy ulicy Rzemieślniczej 6 w Kaliszu. Czekają na was konkursy, wyzwania, pokazy, eksperymenty i spotkania z zawodowcami. Będzie się działo. Noc zawodowców. Przyjdź i znajdź inspirację na przyszłość. Patronat nad wydarzeniem Noc Zawodowców objął marszałek województwa wielkopolskiego pan Marek Woźniak.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Teraz z rabatem do 10 tysięcy złotych.
10: Zapraszamy do salonu Citroen Sztukowski w Kaliszu przy ulicy Wrocławskiej 27-29.
11: I po reklamie. Ostrzeszów na czasie.
12: Marta Rajewska, dobry wieczór. Czas na eskowe podpowiedzi. To na początek zaglądamy do ostrzeszowskiego kina Piast. Zerkamy, co jutro możecie obejrzeć. W repertuarze są takie propozycje jak 100 dni Misja Zeus, Dzień Dziecka księdza Jana Kaczkowskiego. No i też od jutra na ekranie zagości Lalka, a szczegółowy repertuar i godziny seansów znajdziecie na stronie ostrzeszowskiego Centrum Kultury.
13: Muzyką się żyje.
14: Za kilka dni nowy album Wiktora Waligury, czyli młodego artysty, którego na pewno kojarzycie z tego hitu. To Cztery Pory Roku, czyli hit, który podbił nie tylko naszą playlistę wiosną i latem tego roku. Wiktor Waligura nie ukrywa radości z tego sukcesu.
15: No faktycznie jest to pierwszy raz, kiedy coś napisałem i zaśpiewałem, gdzieś poszło na tak dużą skalę. Jest to zawsze dziwne uczucie, gdy wsiadasz do samochodu, do taksówki czy do autobusu i słyszysz swoją piosenkę. Natomiast no jest to bardzo się cieszę, że ta piosenka tak bardzo zarezonowała z ludźmi. Ja ją bardzo lubię prywatnie, lubię grać na koncertach, fajnie pracowało się przy niej w studiu, więc cieszę się, że ona aż tak się poniosła, ale faktycznie zdecydowanie nie spodziewałem się aż tak dużego zasięgu, jaki uda się nią osiągnąć.
14: Teraz będzie można posłuchać całej płyty Wiktora Waligury, bo w piątek ukaże się album Krótkie historie o miłości. Tego dnia artysta zacznie też trasę koncertową promującą płytę, wystąpi w Warszawie, a potem jeszcze w Poznaniu, Gdańsku, Szczecinie, Katowicach, Wrocławiu i Krakowie.
16: Imprezka.
14: A u nas za chwilę wystąpi Prima Ballerina, no a konkretnie to Margaret, która zaśpiewa swój nowy hit. Ona też się szykuje do wielkiego koncertu, ten 11 grudnia na warszawskiej scenie. Można już nabywać bilety. No i tego hitu na pewno też nie zabraknie. Tuchanczak, witajcie!

0: Agata napisała, że rusza na siłowni, żebym zagrał coś mocnego gitarowego. Będzie! Damiano Dawid był, będzie Nickelback, ale wcześniej coś świeżutkiego.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Bardzo się cieszę, że w Imprezie będę mógł zagrać nowy single Clean Bandit, bo bardzo lubię tę grupę. Pamiętacie na pewno takie hity jak Rather Be, Rockabye, Solo, Symphony. No naprawdę oni mają na koncie takie sztosy, że aż tylko zacierać ręce, kiedy wydają coś nowego, a zbliża się nowy ich album. Mamy zwiastun. To jest kawałek pod tytułem Company, nagrany zespół z wokalistką Chloe i z artystą o nazwisku Oh My Lay. No to oh my god, jaka to fajna piosenka, jaka to fajna nowość. Posłuchajcie, Clean Bandit w Esce.

0: Czy to, że zagrałem hit Kuby i Kuby pod tytułem Chłopaki właśnie w tym momencie, to przypadek? No, nie sądzę, bo tak chciałem tylko przypomnieć, że jutro mamy Dzień Chłopaka. A że w sumie każdy mężczyzna jest takim chłopakiem, takim dużym dzieckiem, no to ucieszy się nawet z zabawki. Zresztą jak pokazują statystyki na razie ze Stanów, okazuje się, że bezdzietni dorośli i chłopcy i dziewczynki dorośli kupują już więcej zabawek niż rodziny z dziećmi. Tak, tak, okazuje się, że dorośli bardzo chętnie kupują różnego typu zabawki, czasami po to, żeby sobie grać, bawić się, a czasami dla swoich kolekcji, żeby powiększać swoje zbiory, bo chodzi na przykład o jakieś popularne figurki czy innego typu gadżety. No i tak sobie pomyślałem, że sprawdźmy, jak to jest u nas. Drodzy dorośli, jaką zabawkę ostatnio sprawiliście przede wszystkim dla siebie? Nawet jeżeli macie dzieci, a jak nie macie dzieci, to tym bardziej. Może właśnie do swojej kolekcji, a może po prostu po to, żeby się beztrosko bawić. Czekam na wasze przyznawki i wasze głosówki na Messengerze Radia SK. Sprawdźmy, czym się cieszą nasi słuchacze, kiedy się bawią. Rita Ora i Age z Matą za chwilę.
1: Autopromocja.
2: Wygląda na to, że SK znowu to zrobi.
3: Wspaniałe wspomnienia na pewno na całe życie.
4: Jest super, dzięki SK. Było cudownie, nie wracajmy.
5: Odlot ściśle tajny. Zgłoś się w SK-owej apce.
6: Słuchaj nas od rana.
7: I leci z SK-ą w nieznane.
8: Sponsorem programu jest właściciel sklepu Elektronik Ostrzeszów ze sprzętem AGD RTV do domu lub firmy. Elektronik Ostrzeszów. Sienkiewicza 5.
9: Autopromocja.
10: Reklama.
11: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
12: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belper na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
13: 18,47,12.
14: Co liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
14: To ja też chcę. 24,39.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: Cappuccino. Caffè latte.
17: Co robisz?
16: Trenuję zamawianie kawy McCafe za piątkę.
18: Już od środy każda mała i średnia kawa McCafe za 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
19: Myślisz, że legalizacja studni to studnia bez dna formalności? Błąd! Do końca 2027 roku masz czas na legalizację studni bez opłaty. Wystarczy, że złożysz kompletny wniosek. Wody Polskie pomogą Ci na każdym etapie. Więcej informacji, w tym wzór wniosku, znajdziesz na stronie internetowej Wód Polskich.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Nowy Fiat 600 już czeka na Ciebie. Stylowy, nowoczesny i gotowy na każdą trasę. Teraz możesz go mieć od 74 900 zł z pożyczką 0% oraz promocyjnym ubezpieczeniem. Dodatkowo nawet do 8 lat gwarancji specjalnej, abyś cieszył się spokojną jazdą przez długi czas. Przyjedź do PHU Sztukowski. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600 i umów się na jazdę testową już dziś. Kalisz Wrocławska 27.
22: I po reklamie.

0: Hity Sombra wieczorową porą wchodzą doskonale. To imprezka w SC, Hanczak z tej strony. 16 minut nam zostało do godziny 20. O zabawach i zabawkach dzisiaj w imprezce tych dla dużych dzieci, chociaż okazuje się, że te dziecięce zabawki cieszą się dużym powodzeniem także wśród dorosłych, a w Stanach to nawet ci bezdzietni dorośli częściej kupują zabawki niż ci, którzy dzieci mają. No tak mówią badania. No więc pytam was, co drodzy dorośli ostatnio sobie kupiliście jako zabawkę? Jakoś tak sami panowie praktycznie nagrywają głosówki, ale dobrze, będą inspiracje na jutrzejszy Dzień Chłopaka. Paweł?
1: Takich zabawek, które nabyłem ostatnio, to nabyłem konsolę retro i gram w starą kontrę.
0: Ach, nie ma to jak stare gry. Ostatnio też walczyłem z grą, z którą się utożsamiam, czyli z Pac-Manem, bo on zjada wszystko po drodze. No to jeszcze Robert z głosówką z Messengera Eski.
2: Duzi chłopcy kupują sobie zabawki dla dużych chłopców, więc kupiłem sobie kłada.
0: Bardzo proszę, droga zabawka i duża rzeczywiście. Jest jedna dziewczyna, jedna jedyna, która się do mnie odezwała, ale nie nagrała głosówki, tylko napisała, bo podobno się wstydzi, nie wiem czemu i czego i czemu. Sandra napisała, że jak się bawić, to pingwinkiem. Nie rozumiem, dlaczego się wstydziła maskotki. Radio SK. Pluszowa, fajna. Why wait to say, at least I did.

Miley Cyrus przed godziną 20 ze swoim nowym hitem na antenie Radia SK. A po 20, no między innymi opowiem o urodzinach, które zawsze ściągają tłumy ludzi do Katowic tym razem, ale też z kimś z was zagram. W grę, którą być może kojarzycie z wakacjami, z koloniami albo z jakąś zieloną szkołą. Ta gra nazywa się Szczerość czy Odwaga. Czy mam tutaj po drugiej stronie szczerych albo odważnych, którzy chcą zgarnąć eskowe gadżety, między innymi nasze skarpetki? Zapraszam, 664-402-302, można zgłosić się SMS-em albo na Messengerze Radia SK, tylko zostawcie namiar na siebie.

0: Reklama.
1: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
2: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
3: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
4: Lidl, to się opłaca.
5: O, Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
6: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
7: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
10: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
11: I po reklamie.
12: Ostrzeszów na czasie.
13: Marta Rajewska, dobry wieczór. Czas na kolejne eskowe podpowiedzi. Wielkopolska uczy jutra. Pod takim hasłem odbędzie się 9. noc zawodowców w Kaliszu. Już w ten piątek w hali Olimpia przy ulicy Rzemieślniczej. To dobra okazja, by poznać szkoły i firmy z regionu. Wstęp jest wolny. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 17. Szczegóły na sk.pl. Imprezę poleca Radio SK.
14: Muzyką się żyje.
15: To urodziny, na których zawsze bawią się tysiące osób, a najbliższa impreza w sobotę. Tego dnia w Katowicach odbędą się piąte urodziny Dope House. Kolektyw jak co roku świętuje hucznie i koncertowo. Na scenie pojawią się artyści spod tego szyldu, czyli m.in. Gips, ale nie zabraknie też specjalnie zaproszonych gości, to choćby Kukon czy Guzior. Bądźcie czujni, bo w Esce jest szansa na zaproszenie na te urodziny. Nicole Scherzinger ma ostatnio jakiegoś pecha, no bo koncertuje w tej chwili z grupą The Pussycat Dolls. Panie wróciły do wspólnych występów, świętując 20-lecie debiutanckiej płyty. Były niedawno w Polsce, no i tu Nicole miała małą wpadkę przez zepsuty odsłuch. Techniczna usterka opóźniła jej wejście na scenę podczas jednej z piosenek, przez co pozostałe wokalistki przez większą część utworu były na estradzie bez niej. Teraz jednak Nicole miała groźniejszy wypadek. Niedługo przed koncertem w Düsseldorfie wokalistka niechcący oblała się wrzątkiem. Poparzyła sobie nogę. Nie odwołała jednak występu i pojawiła się na scenie, a o poparzeniu opowiedziała potem na Instagramie.
16: Imprezka.
15: Jeżeli właśnie robicie sobie herbatę, uważajcie, bądźcie ostrożni. Ale jak już sobie ją zrobicie, to zgłoście się do zabawy Szczerość czy Odwaga. Czekam na chętnych, nagrody też na was czekają. Można zgłosić się na Messengerze Radia SK. 2 po 20, Tuchanczak, dobry wieczór.

0: Wróciliśmy na chwilę do czasów Discmanów i Walkmanów i do czasów, kiedy ja grałem w szkole, a w sumie to na zielonej szkole, pamiętam, Szczerość czy Odwaga, albo Prawdę lub Wyzwanie, jak kto woli, różne są nazwy. I zagrałaś w to kiedyś?
1: Chyba tak, ale to już naprawdę w dawnych, dawnych czasach.
0: No to teraz zagramy w nowych czasach, w dorosłym życiu, w Szczerość czy Odwagę. Słuchaj, polega to na tym, że za chwilę wybierasz albo szczerość, albo odwaga, albo zadaję ci pytanie, albo daję ci jakieś zadanie do wykonania. Jeżeli wykonasz, odpowiesz prawidłowo, to znaczy szczerze, to masz nagrody. Chyba że chcesz odwrócić rolę i zadawać pytania, bądź dawać zadania mi, ale wtedy zrzekasz się nagród. Chyba że nie podołam. Co wybieramy?
1: Wolałabym to drugie.
0: Chyba
1: tylko
0: żartujesz.
1: Nie mam odpowiedniego pytania.
0: To się jeszcze nigdy nie zdarzyło w historii tej zabawy na antenie Radia SK. Ja się tego bardzo boję. To nie, to może ty wybierz.
1: No dobrze, to może szczerość tym razem.
0: No i padło to słowo na antenie, a więc będzie pytanie dla ciebie i musisz być teraz szczera. Iza, pytanie będzie dotyczyło trochę pracy. Jaka jest rzecz, która została przez ciebie zrobiona w miejscu pracy, w czasie pracy, a której wiesz, że nie powinnaś robić. I teraz się dopiero do tego przyznasz, przemi wobec. No dawaj, rachunek sumienia teraz, co ja takiego w pracy zrobiłam. Niech to będzie coś takiego, wiesz, pikantnego, wstydliwego. Chcemy wiedzieć wszystko. Wyjmij to na wierzch.
1: Nie wiem, kurczę. Nie wiem.
0: Jeszcze dam ci chwilę. Na pewno jest coś takiego. Każdy ma coś na sumieniu. Co robiłaś w czasie pracy, czego nie powinnaś robić wtedy?
1: Śmiałam się po cichu z klienta.
0: O, a w jakiej branży pracujesz?
1: Żeby nie robić reklamy.
0: Nie, ja pytam tylko o rodzaj, nie pytam o firmę. Aż taki nie jestem wścibski.
1: No dobrze, to uogólnijmy to do obsługi klienta.
0: No dobrze, dobrze.
1: Może.
0: Myślę, że każdy, kto pracował z klientem, czasami trafił na takiego, z którego albo drwił trochę sobie na boku, albo go tak wkurzył, że no, wyzwał go w myślach od najgorszych. Chociaż znam takich, co wyzwali dokładnie. I naprawdę już nie pracują z klientem, no to się zdarza. Dobrze, Iza, no powiem ci, nie było łatwo, ale coś z ciebie wyciągnąłem, więc zestaw naszych eskowych gadżetów ze skarpetkami w roli głównej jest dla ciebie.
1: Super. Na jesień jak najbardziej.
0: Bardzo proszę i świeżutkie, nienoszone. Eleanor, back to yours, to nowość Westę.
2: I've been going back to yours. I've been fighting.

0: imprezka, tu SK Hanczak z tej strony i Sanach oczywiście, cicho sza. Już o tym, co trzeba zrobić do pracy na przykład, cicho sza, albo do szkoły na jutro, co trzeba przynieść też, drogie dzieci, cicho sza, bo rodzice nie będą po nocy jeździć i szukać na przykład Bristolu albo bibuły. Za kilka chwil Sherpol i Dua Lipa, będzie też Kuba i Kuba z hitem Stygnie lato. A że w kalendarzu dzisiaj nie tylko jest dzień hipochondryka, o czym już mówiłem, ale jest też dzień kuriera, to ja w takim razie uruchamiam Messenger Radia SK, żebyście mogli swojego kuriera pozdrowić. Tego, który nosi wam te wszystkie ciężkie paczki, które zamawiacie w internecie. Ewentualnie kurierzy też mogą pozdrowić siebie nawzajem albo swoich ulubionych klientów. Zapraszam. Głosówka na Messengerze SK. Mile widziana. Radio
1: SK. Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: 18, 47, 12.
2: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
2: To ja też chcę. 24, 39.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: I po reklamie.
6: Esko.

0: No i wystygło, chociaż początek tej jesieni całkiem ciepły. Kuba i Kuba w Radiu SK, 15 minut zostało nam do godziny 21. Dzisiaj dzień kuriera, więc można pozdrowić swojego kuriera. No i Marta napisała na Messengerze Radia SK, że pozdrawia kuriera Filipa, z którym po pierwsze jest po imieniu, a po drugie najczęściej żegna się z nim słowami do jutra. Ale ty musisz dużo zamawiać. No chyba, że to jest kurier, który do ciebie do pracy przyjeżdża. Jest też głosówka od Kariny. Panie jakoś się uaktywniły, widzę.
1: Pozdrawiamy naszego małego, biednego kuriera Damiana. Przepraszamy za tą trampolinę po nartach 5 lat temu. Szkoda, że już u nas nie jeździ, ale kurier Krzysiu też jest spoko.
0: Trampolina i narty? No ja się nie dziwię, że Damian już nie jeździ na waszym rejonie, bo on po tym jak wnosił pewnie na któreś piętro te wszystkie ciężkie rzeczy, to już nie ma siły i zdrowia. No ale na cześć wszystkich kurierów...

DJ producent Kygo, zremiksowany przez innego DJ producenta Robina Schulza. To Take Me Back na antenie Radia SK przed godziną 21. No nie da się od tego uciec, nie da się ukryć, drodzy studenci i wykładowcy, w tym tygodniu początek roku akademickiego. Ale my trochę ten powrót do tej rzeczywistości na studiach staramy się ułatwić. I to już od samego rana, bo Jankę Skama i Wiktor co rano mają dla was trochę elektronicznych gadżetów, które może po tych pierwszych trudach i znojach po zajęciach pomogą wam się zrelaksować i odreagować. Są tablety, są smartfony, są głośniki i jeszcze inne rzeczy. Na sk.pl znajdziecie szczegóły i tam też możecie się zgłosić. No i bądźcie czujni od samego rana, bo oni jutro mogą do was zadzwonić.

0: promocja.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
4: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
0: To będzie ostatnia reklama.
5: O, Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
6: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
7: I po reklamie.
1: Ostrzeszów na czasie.
8: Marta Rajewska, dobry wieczór. Czas na ostatnie dzisiejskowe podpowiedzi. Teraz coś dla miłośników stand-upu. Piotr Bałtroczyk przyjedzie do Ostrzeszowa. Występ odbędzie się 9 października w Centrum Kultury. Jedno jest pewne, to będzie wieczór pełen humoru i barwnych anegdot. Początek występu o godzinie 19. A jeśli macie ochotę dowiedzieć się więcej, to szczegóły jak zawsze dostępne są w necie.

wielkie serce. Oprócz marzeń nie potrzeba jej nic więcej. Dopóki tutaj jesteśmy, nie jest sama. Jak już cię znają, to pokaż im Maja.

0: Agnieszka Ostrzeszów News.
1: Wasze źródło w kolejnik, dobry wieczór, czas na podsumowanie dnia na antenie Eski Ostrzeszów. Zaczynamy. Dwa wnioski powiatu ostrzeszowskiego trafiły do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Chodzi o dofinansowanie na drugi etap remontu ulicy Łąkowej oraz na pracę na powiatowej drodze z Racławic do Kraszewic.
2: Na ten moment mamy złożone dwa wnioski do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Oprócz etapu drugiego ulicy Łąkowej, warto tutaj wspomnieć o kilometrze 750 metrach na terenie gminy Kraszewice od Racławic. Racławic w kierunku Kraszewic. W tym momencie mamy jeszcze pozytywną decyzję i będziemy tutaj do końca roku wykonywać prace remontowe na odcinku 990 metrów właśnie od Racławic w kierunku Renty. To jest taki program z Ministerstwa Infrastruktury z rezerwy i to też są fundusze na ten rok. Udało się pozyskać 778 tysięcy złotych. Razem, brakująca kwota oczywiście razem z gminą Kraszewice będziemy partycypować w dofinansowaniu tego zadania.
3: Dopytam najpierw dwa wnioski do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
2: Etap drugi ulica
3: Etap
2: Łąkowa.
3: Drugi Łąkowa i... Racławice-Kraszewice.
2: Racławice-Kraszewice brakuje nam tutaj 3 km, chyba 400 metrów. Mm-hmm. Na ten moment dostaliśmy właśnie na 990 metrów do renty, około kilometra, tak, no nie cały kilometr. I teraz stąd jest kilometr 750 metrów w kierunku Kraszewic. Zostaje nam 600 metrów niezrobione. Natomiast tutaj mówimy o przebudowie drogi, więc nie możemy wejść o remont drogi, więc nie możemy wykonać przebudowy z wymianą podbudowy właśnie w miejscowości Kraszewice do ulicy Duszyńskiej, więc to 600 metrów będzie pozostawione i będzie pozostawione jeszcze niezrobiony tak naprawdę chodnik od Kraszewic w kierunku stacji benzynowej w miejscowości Renta. Te dwa zadania takie zostaną, żeby cała droga, ta 5585 do granicy była już wyremontowana.
3: To dopytam, jeżeli chodzi o kwotę, o jaką powiat stara się na drugi etap Łąkowej i na tą drogę Racławice-Kraszewice, to o jakie środki się powiat stara?
2: Jeśli mówimy o etapie drugim ulicy Łąkowej, to jest w granicach 3,5 miliona złotych, cała inwestycja. Natomiast jeśli mówimy o remoncie na odcinku kilometra 750 metrów linii Kraszewice, to jest chyba około 1 400 000.
1: Mówi starosta Dariusz Świtoń, a prace planowane są na przyszły rok. Niż demograficzny nie wszędzie oznacza puste sale w szkołach czy przedszkolach. W gminie Kraszewice chętnych do żłobka i przedszkola nie brakuje.
3: Mówi się w ogóle o niżu demograficznym. Wiele samorządów boryka się z tym, że jeżeli chodzi o żłobki, o przedszkola, tych dzieci po prostu jest mniej i prowadzone są różne rozwiązania, które mają na celu usprawnić jakoś te prace. Czy jeżeli chodzi o gminę Kraszewice, czy porównując tegoroczne rekrutacje do ubiegłorocznych, czy widać wyraźny spadek liczby dzieci? Mówię przedszkole, żłobek tutaj.
4: W tej chwili w placówce przedszkola mamy 125 miejsc. Na chwilę obecną chodzi 117 dzieci, czyli gdzieś tam jeszcze kilka miejsc mamy wolnych. Natomiast jeżeli chodzi o żłobek, na 25 wolnych miejsc mamy pełną obsadę, czyli 25 dzieci. Bywa różnie. Czasem przy rekrutacji nie ma pełnej obsady, natomiast jeszcze w ciągu roku gdzieś tam pojedyncze osoby nam dochodzą.
3: Czyli śmiało można powiedzieć, że niż demograficzny nie jest aż tak bardzo odczuwalny.
4: Nie jest tak bardzo odczuwalny. Nie jest tak, że nie ma na przykład połowy dzieci, połowy grupy. Któreś miejsce może zostać wolne, ale staramy się też, żeby... Mamy takie przypadki, że też rodzice w trakcie roku pytają o to, czy są jeszcze wolne miejsca i te dzieci gdzieś tam się systematycznie jeszcze dopisują. No i potem tak jak teraz mamy, mówię, pełny stan w tym żłobku, że na 25 miejsc mamy 25 dzieci.
1: Powiedziała Radio SK Wójt Kraszewic Marta Pijanka.
0: SK Ostrzeszów.
1: Biznes i edukacja w jednym miejscu. Przed nami dziewiąta noc zawodowców w Kaliszu. Tegoroczna odbędzie się pod hasłem Wielkopolska uczy jutra. Wszystko już w piątek, 2 października. O szczegółach mówią Magdalena Sekura-Nowicka, szefowa Centrum Wsparcia Rzemiosła Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu, jej zastępczyni Agnieszka Wojciechowska oraz Jan Adam Kłysz, starosta kaliski.
5: Drugi raz pod hasłem Wielkopolska uczy jutra. Tym razem wracamy do naszej wersji sprzed kilku lat, ponieważ ostatnie dwa lata Noc Zawodowców była elementem realizacji ogromnego projektu poświęconego upowszechniania też kultury uczenia się przez całe życie w formie Wielkopolskiego Festiwalu Zawodów, a od tego roku wracamy do naszej tradycji, do Nocy Zawodowców, 9. edycja. Oczywiście całe wydarzenie jest objęte honorowym patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego, pana Marka Woźniaka, ale nie byłoby tej imprezy, gdyby nie nasi wspaniali partnerzy strategiczni i też współorganizatorzy. No więc, szanowni Państwo, współorganizatorzy, pozwolę sobie odczytać cech rzemiosł budowlanych i różnych w Kaliszu, Związek Rzemieślników Cechowych w Kaliszu, cech rzemiosł różnych w Jarocinie, cech rzemiosł różnych małej przedsiębiorczości i pracodawców w Grabowie nad Prosną oraz cech rzemiosł różnych w Kępnie. Partnerzy strategiczni, tradycyjnie oczywiście Izba Rzemieślnicza w Kaliszu, bo to jest głównie wydarzenie organizowane właśnie z wielkopolskim rzemiosłem. Urząd Miasta Kalisza, Starostwo Powiatowe w Kaliszu, Starostwo Powiatowe w Jarocinie, Starostwo Powiatowe w Ostrzeszowie i Starostwo Powiatowe w Kępnie. To grono naszych partnerów i też współorganizatorów z roku na rok poszerza się, co jest dla nas bardzo budujące, bo tak chcemy, żeby Noc Zawodowców była, zaraziła wszystkich w całej Wielkopolsce. Oczywiście w Kaliszu ta impreza odbywa się równolegle w innych również subregionach województwa wielkopolskiego. 2 października od godziny 17 zapraszamy wszystkich mieszkańców, mieszkanki, dzieci, młodzież, dorosłych, babcie, dziadków do hali sportowej Olimpia przy ulicy Rzemieślniczej. Jest to impreza otwarta, impreza, na której z założenia chcemy, żeby biznes spotkał się z edukacją, ale też przede wszystkim, żeby młodzi ludzie, ich rodzice mogli zobaczyć i doświadczyć, co ma Kalisz, ale też i powiat do zaproponowania, jeśli chodzi o kierunki kształcenia, o szkoły branżowe, szkoły techniczne, o to, jak biznes w tym wszystkim, jaką odgrywa rolę i co czeka młode osoby po wejściu, po ukończeniu szkoły i wejściu na rynek pracy. Ja natomiast chciałabym ze swojej strony powiedzieć i bardzo gorąco zaprosić wszystkich rodziców do tego, żeby skorzystali również przy tej okazji z bezpłatnych warsztatów właśnie dla rodziców, które nazywają się Moje dziecko, jego przyszłość, jak wspierać w dalszej drodze, i to są półgodzinne modułowe spotkania, bezpłatne oczywiście, gdzie chcemy przybliżyć rodzicom, na co zwrócić uwagę, kiedy dziecko stoi przed tym momentem dokonania wyboru edukacyjno-zawodowego, co jest ważne, jak pielęgnować talenty dziecka, mocne jego strony.

0: dzieciakami. 7-8 klasa to jest idealny czas na to, żeby mogli nas odwiedzić od tej godziny 17 aż do 20. Myślę, że Hala Olimpia będzie naprawdę wypełniona mocą tutaj atrakcji różnych.
1: Tak, 9. edycja naszej Nocy Zawodowców pod nazwą Wielkopolska uczy jutra. W tym roku do udziału w Nocy Zawodowców zgłosiło się aż 77 drużyn. Są to uczniowie klas 7, 8 szkół podstawowych z Kalisza, ale też z powiatów Kaliskiego, Jarocińskiego, Ostrzeszowskiego i Kępińskiego. Każda drużyna składa się z 4 osób plus opiekun. Także robi nam się ponad 380 osób, a to już jest taka dość spora skala wydarzenia, co nas bardzo cieszy. Na Hali Olimpii będzie też ponad 40 wystawców, w tym są to szkoły ponadpodstawowe, przedstawiciele biznesu, samorządów i instytucji, którzy zajmują się edukacją i rynkiem pracy. W tym roku przygotowaliśmy też specjalne miejsca, które mamy nadzieję szczególnie zainteresują młodzież. Będzie to strefa Kosmos i strefa Wielkopolskiego Klastra Lotniczego. Oraz będą też warsztaty samochodowe, pokaz pracowni, CKZiU. Nie zapomnieliśmy też o rodzicach. To, co już tutaj pani dyrektor wspomniała, są warsztaty. Ja tylko dopowiem, że pierwszy blok warsztatów zaczyna się od godziny 17 do 17.30, a drugi od 17.30 do godziny 18 i zapisy trwają, także też jest link na naszym Facebooku. Oczywiście też są nasi doradcy dla Państwa. Podczas całej imprezy będą w gotowości, jeżeli będzie taka potrzeba skorzystania, to jak najbardziej służą wsparciem i pomocą. Nie zabraknie też części takiej artystycznej. Na scenie wystąpi też chór Kopernik z 3 Liceum Ogólnokształcącego w Kaliszu, ale będzie też występ taneczny młodzieży z Centrum Kultury i Biblioteki w Nowych Skalmierzycach i też będzie oczywiście młodzieżowa grupa teatralna w naszej słynnej Balladynie. Także serdecznie zapraszamy, tych atrakcji jest naprawdę sporo, będzie się działo, także 2 października. Będziemy też mieć, bo o tym bym tutaj pani dyrektor podpowiada, atrakcje na zewnątrz, czyli również będą pokazy, może nie tyle pokazy, co będziemy mieć
2: wystawców
1: zewnętrznych
2: szkoły.
1: Tak, będą to auta, będzie też pokaz naszej policji kaliskiej, ale też będzie Muzeum Techniki i Uzbrojenia Wojskowego, gdzie będzie taki sprzęt wojskowy, gdzie również będzie można zobaczyć, z niego skorzystać, wejść, dotknąć i porozmawiać z fachowcami. Także zapraszamy serdecznie.
3: Cieszę się bardzo, że tak jesteśmy w tym projekcie traktowani. Też skupiamy w sobie dość dużą populację, która na pewno będzie miała co zobaczyć, co zrobić i w czym uczestniczyć w ramach tego wydarzenia. Drodzy Państwo, 9. edycja to pokazuje, że jest to potrzebna rzecz. Też duża liczba 77 zespołów pokazuje, że chętnie młodzież bierze w tym udział i pokazuje, że jest to potrzebne działanie po to, żeby młodzi ludzie mogli już swoją percepcją, swoim oglądem spojrzeć przyszłość, tą przyszłość zawodową, która ich czeka. Bardzo dziękuję pani dyrektor za ten wysiłek, tą organizację, bo ona jest mega organizacyjnie, logistycznie ważna i trudna. Nie tylko Kalisz, nie tylko ta nasza ziemia kaliska, ale troszeczkę szerzej, więc jest to bardzo logistycznie duże wydarzenie, które trzeba objąć swoją organizacyjną ręką. Powiat kaliski to 2 szkoły, które prowadzimy, szkoła w Opatówku, szkoła Liskowie. Oczywiście obydwie szkoły wezmą udział w tym wydarzeniu, a też mamy co pokazać, chociażby w Liskowie, gdzie powstało branżowe centrum umiejętności, jedno z 4 w Wielkopolsce, więc to nie są rzeczy, które są powszechne na mapie naszego kraju, to są nowatorskie rzeczy, w których mamy bardzo nowoczesne rozwiązania techniczne, które to rozwiązania już są dostępne dla naszych uczniów. Ten plakat pokazuje zmiany, które zachodzą. Zobaczcie, jak on jest przygotowany. Tutaj już jest cyberrobotnik, czy cyberfachowiec, cyberczłowiek. To pokazuje, w którym kierunku nasi uczniowie dążają, jeżeli chodzi o percepcję. Sądzę, że my już trochę będziemy odstawać do tyłu, ponieważ nie będziemy tak szybko chłonąć tej wiedzy, którą oni mogą właśnie w tym miejscu, na przykład w Branżowym Centrum Umiejętności, pozyskać. I to jest właśnie ta rzecz najważniejsza, żeby pokazać to im, żeby oni zobaczyli, że ta szkoła to jest szkoła rolnicza. Ona nie jest szkołą zaściankową z lat 20, 30, 40 do tyłu, gdzie jeździ się ciągnikiem Ursus C30. Tam się już kieruje ciągnikiem, nie będąc traktorzystą, tylko siedząc za pulpitem gdzieś w pomieszczeniu, a ciągnik sam podąża na podstawie kierowania zdalnego. Tak to już wygląda w naszym centrum, w Branżowym Centrum Umiejętności w Liskowie. Można usiąść sobie i kosić kombajnem, na przykład żyto, sterując haderem i w jakiś sposób poruszając się po polu wirtualnym, oczywiście, które przed oczyma na wielkim ekranie można obserwować. To jest ta nasza rzeczywistość dzisiejsza i to trzeba pokazać, to trzeba przedstawić, to trzeba też poznać. I temu służy właśnie między innymi to wydarzenie, czy też opatówek. Nie mogę nie powiedzieć o opatówku. Pani dyrektor mnie oczywiście cenzuruje mnie od razu i gdybym tylko pominął jedną ze szkół, to byłoby źle, a opatówek to jedna, wtedy kiedy to zrealizowaliśmy i wybudowaliśmy, z trzech nowoczesnych szklarni. Takie szklarnie w Polsce, w tym momencie, w którym to budowaliśmy, były tylko dwie w wyższych uczelniach i trzecia w naszym opatówku. Na bazie tej nowoczesnej szklarni podpisane zostały umowy z partnerami holenderskimi i produkujemy tam nowocześnie na przykład truskawkę i jeszcze wiele innych rzeczy. To są też nowe rzeczy, które trzeba pokazać właśnie w ramach takiego działania, ale oczywiście to nie wszystko, tak? Jest jeszcze wiele, wiele, wiele innych akcji. Ja rekomenduję wszystkim mieszkańcom, dzieciom, ale również rodzicom udział w tym wydarzeniu, bo jest warto pójść, nawet pospacerować, poobserwować, zobaczyć, co tam się dzieje, a działo się będzie, jak wynika z programu, bardzo dużo.
2: A Noc Zawodowców poleca Radio SK. I zdecydowanie zmieniamy temat. Srebrne pajęczyny wirują już nad naszymi lasami i łąkami. To znak, że mamy babie lato.
4: Babie lato to niezwykły czas takiej wczesnej jesieni, kiedy po pierwszych, chłodniejszych dniach wracają ciepłe, słoneczne dni. Wtedy powietrze wypełniają delikatne pajęczyny. To takie srebrzyste nitki unoszące się w powietrzu, a czasem opadające na trawy, krzewy czy drzewa. Są tworzone przez małe pająki, które właśnie dzięki temu przemieszczają się na nowe tereny. Pajęczyny takie nie tylko się pięknie mienią w porannym słońcu, ale są też takim symbolem ostatnich chwil ciepła przed nadchodzącą zimą. A skąd nazwa? Okazuje się, że pochodzenie jej związane jest z wyglądem tych delikatnych nici. W dawnych czasach ludzie uważali, że cienkie pajęczyny przypominają siwe kobiece włosy, dlatego nazwano je babim latem. W polskiej tradycji babie lato symbolizuje też taki łagodny i nostalgiczny przełom lata i jesieni, kiedy dni są wciąż ciepłe, ale natura szykuje się już do zimowego spoczynku. Zjawisko babiego lata to nie tylko poezja. Jest ono związane z konkretnymi warunkami atmosferycznymi, które właśnie pojawiają się we wrześniu czy w październiku. By mogło takie babie lato wystąpić, są potrzebne ciepłe, słoneczne dni i chłodne, ale uwaga, bezmroźne noce. Taka stabilna pogoda sprzyja wędrówkom pajęczyn, które balonują się, czyli unoszą się na wietrze i przemieszczają na nowe tereny. To właśnie kiedy mamy babie lato, możemy cieszyć się przepiękną pogodą, która zachęca nas do spacerów, do wyjścia z domu, po okolicznych parkach, lasach, gdzie w powietrzu wirują te pajęcze nici, a liście zaczynają przybierać złote i czerwone barwy. Takie ciepłe promienia słońca odbijają się od pajęczyn. To taki widok, który zachwyca i pozwala nam jeszcze na chwilę nacieszyć się letnim ciepłem, zanim przyjdą chłodne dni. Babie lato nie występuje tylko w Polsce. Podobne zjawisko znane jest w innych częściach Europy, a także w Ameryce Północnej. Babie lato przypomina nam o zmienności pór roku i pięknie, które niesie każda z nich. Babie lato to tak naprawdę nie tylko zjawisko przyrodnicze, ale też taka chwila wytchnienia dla nas, zatrzymania się nad tym, co się zmienia, nad tą otaczającą nas zmienną przyrodą, zależną od pór roku. To moment, kiedy możemy się zanurzyć w przyrodzie, zatrzymać, rozejrzeć, nacieszyć ducha, nacieszyć nasze wszystkie zmysły i przygotować do nadchodzącej zimy.
2: Mówi leśnik Joanna Oleszyńska-Niżniowska, a babie lato potrwa tak długo, jak będzie ciepło i słonecznie.
5: Eska Ostrzeszów News.
6: Jagoda Mosman, zapraszam na codzienny magazyn reporterów Eski Ostrzeszów. W Ostrzeszowie nie brakuje miejsc z klimatem i historią. Od zamkowej wieży z wystawą średniowiecza przez barokowy klasztor i muzeum w ratuszu, aż po urokliwe drewniane kościółki. To wszystko warto zobaczyć. A do tego legenda o tym, skąd wzięła się nazwa miasta. Gdzie zajrzeć, co odkryć i czego posłuchać, mówi kierownik muzeum w Ostrzeszowie, Mirosława Rzepecka.
7: Każda miejscowość ma swoje takie mniej lub bardziej ważne miejsca i takie sztandarowe i takie niepozorne. W Ostrzeszowie najczęściej spacer zaczyna się od zamkowej wieży, gdzie w cieniu lipy, klonu, świerka potężnego można popatrzeć na budowlę, która powstała w połowie XIV wieku. Do ruchu turystycznego wieża zamkowa była udostępniona w 1974 roku, a od kilku lat wnętrzu wieży jest wystawa Średniowiecze da się lubić, gdzie każda kondygnacja to inna tematyka. Jest sala tortur, jest poziom rycerski, jest średniowieczny pisarz, jest legenda, ilustracje do legendy o nazwie naszego miasta, jest poziom, gdzie pokazujemy, czym zajmowali się Ostrzeszowianie, jakie cechy rzemieślnicze tutaj pracowały. Jest poziom, gdzie pokazujemy fotografie i obrazy takie sprzed 150-70 lat na ostatniej kondygnacji. Fotografie, gdzie można porównać Ostrzeszów właśnie sprzed prawie wieku, sprzed pół wieku i wychodząc na taras widokowy, zobaczyć, jak zmieniło się to miasto na przestrzeni czasu. Od kilku lat też przed seansami letniego kina na zamkowym dziedzińcu można właśnie z tarasu widokowego wieży podziwiać zachód słońca, podziwiać ilość zieleni, bo nasze miasto jest bardzo zielonym miastem. Zalesienie na terenie naszego powiatu to prawie 40%, czyli dużo. I to doskonale jest widoczne z zamkowej wieży. Stąd też widać, dokąd warto się wybrać spacerem. I taki pięknie widoczny jest pobernardyjski klasztor, gdzie mieści się muzeum klasztorne, gdzie sam budynek kościoła to taka perła barokowej, barokowa perła naszego terenu. I muzeum klasztorne, i sam klasztor są warte uwagi. A po muzeum oprowadza siostra Bożena, która wszelkie tajniki związane i z budowlą, i z muzeum, i z klasztorem, nowicjatem sióstr Nazaretanek, który się w tym obiekcie znajduje, chętnie wyjaśnia, a poza tym organizowane tam są warsztaty kaligrafii, gdzie uzupełniamy się klasztorne muzeum i muzeum regionalne w Ostrzeszowie tym, że u nas się czerpie papier, a w klasztorze można na tym papierze piękne pismo ćwiczyć. Następna rzecz, która jest godna uwagi, to muzeum znajdujące się na rynku w budynku ratusza. Budynek, który jest datowany na 1840 rok. W ratuszu mieści się muzeum regionalne i stałe wystawy znajdują się na drugim piętrze, a na parterze wystawy czasowe. Wystawy stałe to malarstwo Antoniego Serbyńskiego, dary Ignacego Mosia dla naszego miasta i oficerowie norwescy w oflagu 21C. Parter to wystawy czasowe i tu kilka razy w roku zupełna zmiana tematyki. Wart uwagi jest również kościół farny znajdujący się niedaleko rynku. Kościół, który datowany jest też na połowę XIV wieku, chociaż ostatnio jest to troszeczkę kwestionowane, jednak trzymamy się opracowań, których do tej pory nie zaktualizowano, że to połowa XIV wieku, taka nasza ostrzeszowska staruszka, niedawno poddana zewnętrznej renowacji, a w kościele taką ciekawostką są freski, malowidła na mokrym tynku wykonywane, gdzie jest to jeden z niewielu kościołów, gdzie na ścianach są całe czeredy diabłów. A służyło to temu w czasie, kiedy umiejętność czytania nie była powszechna wśród wiernych. Takie obrazkowa Biblia pokazująca, co może czekać tych którzy dekalogu nie przestrzegają. Wart obejrzenia chociażby z zewnątrz jest też mały, niepozorny kościół świętego Mikołaja. Kościół z niesamowicie ciekawą historią, ponieważ został wybudowany na prywatnym gruncie, ponieważ jeszcze jakiś czas temu Ostrzeszów to było takie trójmiasto. Był Borek, Ostrzeszów i Bertoldów. I mieszkańcy Bertoldowa nie dogadywali się z ostrzeszowskim proboszczem i na swoim gruncie wybudowali sobie swój drewniany, maleńki kościółek, który jest niesamowicie urokliwy, niewielki, z malowidłami na surowym drewnie, też taki... Nie jest to taki typowy drewniany kościół, to znaczy bryła może tak, ale wystrój odbiega od tych, które są tutaj w okolicy. Ciekawym obiektem jest wieża ciśnień, na którą niestety wejść się nie da, nie można, gdyż nie jest dostosowana do ruchu turystycznego, ale obiekt, który powstał w trudnym czasie, bo wybudowana została w 1916 roku, w czasie I wojny światowej, gdzie zaborcy, okupanci zadbali o to, żeby do domów w mieście dostarczana była woda wodociągowa. W okolicy Ostrzeszowa jeszcze mamy też ciekawy, niedawno wyremontowany mały kościółek, kaplica świętego Wawrzyńca w Olszynie. To jest jeszcze teren gminy Ostrzeszów. Rzecz do spacerowania, w cudzysłowie powiem, około 3 km od miasta. Budynek szachulcowy, który był bardzo już zniszczony i kilka lat temu rozebrano kościółek i postawiono od nowa, używając sztuki budowlanej, takiej jak przy powstaniu tego obiektu. Z takich jeszcze też na terenie naszej gminy piękny drewniany kościół świętego Andrzeja w Siedlikowie. A generalnie nasze miasto jest niewielkie i warto spacerem przejść z dworca kolejowego przez rynek, kościół Farny, wieżę zamkową, nie omijając przy tym muzeum.
8: Jeżeli rozmawiamy o Ostrzeszowie, to pozwolę sobie też zapytać, a skąd nazwa miejscowości miasta Ostrzeszów?
7: A tutaj są dwie wersje. W wieży zamkowej są ilustracje do legendy mówiącej o tym, że podobno w miejscu, gdzie dzisiaj zamkowa wieża stoi, była karczma, taki zajazd dla podróżnych i zawitał tutaj pewnego letniego popołudnia wędrujący po Wielkopolsce książę, a jako, że czasy były pokojowe, książę z dwoma tylko giermkami podróżował, a zbrojna świta i dwór książęcej małżonki podążali z opóźnieniem pewnym. I kiedy zajechał książę z giermkami do karczmy, polecił, żeby oporządzono konie, przygotowano wieczerze dla księcia i giermków, ponieważ przed nocą chcą jeszcze zdążyć do Kalisza. Karczmarz wszystkie polecenia księcia szybko wypełnił, ale kiedy ta mała drużyna zaczęła zbierać się do drogi, zaczął nalegać, żeby zaczekali tutaj na zbrojną świtę, ponieważ w lasach w stronę Kalisza grasuje banda rozbójników, która bez skrupułów łupi karawany kupieckie, morduje ludzi. I jeśli księciu życie miłe, to lepiej, żeby wyruszył w tę podróż ze wsparciem. Książę nie chciał wierzyć, że w krainie, którą włada, jakieś się takie straszne rzeczy mogą dziać i zagroził karczmarzowi, że jeśli to, o czym mówię, okaże się nieprawdą, sroga kara go nie minie. Ale zdecydował się na nocleg w karczmie i wyruszył następnego dnia rano, tylko użył podstępu. W powozy kupieckie, które jechały z dworem książęcej małżonki, kazał wsiąść uzbrojonym rycerzom i ta udawana karawana kupiecka jechała traktem w stronę Kalisza, a książę z resztą zbrojnych podążał leśnymi ścieżkami, żeby zbójom, jeśli się pojawią, odciąć drogę ucieczki. I faktycznie, ledwo ta udawana karawana kupiecka w las się zagłębiła, zza drzew wyskoczyli rozbójnicy, ale zaskoczenie ich było wielkie tym, że spotkali uzbrojonych rycerzy w kupieckich wozach, a nie bezbronne białogłowy i drogocenne materiały, jakie zazwyczaj kupcy przewożą, że rozbójnicy poddali się prawie że bez walki. Zostali srodze osądzeni, powieszeni na konarach dębów, którego korzeniach mieli swoją kryjówkę. No i książę wrócił do osady, do karczmy, sowicie wynagrodził karczmarza, a na pamiątkę tego ostrzeżenia przed niebezpieczeństwem kazał wybudować zamek, kościół i gród i nazwać to Ostrzeżów. Potem nazwa zmieniła brzmienie na Ostrzeszów i tak mówi legenda. Podobno w każdej jest jakieś ziarenko prawdy. A według historyków nazwa miasta jest patronimiczna i pochodzi od nazwiska właściciela okolicznych ziem, który nazywał się Ostrzesz. I była Ostrzeszowa wieś, Ostrzeszowy dwór. potem Ostrzeszowe miasteczko, czyli Ostrzeszów.
5: SK Ostrzeszów radzi.
6: Uzależnienia od telefonów i mediów społecznościowych. To problem występujący nie tylko u dorosłych, ale coraz częściej też u dzieci i młodzieży. Czym może się objawiać? Jak pomóc dziecku? O tym rozmawiamy z Mateuszem Kęszyckim, psychologiem z Ośrodka Pomocy i Edukacji Psychologicznej w Kaliszu.
9: Uzależnienia wśród dzieci i młodzieży to nie tylko alkohol, narkotyki, papierosy, ale też coraz częściej właśnie telefony, media społecznościowe.
10: Teraz można powiedzieć, że nie tylko dorośli mają telefon cały czas przy sobie, ale dzieciaki w szkołach tak samo. Ja jakoś zatrzymuję się zawsze, jak jestem na przykład w przychodni i patrzę na innych, którzy czekają na wizytę do lekarza, to widzę często dzieci w wieku 3-4 lat, które z telefonu korzystają tak samo jak dorośli. Mają już ten ruch wyćwiczony, wiedzą w co kliknąć. No jest to w jakiś sposób bardzo martwiące mnie jako psychologa, jakby, że rodzic decyduje się, żeby jakoś też samego siebie pewnie odciążyć, żeby to dziecko jakoś poczekało, no ale jednak robi ten ruch, żeby ten telefon dać, żeby jakoś to dziecko jakoś wytrzymało. Ja stricte nie jestem terapeutą uzależnień, więc jakoś nie chcę się wypowiadać na temat, czy jest to uzależnienie, czy nie, ale jednak zapraszam rodziców w gabinecie do tego, jak przychodzą i mówią właśnie, że dziecko no, całe dnie siedzi w telefonie czy na komputerze, no to jakoś zachęcam do tego, żeby jakoś opowiedzieli w ogóle, jak to się stało, że to dziecko ten telefon dostało, no i jak to się dzieje, że ono może korzystać z niego cały dzień. To jest rzecz pierwsza. Zapraszam też jakoś do tego, żeby nie patrzeć oceniająco na dziecko, no bo to nam nie pomoże, że ty jesteś taki, przestań z tego telefonu, oddaj go i tak dalej, no bo to nie tworzy jakiejś relacji, nie pozwala porozmawiać, nie? A jakoś pewnie my jako rodzice martwimy się, co on w tym telefonie robi, co tam się tak dzieje i tak dalej. Zachęcam do tego, żeby jakoś zrozumieć i zadawać sobie pytania, czego on szuka w tym telefonie, co tam jest, co on mu daje, czy on od czegoś ucieka, na przykład od świata rzeczywistego i trudności, jakie w nim tutaj są, a może czegoś szuka relacji, bo na przykład nie ma ich w domu, nie ma ich w szkole, bo właśnie doświadcza przemocy, jest jakoś, nie wiem, wykluczany na przykład, nie ma przyjaciela swojego, no to wtedy dużo łatwiej jest w internecie znaleźć takiego przyjaciela i trafiają czasem do mnie młodzi do gabinetu i mówią, że oni nie mają relacji w świecie tym rzeczywistym, tylko mają relacje w internecie.
9: I w ogóle się z tymi osobami z internetu nie widują.
10: Nie widują, tak. I to jest też jakoś tak no, otwierające oczy, że potrafią mieć takie relacje rok, dwa, trzy, jakoś zdradzać swoje naprawdę bardzo intymne informacje. Tak naprawdę nie wiedzą, z kim rozmawiają. No ale to właśnie pokazuje, jakby co ten telefon daje. Że daje im tą namiastkę relacji. I to powinno nas zatrzymać. Bo to, że jeżeli dajemy dziecku, oczywiście takiemu małemu, telefon, telewizor i w wieku, nie wiem, 3-4 lat, nawet 2, i ono się patrzy i ogląda 2 godziny, 3-4, no to jest jakby budujemy autostradę w mózgu do tego, żeby w przyszłości to dziecko w dużo szybszy i łatwiejszy sposób wpadało w różnego rodzaju uzależnienia. To jest oczywiste, ale po co to robimy? Po co dajemy dziecku? My jako rodzice, czy chcemy jakoś wtedy odpocząć, czy możemy wtedy zrobić jakoś 1500 innych rzeczy, ale to dziecko się wtedy uczy, że w tym telewizorze, w tym telefonie jest świat, a nie ma go tutaj. No i to też jakoś pokazuje, że nie ma relacji z rodzicami, z opiekunami, że wolimy czasem dziecku dać ten telefon i mieć chwilę dla siebie, co jest nieraz zrozumiałe i jakoś ja nie mówię tego oceniająco, tylko że jakoś zapominamy wtedy, że jest dziecko i że ono tej relacji, bliskości i bezpieczeństwa potrzebuje. I potem za kilka lat budzimy się, że jest bardzo duży problem, że dziecko nie potrafi już rozmawiać, nie mówi, jakoś nie ma w ogóle relacji, wspólnego czasu, jak nie wiem, jakieś grania w piłkę, wyjścia na basen, na lody, cokolwiek takiego. No i potem rodzic ma pretensje do dziecka, o to, że no ono takie jest i zanosi go do psychologa, czy przychodzi z nim do psychologa i mówi, no proszę coś z tym zrobić. No to trzeba się cofnąć, zobaczyć, z czego to wynika, jak to się zaczęło i czego dziecko tam szuka i czego w tym internecie, co ten internet daje.
9: To jest ciężka praca później z takim dzieckiem.
10: Czy ciężka? Ja nie powiedziałbym, że ciężka. Jakby to jest praca tak naprawdę nad tym, żeby jakoś poznawać świat dziecka i tego młodego, żeby on właśnie zaczął jakoś, uczył się mówić, żeby jakoś stworzenie, pierwsza praca to jest tak naprawdę stworzenie przestrzeni do tego, żeby on się poczuł na tyle bezpiecznie, żeby mógł mówić o tym, co się dzieje, żeby jakoś zapraszać go do świata tego realnego przez pracę właśnie z psychologiem czy z psychoterapeutą, że przez w tej tak mikrorelacji tej w gabinecie jakoś trochę chcemy go wyciągnąć z internetu, żeby jakoś wrócił do tego świata, ale to tylko robimy przez relacje.
9: Czasami jest tak, że rodzice zabierają dziecku ten telefon, dziecko się buntuje, co wtedy?
10: No i słusznie, to jest jak najbardziej prawidłowa reakcja, no bo jeżeli dziecko dostało telefon bez żadnych reguł, bez żadnych jakichś wstępnych zasad z niego korzystania, co wolno, czego nie wolno, jak my widzimy twoje korzystanie z telefonu, jakieś rozmowy na ten temat, proszę, to jest prezent, to jest twój. No to jak ktoś mi coś zabiera, to ja się denerwuję na to. No gdyby teraz, nie wiem, jakiś dorosły przyszedł i pani zabrał telefon, no to prawdopodobnie pani by się wkurzyła. Dziecko robi to samo, no zabrałeś moją rzecz. Jak mogłeś? To jest moje, oddaj mi to. I ma rację, bo to jest jego. Sam mu to jako rodzic dałem. No to zachowuje się zupełnie adekwatnie do sytuacji. Jeżeli na przykład dziecko ogląda telewizor przez kilka godzin i rodzic już jakoś nie wytrzymuje i wyłącza nagle, no to też jest adekwatna sytuacja. No ja oglądałem, byłem w środku czegoś, byłem w ogóle wycięty od świata, bo to była któraś godzina już, no i nagle mi ktoś wyłącza. Bez jakiegoś powiedzenia, co, dlaczego, a co będziemy robić, i jak to, no to są adekwatne sytuacje. Tak, no to dziecko zupełnie naturalnie się w tej sytuacji zachowuje.
9: I jak wtedy się zachować jako rodzic?
10: Przede wszystkim złapać oddech. Przede wszystkim złapać oddech, bo trzeba znowu wykonać ten krok wstecz. Jakoś profilaktyka, to jest jakoś dobre słowo i w szkole, i tutaj, żeby jeżeli ja już włączam dziecku ten telewizor, to ustalę z nim na początek, jak to będzie wyglądało, co ogląda, na co ja mu pozwalam, ile czasu, jeżeli dziecko jest małe i nie ma jeszcze tego poczucia czasu, no bo nie wie, bo to jeszcze nie ten moment w rozwoju, no to mogę ustawić mu zegarek i minutnik. I jak zadzwoni, kończymy. No i wtedy nie ma tej nagłości, jest to przewidywane. Dziecko wie, co się będzie działo, jest to z góry ustalone. Oczywiście będzie prosiło, a jeszcze chwilę, jeszcze dokończę i tak dalej. Tutaj, jeżeli to jest faktycznie jakoś końcówka bajki, jakiegoś programu, no to można na to pozwolić, po tym kończymy. Wtedy jakoś warto te parę minut zostać już z dzieckiem na tą końcówkę i wyłączyć wtedy. I lepiej właśnie jakoś reagować przed. A jeżeli już zadziała się taka sytuacja i mleko się rozlało i dziecko wpada w natłok takich dużych emocji, krzyczy, piszczy, nie wiem, rzuca, jeżeli to jest młodsze albo trzaska drzwiami, no to jedyne, co możemy zrobić, to tak naprawdę przeczekać i towarzyszyć dziecku w tym. Okej, ja widzę, że to jest dla ciebie trudne, ale jestem tu przy tobie i to minie. I przeczekać, bo nie porozmawiamy wtedy z dzieckiem. Do niego będzie trudno trafić. Jakby wtedy ono nie będzie przyjmowało tych informacji. Ale mogę pomóc dziecku w takiej sytuacji wyregulować samego siebie. Przez mój spokój dziecko, szczególnie mniejsze, może wyregulować swoje emocje trochę biorąc ten spokój. Nie? Przeczekać to. I jeżeli to minie, to wtedy jakoś zacząć rozmawiać. Słuchaj, co cię tak zdenerwowało, to widziałem, że było jakoś trudne. Okej, telewizor, no ale co dokładnie? No i wykorzystać tę sytuację do tego, żeby jakoś się zreflektować i okej, dobra, to ja mogę zrobić coś inaczej jako tata, jako mama, może faktycznie przed, a może jakby faktycznie ja mu wyłączyłem w połowie czegoś i może warto jakoś się z nim umówić czy ustalić, że dobra, jak ja następnym razem przyjdę i będzie w połowie, to jakoś to obgadamy i albo to dokończymy razem, albo faktycznie wyłączymy, ale żeby dziecko miało granice i zasady, bo to pozwala mu budować poczucie bezpieczeństwa, późniejszego sprawstwa, bo dziecko przez tą przewidywalność wie, co się będzie działo, jakoś w głowie też może się na to przygotować.
5: SK Ostrzeszów.
6: To unikatowe w skali kraju muzeum. Znajdziemy tu ponad 14 tysięcy eksponatów związanych z dawnym przemysłem. Mowa o Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku koło Kalisza. Dawniej była to fabryka sukna. Teraz w naszym magazynie o historii tego miejsca porozmawiamy z kustoszem muzeum Ewą Kłysz i Jarosławem Dolatem.
11: Początki są związane z tak zwaną polityką gospodarczą Królestwa Polskiego w latach 1815-30. Prowadzono wtedy taką politykę dążącą do tego, żeby zakładać fabryki rządowe. I stworzono specjalny program finansowania i wspierania tego typu przedsięwzięć.

0: malować. I takie były dobre początki tej fabryki, że ona przetrwała ponad 100 lat jako instytucja właśnie gospodarcza.
1: Co tutaj się działo przez te 100 lat w tej fabryce?
2: Produkowano przede wszystkim sukno. W okresie, kiedy zarządzał fabryką, kiedy prowadził fabrykę wspominany Fiedler, to sukno było naprawdę najwyższej jakości, wystawiane na różnych wystawach przemysłowych, brało udział w konkursach na terenie Królestwa Polskiego, ale nie tylko, na wystawach londyńskich, petersburskich i innych. Wiemy o tym właśnie z zachowanych relacji z tych wystaw. Niestety nie mamy nawet jednego fragmentu sukna z tamtych czasów. W latach 60. XIX wieku, kiedy pojawił się nowy właściciel, rodzina Niczów, najpierw Ferdynand Nicze, później jego syn Paweł. W dalszym ciągu produkowano to sukno mimo zmienionych już warunków i politycznych, i co za tym idzie gospodarczych. Ono troszeczkę być może straciło na jakości. I mamy jeden fragmencik takiego sukna zachowany, jest na stałej ekspozycji do zobaczenia. To jest fragment sukna z przełomu XIX-XX wieku, podarowany nam przez mieszkankę Opatówka. Natomiast około 1910 roku fabryka została zamknięta, a w okresie międzywojennym, po zakończeniu I wojny światowej, w dalszym ciągu prowadzono tutaj działalność gospodarczą, z tym, że no właściciele zmieniali się już dosyć często i produkowano tutaj tekstylia, ale też były takie na przykład pomysły jak chłodnia drobiu w skrzydle zachodnim. Także no bardzo różne przedsięwzięcia. Ostatecznie w latach 30. w okresie wielkiego kryzysu gospodarczego fabryka została zamknięta, ogłoszona upadłość, a obiekt wraz z wyposażeniem przejął ówczesny bank rolny.
1: A w tych czasach świetności to sukno, ono było importowane za granicę?
0: To był rzeczywiście nowoczesny tutaj na tamte czasy właściciel, kapitalista z krwi i kości, który rozumiał, na czym polegają interesy. I najlepsze interesy robi się właśnie na zamówieniach rządowych. I pierwszym takim właśnie odbiorcą, który był zapewniony tutaj tychże wyrobów, to miała być Armia Królestwa Polskiego. No ale niestety przedsiębiorcy, ludzie zajmujący się działalnością gospodarczą nie zawsze znają się na polityce, a polityka jest brutalna, historia jest brutalnie się z takimi ludźmi często też obchodzi. Zmieniła się właśnie tutaj, co koleżanka powiedziała, sytuacja, wybuchło powstanie listopadowe i zmieniła się sytuacja taka geopolityczna wokół Królestwa Polskiego i już tych odbiorów takich na miejscu, tych rządowych zamówień nie można było zapewniać, ale tak jak wspomniałem w pierwszym wypowiedzi, że była tak dobrze założona, tak dobrze doinwestowana, że ona dalej trwała i zdobywała, to co koleżanka powiedziała, nowe rynki, głównie wschodnie, bo to raz, że upadły te zamówienia rządowe, ale otworzyły się rynki dalekosiężne właśnie czy to do Azji, do Rosji, do Mongolii, nawet takie mamy przekazy, no i też rynek zachodnioeuropejski i to na tych realizacjach tych umów, tych kontraktów fabryka cały czas trwała i nawet udawało się wygenerować środki z fabryki na nowe inwestycje, chociażby to skrzydło zachodnie zostało zmechanizowane w latach 70., także właściciele potrafili wygenerować nawet jakieś dochody, które można było przeznaczyć na zakup nowych technologii.
1: Jakie maszyny tutaj były właśnie w tych latach świetności?
2: Specjalistom od maszyn jest kolega.
0: Tak, no sprowadzono tutaj świetne maszyny, bo to był specjalista, ten Fiedler, znał się na technologii, posiadał rozlicznych dostawców, bo to był już uformowany fabrykant już w Saksonii w czasach działalności w okresie napoleońskim i sprowadził tutaj świetne maszyny od Coquerillego. To był belgijski producent różnego rodzaju asortymentów, w tym też maszyn parowych i została między innymi taka maszyna parowa tutaj sprowadzona, ale też cały szereg innych maszyn, postrzygarek, krosien tkackich oczywiście, celfaktorów, bo tutaj na miejscu również był cały proces technologiczny od surowca do gotowego produktu i oczywiście on się na wszystkim znał, żeby tutaj umiejętnie to zainstalować. I w latach 70. też sprowadzono kolejną

0: maszyny, ale to już nowy właściciel. O tej maszynie tutaj bardzo niewiele jest wiadomo, dlatego że już właściciel nie musiał składać oficjalnych raportów rządowi, bo zachowały się w Łodzi takie raporty pisane właśnie przez Radoszewskiego, później przez Piwońskiego, jego następcę, do rządu PSL polskiego, opisujące szczegółowo, jak przebiegł ten proces inwestycyjny, i tam są wymienione te nazwy tych firm, tych marek. W późniejszym okresie już takiego obowiązku nie było i też musimy powiedzieć, że niewiele wiemy na temat tychże zakupów, głównie z prasy, wiadomości, no bo niestety też archiwum żadne fabryczne nie przetrwało, my nie mamy takiego archiwum. Jedyne co jest, to na przykład, że ludzie nam przynoszą nam materiały. Wiemy chociażby na przykład z takich materiałów tych tutaj zdobytych w Opatówku, na przykład, że były tutaj tak zwane neparki, czyli kobiety, które czyściły wełnę, przeglądały, były bardzo dobrze opłacane, bo jest witraż w kościele w Opatówku ufundowany właśnie przez neparki z fabryki w Opatówku. Skoro ufundowały tutaj witraż, to znaczy się, że dobrze zarabiały, bo to musiały być osoby z dobrymi oczami i bardzo sprawnymi, drobnymi palcami. Dlatego tutaj też ja tutaj nie zawsze tak ta nasza narracja odpowiada pewnym oczekiwaniom, bo analizując tutaj pracę ludzi, widzimy, że kobiety też były potrzebne właśnie do takich prac, do tych prac kobiecych, tak? Ten podział następował, ten podział, a mężczyźni wykonywali jakieś inne prace, na przykład obsługiwali krosna, obsługiwali maszyny, czy tam musieli napalić w piecu, także no widzicie Państwo, no to jest cały tutaj złożony, rzeczywiście cała złożona historia tego miejsca.
1: Ile osób zatrudniała fabryka?
2: W największych chyba latach świetności około, nawet ponad, nie? 500 osób. Mhm. Mniej więcej tak w tych granicach.
3: To dużo.
2: No, to było bardzo dużo, oczywiście, tak, bo to
3: dzisiaj
2: rzeczywiście
3: dużo,
2: taka kompleksowa fabryka właśnie od początku, od etapu odbioru wełny i jej przygotowania, przędzenia poprzez proces tkania i wykończenia tkaniny i już wysłania w świat sprzedaży. Także no, to naprawdę była taka potężna fabryka w czasach Królestwa Polskiego, wymieniana na pierwszym miejscu. W późniejszym czasie wiele upadło. To, co kolega wspomniał, po 1830 roku. Sam Łódź jest takim dobrym przykładem, kiedy po 1830 ten przemysł sukienniczy tam już przygasł, natomiast wtedy bawełna, tak, i królowie bawełny się rozwinęli. W Kaliszu i okolicach tak nie było, nie pojawiły się tutaj te wielkie fortuny bawełniane, natomiast trwali fidlerowie w Opatówku, Repan w Kaliszu, i te fabryki, no tak jak wspomnieliśmy, były tak dobrze stworzone, ukształtowane, dofinansowane, że przetrwały ten trudny czas.
1: Czemu fabryka upadła? Co się do tego przyczyniło?
0: Ach, no. Złe zarządy, tak, to jest, że tak powiedzmy, następuje tutaj w procesie długim. My jako historycy gospodarczy, my widzimy długi proces. Powiedzmy, następuje jakaś też degeneracja tych rodzin fabrykanckich. No niestety tutaj tak współcześnie szybko żyjemy, oni też szybko żyli. I co tracimy, jak szybko żyjemy? Rodzinę tracimy, tak, nie mamy czasu na formowanie dzieci, na dopilnowanie. I tak się tutaj też tak w tej fabryce trzeba to wskazać, że rzeczywiście nie było tych następców godnych. A jak nie ma godnych następców, no to nie ma kto tego przypilnować. To jest pierwsza sytuacja. Druga sytuacja to oczywiście to, co koleżanka wspomniała, była to fabryka wełniana, sukno. Czyli sukno nie miało przed sobą przyszłości. Myślano, że w początkach myślano, że to jest świetlana przyszłość. Nikt nie przewidział sukcesu bawełny. Tak, bawełna staniała jako surowiec. Amerykanie założyli wielkie plantacje bawełny w Stanach Zjednoczonych. Znamy tą historię. Sprowadzano bardzo tanich pracowników z Afryki. Tak, i jako surowiec bawełna taniała. A fabryki Tak nas tutaj pan dyrektor Haup uczył. Pierwszy zawsze mówił, że fabryki wełnianej nie można przerobić na bawełnianą, bo są całkowicie nowe, trzeba by ją całkowicie przebudować. Jest inna technologia, nie da się tego tak samo zastosować. I sukiennictwo było w kryzysie. Praktycznie od lat 50., 60., 70. w permanentnym kryzysie. Dlatego był ten awans Łodzi, bo do Łodzi byli bawełniarze, którzy na tej taniej bawełnie zaczęli zarabiać. Zresztą to słowo taniość się wpisało mocno też w świadomość Polaków, że Łódź zawsze była tania. Później okoliczności też zewnętrzne, czyli kryzysy gospodarcze, które wybuchały, no bo kapitalizm taki nieregulowany jest bardzo atrakcyjny, bo daje ludziom swobodę w działaniu, ale niestety no, są tak zwane cykle koniunkturalne i te cykle koniunkturalne doprowadzają do tak zwanej nadprodukcji, że jest tej konkurencji po prostu za dużo i przychodzi moment załamania, kiedy osłabiają się bardzo mocno rynki, które nabywają te produkty i wtedy ceny padają. Dzisiaj wiemy, że wymyślono tak zwany interwencjonizm, czy tam interwencjonalne zakupy, że państwo może pomóc takim przedsiębiorcom przetrwać ten drugi moment, ten trudny moment. W latach 30. takiej polityki nie prowadzono i właścicielom właściwie nie pozostało nic, jak tylko ogłosić zamknięcie tej fabryki i przekazanie za długi, bo fabryka oczywiście, żeby przetrwać, to się zadłużała. Zarządy, właśnie to są te nieodpowiedzialne zarządy, nadmiernie, można powiedzieć nadmiernie, i wierzyciele po prostu zaczęli występować o zwrot, nie mając środków, zajmują fabrykę i tak ostatecznie fabryka stała się właścicielem banku, który ją zamknął i prawdopodobnie wszystko do czasu wojny, wszelkie nieruchomości zostały z tej fabryki wyprzedane.
1: Co się działo właśnie od wojny do, no, powiedzmy lat 80., kiedy tutaj zaczęło funkcjonować muzeum? Ta fabryka stała pusta, czy jednak?
2: No tuż po wojnie stała pusta. Ostatnio nawet natknęłam się, poszukując zupełnie czegoś innego, na też w archiwum kaliskim, na informację, że były tu pomysły, aby stworzyć tutaj szkołę ogrodniczą, ponieważ szkoła istniała, ale nie miała, bo patówko, ale nie miała jeszcze siedziby odpowiedniej. Te pomysły jednak upadły. Był pomysł, żeby reaktywować też jako fabrykę, w jakimś sensie ją, ale to również. Także nasze skrzydło wschodnie, część północnego została ostatecznie przeznaczona na mieszkania po prostu socjalne. Hale produkcyjne podzielone zostały na mniejsze mieszkania. No i przez środek każdej hali szła najzwyklejsza rura, która prowadziła do komina. I cieszymy się ogromnie, że nie spaliła się cała fabryka. Natomiast wybuchł pożar w latach 60. w części północnej. Wtedy wszyscy się wyprowadzili, wszystkich mieszkańców wyprowadzono i właściwie ta część pozostała pusta i niszczała aż do momentu, do 1981, kiedy powstało muzeum. Natomiast zupełnie inna historia była skrzydła zachodniego. Tam w 1950 roku, kiedy powstała w Polsce Cepelia, otworzono kaliski oddział Cepeli w postaci tkalni, która funkcjonowała aż do lat 90. do czasu właśnie zlikwidowania Cepeli. I tutaj mamy fajny materiał też fotograficzny z tamtych czasów, ale też wspomnienia pracowników, którzy tam właśnie działali. No i tak, i oczywiście pojedyncze maszyny. Mamy dwa krosna ręczne, mamy krosno mechaniczne, mamy maszyny pomocnicze, przewijarki, snowadło z tamtego czasu, a nawet zachowany szyld z nazwą Cepeli. Także no, historia tamtego skrzydła jest troszeczkę o tyle lepsza, że właśnie no, zaoszczędzone zostało przez historię, przez los, przed takim zniszczeniem i dewastacją jak to skrzydło. Natomiast no, w latach 90., kiedy Urząd Gminy przekazał do muzeum to skrzydło. To był 98 rok i tak naprawdę koniec województwa kaliskiego i moment, kiedy muzeum nasze stało się muzeum powiatowym, no i to był taki trudny czas dla nas pod względem finansowym, także nie było środków na to, żeby to skrzydło wyremontować. Jeszcze w czasie dyrektorowania dyrektora Hałka rozpoczął się ten proces. Jeszcze ze środków, pamiętam, jeszcze ze środków generalnego konserwatora wtedy jakoś tam to działało, czy województwa, ale no to dosłownie był 99 rok i na tym się zakończyło, a potem, tak jak mówiłam, trudny okres przetrwania. No na szczęście w ostatnim czasie udało się, wyremontowaliśmy.
1: Co właśnie dziś można zobaczyć w Muzeum w Opatówku? Jakie wystawy stałe?
0: Praktycznie cała dawna fabryka jest zagospodarowana. To sobie przypisujemy jako naprawdę wielką tutaj zasługę, że wszystkie pomieszczenia są praktycznie zagospodarowane. Dysponujemy 12 salami wystawienniczymi, na których są wystawy stałe. I jeszcze dwie sale wystaw czasowych, które też przeważnie są zagospodarowane jakąś wystawą czasową. Także nie marnujemy tutaj powierzchni, że jak ktoś przyjdzie i powie, że o ile macie wolnego miejsca, bo tak się wydaje, że jest duży obiekt. No też tutaj trzeba powiedzieć, że ta 40-letnia praca muzeum rzeczywiście tutaj została wykonana. My tak nie chcemy się tutaj też tak chwalić, ale tak twierdzę, że nie zostały te lata zmarnowane. Kiedyś taki zarzut nam sformułowano, że ile tutaj pieniędzy w to muzeum utopiono, i tak powiedziałem, a ile pracy i trudu ludzkiego, tak, tutaj włożono, bo wszystkie są sale zagospodarowane. Mamy całą salę fortepianów, tak? Nawet mamy więcej niż eksponujemy, więc jeszcze byśmy chcieli, tak? No ale no wiadomo, no muzeum się nie, jak balon się nie z gumy, nie nadmucha, się nie powiększy. I też oprócz wystaw stałych, oprócz wystaw czasowych, też tutaj mamy różnego rodzaju programy. Może koleżanka też powie, Ewa.
2: Ale generalnie, no wiadomo, że oprócz działalności tej wystawienniczej, tej skierowanej do turystów, do grup szkolnych, właśnie są też, jest prowadzona oferta edukacyjna, bardzo bogata. Są lekcje muzealne, warsztaty, ale też spotkania przeróżne, oprócz tego z autorami, promocje książek, przeróżne wydarzenia inne, koncerty. Korzystamy z fortepianów, no, w tej chwili dwóch już czynnych. W ostatnich latach 9 instrumentów udało się poddać konserwacji, w tym kalis jest z 58 roku, do takiej zdolności pełnej koncertowej, a ponieważ po remoncie skrzydła zachodniego mamy piękną i dużą salę konferencyjno-koncertową i tam właśnie kalisję, więc z tego korzystamy, ale przygotowujemy też, no, pragnąc przede wszystkim propagować generalnie kulturę i historię wśród społeczeństwa i też, no, próbując skupić mieszkańców wokół naszej instytucji, może wyrobić taki nawyk korzystania jednak, którego może ciągle mało, z oferty kulturalnej, instytucji kulturalnych we współpracy z lokalnymi stowarzyszeniami i innymi instytucjami kultury i właśnie samymi mieszkańcami, których chcemy tak aktywizować i wciągnąć, można powiedzieć w cudzysłowie, do działania. Realizujemy szereg innych projektów, jak chociażby majówka u fabrykanta, gdzie są jakieś inscenizacje historyczne z dziejów fabryki czy przemysłu w Królestwie Polskim, czy wręcz rekonstrukcje historyczne. Realizowaliśmy swego czasu z okazji rocznicy Powstania Styczniowego taki cały cykl wydarzeń też temu poświęconych i właśnie rekonstrukcji, już nie na terenie muzeum, ale też gdzieś tam w powiecie kaliskim. Bierzemy udział w święcie ulicy Niecałej, Kościelnej. No, staramy się też gdzieś tam bywać w różnych miejscach tak plenerowo po to, aby też po pierwsze uczyć, a po drugie no troszkę też naszą ofertę po prostu pokazać mieszkańcom.
0: Chciałem powiedzieć, że no, wspomniałem jeszcze o wystawach tych stałych, ale to może też rozwinę, jakie to są wystawy stałe, że staramy się też prowadzić swego rodzaju rekonstrukcję. To, co mówiliśmy, że po fabryce praktycznie nie zostało nic z tych pamiątek, to jest w tej części, ale to udało się przez te wszystkie lata uzyskać w całej Polsce odpowiednie eksponaty i nam chociażby taką nam się udało zrekonstruować w miarę wiernie, chociażby maszynownie, czyli z maszyną parową, oczywiście nie tą oryginalną, ale bardzo też dawną, z lat 70., czyli ma, liczy sobie ponad 150 lat, już sobie taka maszyna liczy i ona też jest pokazywana w ruchu, także dążymy do takich rekonstrukcji, chociaż też jak mówimy naszym gościom, to nie jest oddane wnętrze fabryki, tak jak wyglądało 200 lat temu, czy 150 lat temu. Kolejna ciekawa wystawa to jest chociażby wystawa drukarska, na której prowadzone są warsztaty, druku papieru, druku na tkaninie. Posiadamy też wystawę ceramiki, bo muzeum oprócz właśnie zbiorów techniki też gromadzimy to, co fabryki produkowały, żeby zachować. I dzisiaj już widzimy, jaki był tego kiedyś sens, że wzbudza to coraz większe zainteresowanie wśród publiczności. Jeszcze przychodzą nam ludzie, którzy pamiętają te przedmioty, ale już przychodzą ludzie, którzy się dokładnie u nas nie to, że przypominują, tylko odkrywają nagle, że to w Polsce takie produkty kiedyś się wykonywało, tak? Jest to dla ludzi swego rodzaju odkrycie, że tutaj u nas mogą się takie rzeczy dowiedzieć i też podbudować jakby swoją tutaj samą opinię jako kraj, jako naród, że rzeczywiście my mieliśmy swój atrakcyjny również produkt. Goście zagraniczni też bardzo pozytywnie nas odbierają, też są bardzo często zaskoczeni, że w Polsce jednak była jakaś produkcja rozwinięta i mieliśmy też atrakcyjne wyroby, czy to w postaci właśnie fortepianów, czy ceramiki, czy tkanin. I posiadamy też inne zbiory i dlatego jedną z sal, którą tam w skrzydle zachodnim posiadamy, tak zwany magazyn studyjny, zamierzamy wykorzystywać do prezentowania właśnie takich naszych zbiorów, które są gdzieś zamknięte w pomieszczeniach magazynowych, chociażby zbiory radioodbiorników, wyposażenia takiego domowego z lat powojennych, tak, z okresu PRL-u.
3: Muzeum w Opatówku czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 15.30 oraz w niedzielę od godziny 11 do 16.
4: SK Ostrzeszów.
3: To kościół, którego budowę w stylu gotyckim rozpoczęto przed 1257 rokiem. Mowa o katedrze pod wezwaniem świętego Mikołaja, biskupa w Kaliszu. To w tej świątyni ochrzczony został Adam Asnyk, a Maria Konopnicka z domu Wasiłowska zawarła związek małżeński z Jarosławem Konopnickim.
5: Znajdujemy się przed jednym z najciekawszych miejsc związanych ze Szlakiem Piastowskim. Dlaczego? Dlatego, że Kalisz, znajdujący się w centrum Polski, jest tak zwanym sercem Szlaku Piastowskiego, ponieważ początki państwa polskiego, później ta długoletnia historia, ponad 500 lat panowania Piastów na terenie Wielkopolski, no i ma to swoje odzwierciedlenie na podstawie budynków, które zachowały się do dnia dzisiejszego. Dlatego w Kaliszu mamy i Kościół Świętego Mikołaja, i Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej, i rezerwat archeologiczny na Zawodziu. Ja chcę dzisiaj Państwa zaprosić do kościoła z 1253 roku, który budowany jest właśnie w centrum miasta lokacyjnego. Do dnia dzisiejszego została bryła kościoła i jeden z najstarszych budynków dzisiaj plebania. Budynków, który najpierw był budynkiem parafialnym, a później objęty przez rządy zakonników, kanoników regularnych. I ta historia przetacza się przez, można powiedzieć, bez mała 450 lat. Zapraszam do środka świątyni. Przed wejściem do świątyni należy wspomnieć o pięknym wejściu, ale również otworach, dziurach, tak zwanych murach, gdzie widać miejsce, gdzie wskrzeszano ogień w czasie Triduum Paschalnego. No i wchodzimy do kościoła, ale w dół, po schodkach, a w rzeczywistości powinniśmy wchodzić do góry. Dlaczego? Dlatego, że kościół był na górce. Z prawej strony przy wejściu do kościoła są tablice poświęcone Polakom, którzy związane są z tą świątynią. Między innymi Adam Chodyński, założyciel jednej z gazet kaliskich, krajoznawca, człowiek historyk miasta Kalisza, który spisywał historię tegoż w czasie zaborów. No, a najbardziej chyba znaną wszem Polakom jest tablica poświęcona Marii Wasiłowskiej, która w tej świątyni z Marianem Jarosławem Konopnickim brała ślub w 1862 roku, no i wychodziła już jako Maria Konopnicka. I Z tą świątynią związane są postacie m.in. Adama Asnyka, później generała Mieczysława Smorawińskiego, no i wielu osób, władców Polski, ponieważ ta świątynia ufundowana przez Bolesława Pobożnego i jego żonę Jolantę, budowa trwała od 1253 roku do szacunkowo, możemy powiedzieć, 1257 rok etapami, ale świątynia zapisała się chlubą dla tej pary książęcej. Dlaczego? Dlatego, że oni wpływali na rozwój tego miasta, tej okolicy, tej ziemi, no i przyczynili się do chwały Wielkopolski, no a ich, można powiedzieć, potomstwo, wnukowie zostali władcami Polski. Córka Bolesława Pobożnego Jolanty to jedna z dziewcząt Jadwiga, królowa Polski, żona Władysława Łokietka, a Kazimierz III Wielki, król, jest wnukiem pary książęcej. To, co widzimy wchodząc do świątyni, to przede wszystkim piękny ołtarz. Piękny ołtarz główny składający się z trzech elementów, a na nim przede wszystkim zwraca uwagę ołtarz na najniższym poziomie z obrazem zdjęcie z krzyża. I do 1973 roku w ołtarzu głównym widnieje oryginał zdjęcie krzyża Rubensa. Jak tutaj się znalazł? To jest ciekawostką. Żeromski, różne są nazwie jego w literaturze podawane nazwiska, różnie brzmiące, ale przede wszystkim jest to jeden z dygnitarzy polskich, który na polecenie króla Polski zostaje wysłany do Niderlandów w celu załatwienia wsparcia i finansowego, i militarnego dla walczącej Polski. I co się dzieje? Dzieje się to, że tutaj odbywa się między innymi zakup obrazu, ale przede wszystkim też zakup obrazu od Rubensa z pracowni, żeby uzyskać pomoc dla walczącej Polski z Turkami, z Tatarami. I co się okazuje? Że w tym wypadku ten zakup odbywa się, jest udokumentowany i Rubens nie otrzymał całego wynagrodzenia. No i pisze list do króla Polski, żeby ten wpłynął na swojego poddanego, że ma oddać te pieniądze. I co się okazuje? Że te pieniądze rzeczywiście zostaną zwrócone, zapłacone i stąd wiem, że ręką samego Rubensa został namalowany ten obraz i tak pięknie wygląda. No i kolejna rzecz. Przez pierwsze 50 lat wisiał w ołtarzu bocznym, a później przeniesiony w ołtarz główny. W grudniu 1973 roku, żeby zatrzeć ślady kradzieży przez Służbę Bezpieczeństwa PRL-u, podłożono ogień i ołtarz główny spłonął, a w rzeczywistości ksiądz, który tutaj był kustoszem, twierdzi, że jak wszedł do spalonej świątyni, to widział fragmenty wyciętego płótna z kawałkiem ramy, no i to był główny dowód rzeczowy, że ten obraz nie spłonął, tylko został skradziony, a żeby zatrzeć ślady kradzieży, podłożono świątyni ogień. No i jeszcze inne tutaj wydarzenia, które mają miejsce na przestrzeni wieków, to mamy przede wszystkim jeszcze jedną rzecz. W ołtarzu głównym widzimy obrazy na ścianach, freski poświęcone błogosławionej Jolancie i jej mężowi oraz sceną z Pisma Świętego. Natomiast widać herby miasta Kalisza i ziemi kaliskiej. Natomiast w lewej stronie, jak popatrzymy, to widzimy jedną z ciekawostek miasta Kalisza z tego względu, że mamy ołtarz pięciu krzyży. Mamy Chrystusa na krzyżu, a z lewej i z prawej strony świętego Piotra, świętego Andrzeja, Mojżesza i świętą Helenę, która w IV wieku znalazła drzewo krzyża, na którym został ukrzyżowany Chrystus. No i relikwie Franciszka Stryjasa, który uczył religii dzieci, przygotowując w czasie II wojny światowej i w czasie II wojny światowej został zamordowany w Kaliszu na gestapo. Kolejną rzeczą, która jest arcyciekawa, to jest namalowany w 1909 roku ołtarz Matki Pocieszenia Królowej Polski albo ołtarz piastowski, kaplica piastowska. Jest to namalowane przez Włodzimierza Tetmajera i jedną z takich ciekawostek jest to, że na sklepieniu umieszczone są nazwy ówczesnych świętych patronów państwa polskiego, a we witrażach ręką samego artysty jest namalowany dwa witraże. Witraż Matki Bożej Częstochowskiej i Matki Bożej Ostrobramskiej. W stylu, można powiedzieć, krakowskim, młodopolskim. No i dwa też freski i witraże też w tej świątyni są widoczne, tak jakbyśmy byli w kościele franciszkanów w Krakowie. No i jednym z właśnie w tym kaplicy pocieszenia elementów jest to, że ta kaplica miała zostać zniszczona na rozkaz cara i jeden z wybiegów księdza Sobczyńskiego, który tutaj był patronem tej świątyni, było zamalowanie elementów polskich, patriotycznych i to, co też uczyniono. I można powiedzieć, dzięki temu ta kaplica ocalała, dopóki państwo polskie nie odzyskało niepodległości. Co w tych freskach jest takiego ciekawego? Pierwsza, chyba główny element, to przede wszystkim Matka Boża, która jest w płaszczu grunostajowym, który opada na rękę i na ramiona, na całą postać, na ciało kobiety leżącej na marach. Jest to pierwsza żona Kazimierza Wielkiego Aldona i ona symbolizuje alegorię zmarłej Polski. Jesteśmy pod zaborami, państwa polskiego nie ma, a Maryja jest w otoczeniu rycerzy, aniołów, którzy są w zbrojach husarskich, z kopiami, z mieczami, które, można powiedzieć, największy triumf rycerstwa polskiego symbolizowały w XVI-XVII wieku. No i postaciami, które są w tym fresku, to są wszystkie postacie żyjące tutaj, czyli jesteśmy zgrupowani w jedną, jako naród, czyli jest duchowny ksiądz Sobczyński, jest sołtys wsi, jest właściciel ziemski, jest przemysłowiec, są chłopi, no i jest robotnik. W rozchełstanej koszuli Jabłkowski, który został rozstrzelany na dziedzińcu kaliskiego więzienia, i jest sam Włodzimierz Tetmajer. Namalował autoportret widocznego pana z takim sumiastym wąsem. I kolejne postacie to przede wszystkim królowie polscy. Jest Kazimierz Wielki, jest Władysław Jagiełło i król polski, kobieta Jadwiga Andegawęka. To jest na tej jednej ścianie. Natomiast na drugiej, tak zwana ściana królów, czyli w otoczeniu błogosławionej Jolanty, patronki Wielkopolski, stoją postacie takie jak Łokietek, tak jak Bolesław Pobożny, jak Przemysł I, jak Mieszko, jak Chrobry, jak Jarosław Bogoria-Skotnicki, jak Stanisław Karkowski, później Zygmunt August, ostatni Jagiellon, Kazimierz Jagiellończyk, później mamy jeszcze Jana Kazimierza. No i ciekawostką jest, że w tych freskach widnieje kilka wizerunków mieczy. Mieczy koronacyjnych władców Polski. Jest to szczerbiec, bo my dzisiaj wiemy na podstawie badań historycznych, że szczerbiec jest mieczem koronacyjnym królów polskich, który otrzymał Bolesław Pobożny za ufundowanie statutu kaliskiego dla Żydów w 1264 roku. Dlatego to jest jedna z takich hipotez. Druga, że został tym mieczem, został pasowany na rycerza, ale miłe dla nas, dla Wielkopolan, dla Kaliszan. No i jako jedyne regalium koronacyjne władców Piastów, które zachowało się do dnia dzisiejszego. A to wszystko właśnie w tych freskach. I kolejną ciekawostką to jest tutaj właśnie w kościele odbywa się z mała już ponad 200 lat. W czasie Triduum Paschalnego obchody są tak zwane Turków, gdzie mężczyźni w szatach Gwardii Szwajcarskiej pełnią wartę przy grobie pańskim i z tymi halabardami tradycyjnie przekazując sobie to z pokolenia na pokolenie. Dzisiaj już młodzieńcy, staruszkowie, można to zaobserwować, i pełniący wartę przy grobie, a rozprowadzani przez tak zwanego rotmistrza, który też tutaj miał szablę. Znaleziono w podziemiach lochów kaliskich i do II wojny światowej przy użyciu tej szabli właśnie rozprowadzał tych Turków. A sama szabla została skradziona przez jednego z oficerów armii niemieckiej w czasie II wojny światowej. No i tutaj kolejną ciekawostką, że jest chrzczony Adam Asnyk. Adam Asnyk, który jest szkoła jego imieniem niedaleko stąd i tutaj też obchodzone są wydarzenia związane z właśnie uczczeniem patrona tejże szkoły. No i witraże. Dwa, takie najbardziej chyba charakterystyczne, ponieważ w jednym widnieje święty Kazimierz, patron Kazimierz Jagiellończyk, patron Litwy, który wręcza złotą monetę jałmużnę żebrakowi. Poniżej pogoń litewska, nad nim widniejąca katedra i dzwonnica wileńska oraz zamek Giedymina. No i na kolejnym witrażu jest Kraków z herbem Polski, orłem w koronie i kobieta, która wręcza mężczyźnie, uzbrojonemu, można powiedzieć, w kilof, białą bryłę. Patrzmy, jest to Kinga, święta Kinga, patronka górników, która wręcza bryłę z soli župnikowi z Wieliczki, a poniżej herb Węgier. Jakież jest zaskoczenie turystów, na przykład, którzy tutaj przebywają z państwa węgierskiego, widzą swój herb, jeden ze swoich herbów ojczystych w kościele w centrum Polski. I kolejna rzecz, nie tak dawno odkryto podziemia i kaplica, można powiedzieć, powstała z dzieci, które tam zostały umarły i jako dzieci fundatorów kościoła czy dobrodziejów zostały złożone w podziemiach tej świątyni. Na pewno ten kościół posiada lochy. Wejście do podziemi, które ciągną się do poszczególnych budowli obronnych gotyckich w całym mieście, bo i do kościoła Franciszkanów, do kościoła Gniewowzięcia Najświętszej Marii Panny i do Zamku Królewskiego w Kaliszu oraz na zewnątrz murów obronnych miasta lokacyjnego. I to na pewno wiemy, ponieważ w czasie II wojny światowej też wchodzono do tych podziemi, natomiast służby bezpieczeństwa PRL-u czy rosyjskie to wszystko zamurowały, zmieniły. Pod ołtarzami bocznymi możemy zaobserwować wejścia na pewno do kaplic i tam są pochowani zakonnicy. Skąd się wzięli zakonnicy? Można powiedzieć tutaj. Kościół jest parafialny, ale za czasów Kazimierza Wielkiego Króla Polskiego jeden z proboszczy usiekł, jak to mówią legendy, zapiski, usiekł jednego z budowniczych, którzy tutaj budowali rzemieślników, no i groził mu sąd biskupi. No i uciekł przed tym sądem, a Kazimierz Wielki prosi swojego arcybiskupa gnieźnieńskiego, Bogoryja Skotnickiego, żeby tą świątynię w mieście królewskim objęli zakonnicy, jacyś duchowni. No i Bogoryja Skotnicy przysyła ze wsi Męka pod Sieradzem zakonników, kanoników regularnych i oni tutaj do, można powiedzieć, do początku 1800, można powiedzieć, 6 roku panują tutaj i zarządzają tą świątynią. I dlatego do dnia dzisiejszego świątynia określona jest mianem kościoła kanoników, chociaż jest kościołem Mikołaja biskupa. Ale więcej Kaliszan używa tego sformułowania idę do kościoła kanoników niż tej oficjalnej nazwy. Tak jak to można powiedzieć, życie potoczne toczy się swoją legendą i swoją historią. I co najważniejsze, to właśnie tutaj podchodząca Maria Wasiłowska z Konopnickim, biorąca ślub, no i wychodząca jako jedna z tych naszych najwybitniejszych poetek, pisarek, która debiutowała w Kaliszu, a której zawdzięczamy m.in. słowa Roty, niedoszłego, można powiedzieć, hymnu Polski. No i postać, która tutaj przywędrowała ze swoim ojcem, dlatego że dostał nakaz pracy w sądzie w Kaliszu. No i tutaj można powiedzieć jej debiut literacki i później, jak to mówią, wypłynięcie na wielkie wody i dalsze losy podróżowania po Europie, Warszawa i śmierć we Lwowie, tam pochowana, i dlatego dzisiaj można mówić w kilku miejscach w Polsce o właśnie Marii Konopnickiej, a tutaj jak najbardziej jest to wskazane.
3: Mówi nam Andrzej Matysiak z kaliskiego PTTK. Kościół znajduje się przy ulicy Kanonickiej w Kaliszu.
4: SK Ostrzeszów.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
2: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
2: I po reklamie.

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

SK Ostrzeszów. Nasze